jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: chociaż tylko jeden Bóg tak z uczucia mego zatpić mógł.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Mamy dzisiaj dwa podstawowe obszary, o których będziemy mówić. Święta Faustyna Kowalska i Święto Miłosierdzia Bożego. Te dwa tematy są ze sobą bardzo silnie, wręcz nierozerwalnie powiązane. Wraz ze mną w studio mój i Państwa gość, którym jest dzisiaj siostra Maria Nulla ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: No i tak jak już w tym wstępie powiedziałem, nigdy jeszcze do postaci świętej Faustyny w obrazach z historii Kościoła nie spojrzałem, nie omawiałem tej postaci i trochę żałuję tego. Jest dzisiaj okazja, żeby tą

0: świętej Faustyny jest dość dobrze znana w Polsce i nie tylko w Polsce. Obraz Miłosierdzia Bożego jest popularny, poza granicami kraju również, ale z drugiej mało kto chyba wie spośród ludzi w Polsce, kim dokładnie była Faustyna. Wszyscy kojarzą, wydaje mi się, to zdjęcie bardzo popularne z zakonnicą, młodą kobietą, dość ładną, można tak powiedzieć, mogę to jako mężczyzna powiedzieć. To była ładna kobieta, ale tak dokładnie o co chodziło z jej powołaniem, z jej wizjami, z jej objawieniami, tutaj okazuje się, że tej wiedzy jest już dużo, dużo mniej. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejsza nasza rozmowa tą wiedzę znacznie rozszerzy. No jak zwykle, gdy rozmawiamy o postaciach świętych, trzeba powiedzieć coś na temat biografii. Skąd ta nasza Faustyna, a tak naprawdę Helena, pochodziła?
1: Tak, rzeczywiście chyba nie można było wybrać piękniejszego dnia jak dzisiejszy na przybliżenie tej przepięknej biografii świętej Faustyny, a zarazem jej orędzia, jej misji, jej przesłania, jakie niesie dla całego świata. Dzisiejszy dzień, zwany Świętem Bożego Miłosierdzia, jest dniem, jak to sam Chrystus powiedział do świętej Faustyny, dniem, w którym wszystkie upusty nieba są otwarte, przez które płyną na świat i ludzi łaski Bożego Miłosierdzia. Niektórzy tak, chcąc dosadniej określić ten piękny dzień, mówią, że jest to Światowy Dzień Amnestii Bożej. W dzisiejszym bowiem dniu każdy, kto tylko z ufnością zechce zwrócić się do Bożego Miłosierdzia, na pewno nie odejdzie z pustymi rękami. Że jest to dzień, w którym wszyscy możemy anulować długi zaciągnięte wobec Bożej miłości, Bożego Miłosierdzia i dostąpić zupełnego odpuszczenia win i kar, jakie mamy. Każdy nie ma świętego na ziemi, bo nawet święci, którzy dzisiaj są kanonizowani, jak choćby święta Faustyna, zawsze musieli, że tak powiem, oczyszczać się i prosić o Boże przebaczenie, co zresztą Miłosierdzie Boże zawsze czyni dla nas z wielką, tak po ludzku mówiąc, radością i ochotą. Po prostu to serce Boga Miłosiernego jest zawsze dla nas otwarte, szerokie, wtedy, kiedy człowiek jakby powraca do Boga, uznając swój grzech i prosząc o przebaczenie. Wtedy po prostu najlepiej wysławiamy Miłosierdzie Boże. Więc ten dzisiejszy dzień jest takim cudnym dniem, pięknym dniem. Jeszcze właściwie ono trwa. Jeszcze jeżeli ktoś nie był w kościele, nie był u spowiedzi i nie był do Komunii Świętej, jeszcze mamy szansę. Jeszcze są kościoły otwarte, nawet i w Warszawie. I można skorzystać z tej Bożej amnestii. Oczywiście warunkiem jest przyjęcie czystym sercem, czyli po spowiedzi świętej, Komunii Świętej, w duchu ufności względem Boga Miłosiernego, a zarazem takiej gotowości czynienia tego miłosierdzia bliźnim. I wtedy na pewno spełnią się na nas te słowa obietnicy Jezusowej z dzienniczka, który powiedział, że która dusza w tym dniu przystąpi do źródła miłosierdzia, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, że w tym dniu otwarte są właśnie te wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. I Jezus dodaje, by nie lękał się zbliżyć do Niego nikt, żadna dusza, żaden człowiek, chociażby grzechy Jego były jak szkarłat. Miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi Go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Dlatego dalej Pan Jezus dodaje, że święto miłosierdzia wyszło z Jego wnętrzności i pragnie, by było uroczyście obchodzone właśnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, bo nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do źródła Bożego Miłosierdzia. Dlatego ten dzień dzisiejszy jest naprawdę wyjątkowy i warto pochylić się nad tą przepiękną tajemnicą Bożego Miłosierdzia, bo jak święty Jan Paweł II mówił w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 97 roku w Krakowie, nic tak człowiekowi nie jest potrzebne jak Boże Miłosierdzie. Ta miłość miłosierna, która pochyla się nad człowiekiem zbolałym, nad człowiekiem utrudzonym, nad człowiekiem utrapionym, nad człowiekiem, który uwikłał się w różnorakie źródła zła, który uwikłany jest w różnego rodzaju zło, którego osacza, które powoduje jego ogromne cierpienie i duchowe.

0: i psychiczne, i moralne, i fizyczne. I z tego wszystkiego Bóg Miłosierny chce nas wyzwalać, chce nas ratować. Jednego tylko potrzeba, żebyśmy o tę pomoc poprosili. Boże, przebacz. Boże, pomóż. Boże, zmiłuj się nad nami, nade mną. Okaż miłosierdzie. Żałuję tego, co zrobiłem. Chcę zmienić swoje życie. Chcę zamknąć tamten trudny rozdział w swoim życiu, życia bez Ciebie, z dala od Ciebie. Bo Bóg, który jest Bogiem trzykroć świętym, brzydzi się najmniejszym grzechem. I jak Jezus mówił dzienniczku do świętej Faustyny, nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Ale jeżeli człowiek żałuje, to nie ma hojności, nie ma granic dla hojności mojego miłosierdzia dla takiego człowieka. Czyli pierwszym krokiem, jaki jest w tym kierunku, by uzyskać to Boże miłosierdzie, prośba, by Bóg przebaczył nam grzechy, czyli żal za grzechy, za zło popełnione i przeproszenie Boga i ludzi. To otwiera nam po prostu drogę do tego nieskończonego źródła miłosierdzia, które bije w sercu Boga, w sercu Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, bo właśnie wtedy zostało ono na oścież otwarte. I tę przepiękną tajemnicę Bożego miłosierdzia niesie nam właśnie nie kto inny jak święta Faustyna.
1: No właśnie, tu chciałem, siostrze, wpaść w słowo. Jak to się stało, że to całe posłanie Bożego Miłosierdzia otrzymała osoba, która nie była ani

0: Bardzo prosta. Córa mazowieckiego ludu wiejskiego, jak to powiedział święty Jan Paweł II w czasie jej beatyfikacji. Dziewczyna, która nie miała wykształcenia, bo do szkoły chodziła zaledwie 3 zimy, z trudem pisała. Można powiedzieć śmiało, że nie umiała pisać dobrze w języku polskim. Nie znała też żadnego innego języka. Biorąc pod uwagę ludzką płaszczyznę, naprawdę nie przygotowana ani intelektualnie, ani pod względem naukowym żadnym. Ale jej walory serca, jej walory umysłu i jej piękno duchowe, tak śmiem twierdzić, tak jakoś zafascynowało serce Boże, że właśnie jej, tej prostej dziewczynie, zawierzył, zaufał tak bezgranicznie, że wybrał ją na apostołkę swego miłosierdzia i do niej mówi: w Starym Zakonie wysyłałem proroków z gromami do ludu mego, a dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem, bo nie chcę karać, ale przytulić do miłosiernego serca swego zbolałą ludzkość. I ta właśnie Helenka Kowalska, urodzona na Mazowszu, w Głogowcu koło Łęczycy, w rodzinie wielodzietnej, była trzecim spośród 10 rodzeństwa państwa Kowalskich, niesie nam tę tajemnicę. Ona wybrana jako skromna dziewczyna w klasztorze. Przed wstąpieniem do klasztoru pracuje jako służąca, jako pomoc domowa, żeby zarobić na własne utrzymanie i żeby wspomóc rodzinę i rodzicom utrzymać tak liczną gromadkę dzieci. W klasztorze również nie wykonuje żadnych nadzwyczajnych funkcji. Pracuje w kuchni, w ogrodzie. Pod koniec życia, kiedy już ciężko choruje, nie ma sił fizycznych, pełniła dyżur przy furcie, obsługując przychodzących do tej furty.
1: A kiedy ona wstąpiła do klasztoru? Kiedy pojawiło się w ogóle u niej taka myśl, tak, że moją drogą jest droga życia konsekrowanego?
0: Dowiadujemy się o tym z jej dzienniczka, który pisała na polecenie spowiednika przez ostatnie 4 lata życia. Jak wiemy, urodziła się w 1905 roku w Głogowcu na Mazowszu, a do klasztoru wstąpiła mając 20 lat w 1925 roku. W klasztorze przeżyła zaledwie 13 lat. Umiera bardzo młodo, mając 33 lata. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego i właściwie ta choroba ją wyniszczyła. A w dzienniczku pisze, że już mając 7 lat, jako takie małe dziecko, była w kościele.

0: taką ogromną bliskość Boga, który dał jej odczuć tę swoją przeogromną miłość i taką jakby wyłączność. I właściwie ta miłość Boża jakby od tamtej pory jej towarzyszy. Była bardzo wrażliwym dzieckiem. Rodzice mówili o niej, zwłaszcza mama, najlepsze moje dziecko. Najlepsze, najbardziej posłuszne, najmniej stwarzające problemów. Bardzo wrażliwa na biedę ludzką, do tego stopnia, że gdy ma 12 lat, jakoś właśnie tak w tym wieku, przebrała się za żebraczkę i żebrała, wczuwając się jakby w rolę żebraków, chodziła od domu do domu i żebrała właśnie na rzecz ubogich i gdy wróciła do domu, powiedziała, że bardzo trudny jest los żebraków, że jest to bardzo trudny kawałek chleba użebranego, że gdzieniegdzie poszczuli ją psami, gdzieniegdzie ją wyzwali, gdzieniegdzie zaledwie przyjęli ją jakoś tam skromnie, życzliwie. Więc ta wrażliwość jej serca ukazuje się rzeczywiście już od samego początku. Wrażliwość na drugiego człowieka, ale też i na sprawy Boże, do tego stopnia, że to była rodzina uboga i jeżeli przyszła niedziela w kościele na wsi wtedy, na początku XX wieku, była odprawiana jedna msza święta. Dziewczyny u państwa Kowalskich miały jedną suknię, no więc jedna z nich mogła iść do kościoła. Więc wtedy, kiedy ona nie mogła iść do kościoła, brała książeczkę do modlitwy i w tym czasie, jak była msza święta, ukrywała się gdzieś w kąciku i modliła się, łącząc się duchowo z ofiarą mszy świętej w kaplicy, w kościele. I zdarzało się tak, że w tym czasie potrzebowała jej mama i wołała ją. Więc ona nawet nie reagowała na głos mamy. Mniej więcej po godzinie, jak się skończyła msza w kościele, jak tak przewidywała, przychodziła do mamy, przepraszała, że nie zareagowała i mówiła, że chciała po prostu w tym czasie być jakby duchowo na mszy świętej. Ale też była też taka sytuacja, że miała taki obowiązek wyprowadzania krów na pastwisko i to czasem kolidowało z czasem pójścia do kościoła, więc wymykała się wcześniej rano, żeby ten obowiązek spełnić i potem być wolna i pójść sobie do kościoła na mszę świętą.
1: O dalszych losach świętej Faustyny i miłosierdziu Bożym porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Ten szczególny dzień. Wspominała siostra o tym, że już jako młoda osoba była dość silnie związana z życiem duchowym, z życiem religijnym. Nie było u niej czegoś takiego, co w biografiach wielu świętych jest, jak życie światowe i gwałtowne nawrócenie. Tak? Na przykład u świętego Ignacego mamy taki wzorzec, u świętego Franciszka też. A tutaj od małego jasny wybór drogi Bożej. 20 lat wstępuje do klasztoru. Czytałem, w tym momencie nie potrafię podać źródła, że z tym przyjęciem do klasztoru też wcale nie było łatwo. Ona już wtedy miała chyba problemy zdrowotne i to przyjęcie do klasztoru też było dla niej pewną trudnością.
0: Helenka Kowalska. Słusznie pan zauważył, że nie można powiedzieć, że właśnie jej życie było takie burzliwe, jak na przykład świętego Ignacego, że oddawała się jakimś tam życiu z dala od Boga i nagłe nawrócenie. Sama w dzienniczku pisze, że pod koniec życia jej krótkiego Bóg dał jej poznać, że nigdy nie utraciła stanu łaski uświęcającej, pomimo, że sama czasem się obawiała, czy właśnie nie doszło do tego, że utraciła tę czystość duszy. Ale to nie oznacza, że nie przeżywała jakichś tam zawirowań, jakichś zwrotów i upadków na tej drodze powołania. Bo oto zdarzyło się, że mając 16 lat, po raz pierwszy mówi rodzicom, że pragnie wstąpić do klasztoru. I o dziwo, rodzice, mimo że bardzo bogobojni, wychowali dzieci w takim właśnie klimacie i duchu religijnym, a nie pozwalali jej na to, żeby nie wydawali zgody, żeby wstąpiła do klasztoru. Mama mówi, że nie wyraża zgody na to, żeby jej najlepsze dziecko odeszło z domu, żeby się mogła pozbyć najlepszego dziecka, utracić. Ojciec mówi, że nie dam ci pieniędzy na posag, który wtedy był wymagany.
1: Posag od razu powiedzmy do klasztoru.
0: Posag do klasztoru. Dla niektórych dzisiaj wydaje się to jakby sprawa taka dziwna, nie wiadomo dlaczego i tak dalej. Ja zrozumiałam ten właśnie problem w wtedy, kiedy analizowałam na przykład nasze archiwum.

0: Walia. Ten okres międzywojenny to był czas, w którym w ogóle w Polsce żyło się bardzo skromnie przeciętnym ludziom, Polakom. Bieda ogromna była również w klasztorach i taka bieda była również w naszym zgromadzeniu. Na przykład w Warszawie na Żytni, do którego wstąpiła Helenka Kowalska, w tym właśnie czasie zgromadzenie utrzymywało ponad 200 wychowanek, czyli młodych dziewcząt, którymi zgromadzenie się zajmowało, którym stwarzało warunki do resocjalizacji i do tego, by mogły powrócić do życia jako pełnowartościowe osoby. I wtedy ta garstka sióstr, których było w klasztorze, musiała utrzymać tak liczną gromadę dziewcząt. Więc bieda była tak wielka, że znalazłam taki zapisek, taką kartkę, w której siostry wysyłane były na kwestę, bo nie ma co jeść. Siostry nie tylko, że chodzą głodne, ale bardzo cierpią z tego powodu, że dziewczęta już coraz skromniej mogą być odżywiane, coraz skromniej mogą być ubierane, cierpią nie tylko głód, ale i chłód. I na przykład bardzo często było tak, że przełożona zabierała rzeczy siostrom, na przykład z ubrania, czy koszule nocne, czy piżamy, czy jakieś koszulki i oddawały wychowankom, żeby wychowanka miała się w co ubrać. I ta wyprawka, jaką kandydatka przynosiła do klasztoru, miała przede wszystkim na celu to, żeby zabezpieczyć przynajmniej na początku podstawowe potrzeby tej dziewczyny, którą się przyjmuje do klasztoru i za którą bierze się jakąś odpowiedzialność. I dla nas dzisiaj jest to niezrozumiałe, bo my mamy, że tak powiem, nie cierpimy takiej biedy, ale wtedy musimy się troszkę wczuć w tamten klimat, tamtą sytuację. I właśnie w takim klimacie biedy materialnej wstępuje Helenka do klasztoru bardzo uboga, bardzo biedna, bo ona w jakich okolicznościach wstępuje? Otóż, kiedy nie uzyskuje zgody na wstąpienie do klasztoru, mówi, że oddała się życiu światowemu. Zaczęła chodzić na zabawy, tańce, zagłusza w sobie głos wołania Bożego. Oddała się, jak to sama pisze, życiu światowemu. I tak napisała w dzienniczku. I tu interweniuje sam Chrystus, bo oto w lipcu 1924 roku udała się wraz ze swoją rodzoną siostrą i koleżanką na zabawę w parku Wenecja w Łodzi. To był taki festyn w niedzielę wieczorem. I w czasie tańca ukazał się jej Chrystus, taki właśnie jak w cierniem ukoronowaniu, pobiczowaniu, z oblicza, oblicze zakrwawione, po którym spływają krople krwi i łzy z oczu. I Jezus zadaje jej pytanie, jak długo zwodzić mnie będziesz, jak długo cierpiał cię będę. I w tym momencie Helena opisuje w dzienniczku, że umilkła wdzięczna muzyka. Przerwała ten taniec pod pozorem bólu głowy, wyszła z zabawy i udała się do pobliskiego kościoła, była to katedra łódzka, dzisiaj przy ulicy Piotrkowskiej, i tam zaczęła się gorąco modlić i pytać Boga, co ma czynić dalej. I wtedy zrozumiała, że ma wyjechać do Warszawy i tam wstąpić do klasztoru. Tam ma szukać klasztoru. I tak zrobiła. Następnego dnia w jednej sukni, jak stała, z niewielkim węzełkiem, wyjeżdża do Warszawy, której nie znała, której nigdy nie była. Wsiada na dworcu i nie wie, w którą stronę się udać. I tak właśnie wstąpiła do kościoła świętego Jakuba na Ochocie i tam się modli, co ma robić dalej. I tak właśnie po długich poszukiwaniach klasztoru dla siebie, bo gdziekolwiek przyszła i powiedziała, jeśli powiedziała, że uciekła z domu, bez wiedzy rodziców, nie ma żadnej wyprawki, nie ma grosza i chce być przyjęta do klasztoru, to wiadomo, że przełożeni odnosili się do tego z jakąś ostrożnością, bo trzeba było to zbadać, jaka była przyczyna tak nagłej decyzji, tak, można powiedzieć, niecodziennej, w niecodziennych okolicznościach. I gdziekolwiek zapukała, to ktoś sobie pomyślał, że to może jakiś objaw nagłego, jakiegoś tam nieodpowiedzialnej decyzji, czy może choroby. I tak właśnie dziękowali jej. I przyszła też do nas na Żytnią i zapukała, wyszła do niej przełożona Michaela Moraczewska i zaczęła z nią rozmawiać. i w trakcie rozmowy zorientowała się, że od tego prostego dziewczęcia, zmęczonego tą podróżą i tym poszukiwaniem, bije jakiś niezwykły urok, jakieś niezwykłe piękno i że może warto dać szansę temu dziewczęciu, żeby zbadać, czy jest to trwała jakaś decyzja. I główną przyczyną właśnie tego, że przełożona Michaela Maraczewska mówi: dobrze, przyjmuję cię, ale idź jeszcze na rok, zapracuj choćby na skromną wyprawkę i po roku, jeżeli będziesz trwała w tym postanowieniu, przyjmiemy cię. I tak właśnie było. Przez rok Helenka wiernie co miesiąc przychodziła i składała w depozycie pieniążki na swoją wyprawkę. Po roku 1 sierpnia 1925 roku została przyjęta do zgromadzenia. I tak właśnie na tej pierwszej rozmowie matka Michaela Maraczewska mówi: no to idź teraz do pana domu i zapytaj, czy cię przyjmuje. I Helenka mówi, zrozumiała w mig, że chodzi o Pana Jezusa. I poszła do kaplicy i mówi: panie domu tego, przyjmujesz mnie? I wtedy już usłyszała właśnie w tym intymnym dialogu z Chrystusem odpowiedź, że tak, przyjmuję, jesteś w sercu moim. I te słowa właśnie są dzisiaj wypisane na posadzce marmurowej w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Żytniej w Warszawie. Miejsce, które było uświęcone i obecnością, i modlitwą nie tylko naszych sióstr i wychowanek, ale właśnie Helenki Kowalskiej, a później świętej siostry Faustyny. Dzisiaj jest to właśnie kościół parafialny. Ale Helenka, gdy 1 sierpnia wstąpiła do zgromadzenia, mając 20 lat, była tak szczęśliwa, że w dzienniczku napisała: wydawało mi się, jakobym wstąpiła w życie rajskie. A tu tymczasem zorientowała się za parę dni, że proza życia jest prozą życia. Wkrótce zorientowała się, że jest tu dużo pracy, że trzeba pracować nie tylko w kuchni, ale i przy dziewczętach, i wiele innych prac jest tak dużo, że ona nie ma czasu na modlitwę i postanawia po 3 tygodniach opuścić ten zakon i szukać klasztorów, w którym się tylko modlą. I znów wtedy interweniuje osobiście Chrystus. Kiedy już powzięła taką decyzję, wieczorem przychodzi do swojej celi, bo tak są nazywane te niewielkie pokoiki przedzielone jeszcze takimi wtedy zasłonkami, parawanami, w takim pokoju było co najmniej kilka, nieraz i kilkanaście sióstr właśnie za takimi parawanami, mieszkały bardzo skromnie. I kiedy przyszła do tej swojej celki, cela, od słowa celum, niebo, czyli taki jakby przedsionek nieba, gdzie mieszka tylko siostra z tą niezwykłą jakąś tajemnicą obecności Bożej. Kiedy przychodzi właśnie do tej swojej celi, widzi znów oblicze Chrystusa umęczonego, jak w cierniem koronowa, po cierniem ukoronowaniu. Całe zakrwawione, zalane łzami, i zadaje pytanie: Jezu, kto ci wyrządził taką boleść? I w odpowiedzi słyszy: ty, jeżeli wystąpisz z tego zgromadzenia, bo tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej, i przygotowałem dla ciebie wiele łask. I Helenka zapisała w dzienniczku, że od tej chwili czuje się zawsze szczęśliwa i zadowolona, nawet gdy ma dużo pracy, i już nigdy do tej myśli nie powracała. A że tej pracy miała dużo i ma dużo do dzisiaj, no to zobaczymy może jeszcze i dzisiaj w tej dalszej naszej audycji. Więc Helenka Kowalska usłyszała od Chrystusa: tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej, i przygotowałem dla ciebie wiele łask. Jezus przygotowywał dla niej przez ponad 60 lat zgromadzenie, klimat, jakby środowisko, w którym jakby ogród, do którego chciał zaszczepić, którym chciał zaszczepić ten przepiękny kwiat, jakim jest Helenka Kowalska, dziś święta Faustyna, która niesie tę przepiękną, przecudną tajemnicę Bożego miłosierdzia, miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka. I dzisiaj widzimy po latach, już po beatyfikacji, po kanonizacji, jak wielkie to były łaski, jak wielkie są to łaski, nie tylko dla niej samej, ale dla każdego z nas, kto zafascynowany tą drogą jej świętości, drogą ufności i miłosierdzia, próbuje podążać za nią, jej śladami. każdy człowiek, który tak jak święta Faustyna chce zaufać Bogu i czynić miłosierdzie Boże, doznaje na sobie skutków tej przepięknej, miłosiernej miłości ratującej człowieka, dającej pokój serca, uzdrawiającej miłości Boga.
1: Proszę mi teraz powiedzieć, bo siostra wspominała o tym, że święta Faustyna jeszcze jako Helena Kowalska, jeszcze przed przywdzianiem

0: lat zakonnych, już miała wizję, już wchodziła w kontakt z Jezusem znacznie większy niż to przeciętni chrześcijanie. Kiedy zaczęła o tym mówić, no nie wiem, swoim współsiostrom, o tym, że ma tak bliską więź z Chrystusem, że o niej się objawia, ona go widzi, ona słyszy.
1: Helenka Kowalska właśnie tym charakteryzowała się, czy wyróżniała się również wśród grona rodzeństwa, że mając takie to głębsze życie duchowe, ona nie była świadoma tego, że czymś się różni od innych. Zaobserwowała to jej mama, kiedy widziała, że czasem Helenka w nocy się budzi i się modli. Że czasem mówi o czymś, co nie było dostrzegalne dla oka. Mama była tym zaniepokojona, bo myślała, że są to jakaś fantazja świętej Faustyny, że nie jest to realne, że to jakoś odbiega od rzeczywistości. Zresztą i sama Helenka chyba nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, że jest to jakieś działanie inne niż tylko takie czysto ludzkie, czysto jej jakieś doświadczenie takie właśnie no, ludzkie. Okazało się to chyba najbardziej wtedy, kiedy jest na służbie w Aleksandrowie, jeszcze przed Łodzią, u państwa Bryszewskich, w pewnym momencie zobaczyła tak wielką jasność, że wydawało jej się, że się pali. I ona jeszcze nie umiała odróżniać tych zjawisk, tych takich dotknięć bożych i wtedy zaczęła właśnie mówić, że pali się. I to było dla niej też takie bardzo przykre doświadczenie w tym sensie, że ludzie, którzy nic nie widzieli, uważali, że ona po prostu jest chora.
0: Ma problemy natury psychicznej.
1: Że coś zobaczyła, czego nie ma, czyli jej fantazja jest jakoś tam wybijała.
0: Rozchwiana, tak.
1: Tak. Tymczasem czas i życie dalsze pokazało, że ona po prostu widziała rzeczy, które przed nami są zakryte jeszcze. Widziała niebo, widziała piekło, widziała czyściec, widziała anioła stróża, widziała Matkę Bożą, widziała osobę Jezusa Chrystusa, z nimi rozmawiała, wchodziła w ten świat niewidzialny głębiej i mocniej niż wszyscy ludzie. A po co? Właśnie po to, żeby nam powiedzieć o tym, bo to jak Jezus wielokrotnie podkreślał, łaski, których Ci udzielam, nie są tylko dla Ciebie, ale dla wielkiej rzeszy ludzi, którzy zechcą po prostu iść Twoją drogą, czytać Twój dzienniczek, czytać te zapiski, korzystać z tego, co do Ciebie mówię. Więc to było to. I teraz Helenka, jak już słusznie tutaj to zostało zauważone, że to życie duchowe w niej było wyraźnie głębsze już przed wstąpieniem do klasztoru, z czego, jak wspomniałam, nie do końca ona sama sobie zdawała z tego sprawę, a także otoczenie. Natomiast w zgromadzeniu, kiedy już wstępuje i przyjmuje szaty zakonne, jest już siostrą zakonną, otrzymała imię, nowe imię w czasie obuczyn, że już od tej chwili nazywać się będzie siostra Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu. To życie wchodzi coraz głębiej. Oczywiście przechodzi też przez taką bardzo wielką próbę tak zwanej biernej nocy ducha, gdzie przeżywa głębokie oczyszczenie, gdzie wydaje się, że nie ma nic, że nie jest jakoś odrzucona od Pana Boga. Bardzo wielkie cierpienie duchowe, które trwa no, dość długo, jak na tak młodą osobę. Było to właśnie w nowicjacie. I po tym oczyszczeniu doznaje takich naprawdę niezwykłych już objawień. Najpierw widzi na przykład, że dusze w czyśćcu potrzebują pomocy, ukazuje jej Jezus właśnie, że ma się modlić też za dusze w czyśćcu szczególnie, ale 22 lutego 1931 roku rozpoczyna się już taki regularny cykl objawień Jezusa świętej Faustynie związany z orędziem o Bożym Miłosierdziu.
0: I tu na chwilę, siostrze, przerwę, dlatego że to jest taki moment, gdzie warto się na chwilę zatrzymać przy samym nazewnictwie. Powiedziała siostra, rozpoczyna się cykl już takich konkretnych objawień. Często, gdy się czyta o objawieniach

0: świętej Faustyny pada takie określenie objawienia prywatne. I to w ogóle pojawia się także przy innych objawieniach, innych mistyków. Może warto byśmy wyjaśnili, co to znaczy, że Kościół mówi o czymś objawienia prywatne. Czym się różnią objawienia prywatne od nieprywatnych?
1: Jest objawienie publiczne. Objawienie, które dał nam Jezus, Jezus, który jako Słowo wcielone narodził się, Syn Boży na ziemi 2000 lat temu. Niedawno obchodziliśmy pamiątkę Bożego Narodzenia, święta Bożego Narodzenia. I te objawienia są zakończone raz na zawsze, pełne objawienia dane nam przez Boga i drugą osobę boską, Jezusa Chrystusa. Jest to objawienie o stwórczym dziele Boga, odkupieńczym dziele Syna Bożego i powołaniem człowieka do życia w chwale Bożej, do życia w chwale zmartwychwstania, do czego otworzył nam drogę Chrystus swoją męką, śmiercią i krzyżową i zmartwychwstaniem. I to jest to objawienie, do którego nic dodać nie można, ani ująć, ani dodać. A jeżeli później przez wieki niektóre wybrane osoby, święci, mają objawienia, czy to Matki Bożej, czy Jezusa, czy innych świętych, są to zawsze objawienia prywatne, dane tej osobie dla pożytku najpierw tej osoby, ale też dla pożytku większej społeczności kościelnej, kościoła i ludzi, którzy w to uwierzą i to przyjmą. Bo czym się jeszcze różni objawienie publiczne od objawienia prywatnego? Tym, że objawienie dane nam przez Boga i drugą osobę boską, Syna Bożego, nas obowiązuje. Wiara w Syna Bożego, w to objawienie, które jest na kartach Pisma Świętego, nas obowiązuje. Jezus mówi: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Natomiast wiara w objawienia prywatne nie jest obowiązkowa. Na przykład ktoś wierzy w objawienia tajemnicy fatimskiej, w objawienia maryjne w Fatimie, ale jak ktoś nie wierzy, też może być zbawiony. Ale błędem by było nie skorzystać z tych pomocy, bo to są ogromne pomocy na drodze wiary, bo to wpisuje się w to doświadczenie życia duchowego i takie objawienia bardzo umacniają naszą wiarę, która budowana jest w oparciu o Pismo Święte.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po

0: tego. I takie objawienia bardzo umacniają naszą wiarę, która budowana jest w oparciu o Pismo Święte.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po

0: Maria Nulla ze zgromadzenia, które kilkadziesiąt lat temu miało w swoich szeregach Helenę Kowalską, czyli dzisiejszą świętą Faustynę. Rozmawialiśmy przed przerwą o różnicach między objawieniem publicznym, które jest jedno dane raz i obowiązuje wszystkich chrześcijan do końca świata, oraz objawieniach prywatnych, które to objawienia prywatne stały się udziałem świętej Faustyny. Z tego co wiem, to nie jest tak, że Kościół od razu i bezwarunkowo przyjmuje wszystkie opowieści, które ludzie głoszą, że ktoś coś im powiedział, coś się objawiło. Tylko Kościół podchodzi z dużą rezerwą do wszelkich deklaracji dotyczących objawień i zawsze stara się bardzo dokładnie badać takie objawienia prywatne. No i chyba dokładnie tak było w przypadku świętej Faustyny.
1: I bardzo dobrze, że Kościół tak do tego podchodzi. Dlatego, że właśnie Kościół ma ten mandat i kryteria, który przykładając do objawień prywatnych, pozwala stwierdzić, czy myśl głoszona przez danego świętego jest zgodna z nauką oficjalną Kościoła, czyli z objawieniem danym przez Jezusa Chrystusa. I słuchając głosu Kościoła nie zbłądzimy. Mamy tę pewność, że jest to droga prawidłowa. Dlatego nie wolno nam iść za jakimś tam, ktoś tam mówi, że tam ma jakieś objawienia, Kościół jeszcze tego nie zbadał, a my już za tym idziemy. Tak nie można. Trzeba zawsze posłuchać głosu Kościoła. I tak było w przypadku objawień świętej Faustyny. Zanim głos Kościoła nam to potwierdził, dziesiątki lat były prace badawcze nad analizujące zapiski świętej Faustyny, czy to w dzienniczku, czy w jej listach, czy z relacji ze świadków, z rozmów. I dopiero wtedy, kiedy Kościół uzyskał taką pewność, że ta nauka przekazywana przez świętą Faustynę zgadza się jota w jotę z nauką Kościoła, dał Kościół to wszystkim ludziom jako nowe światło nadziei. I uczynił to w taki bardzo piękny i oficjalny sposób ojciec święty Jan Paweł II w dniu kanonizacji świętej Faustyny w 2000 roku na placu świętego Piotra, kiedy w czasie homilii kanonizacyjnej mówi: przekazuję dziś Kościołowi i światu orędzie nadziei, orędzie, które będzie światłem i rozjaśniać będzie drogi nowego tysiąclecia, drogi każdego człowieka, że jest ono i światłem, i nadzieją na czasy trudne, na czasy

0: mieliśmy święto Bożego Miłosierdzia, które właśnie dziś przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
1: O 15.
0: Godzina Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz godzina Miłosierdzia, czyli godzina 15, godzina męki i śmierci Chrystusa na krzyżu.
1: Czyli godzina trzecia.
0: Bo, czyli godzina trzecia po południu.
1: Według dawnego systemu mówiliśmy tylko o trzeciej, nie o 15. Właśnie, obraz, bo niejako ubiegła już siostra moje pytanie kolejne, bo nawet ktoś, kto bardzo mało wie o świętej Faustynie Kowalskiej, obraz Miłosierdzia Bożego musiał widzieć, bo obraz ten, ten wizerunek robi niesamowitą karierę cały czas na świecie. Jaka była historia jego powstania?
0: Tak, obraz należy do jednej z pięciu form kultu, do których należy także szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Obraz jest namalowany na życzenie Chrystusa. Właśnie wtedy, przy pierwszej wizji 22 lutego w 1931 roku, Chrystus zażyczył sobie, by święta Faustyna namalowała taki obraz, jaki przedstawia dzisiejszy wizerunek Chrystusa Miłosiernego. Wiemy, że było to bardzo duże wyzwanie i bardzo wielkie zadanie dla świętej Faustyny, która nie tylko, że z trudem pisała, a już malować w ogóle nie umiała, nagle ma takie zadanie wykonać. Ale Pan Jezus jej takie zadanie zlecił, bo wiedział, że sobie z tym poradzi. Chrystus na tym wizerunku, w ogóle ten obraz przedstawia całą ekonomię zbawienia, bo pokazuje nam właśnie drugą osobę boską, Syna Bożego, wcielone Słowo Boże. Ten Syn Boży, który stał się człowiekiem, nosi ślady męki i śmierci krzyżowej, czyli po nauczaniu i działalności publicznej umiera na krzyżu dla naszego zbawienia i jest to Chrystus triumfujący już w chwale zmartwychwstania. Nie jest on w jakiejś postaci statycznej, jest to postać dynamiczna, która idzie naprzeciw, wychodzi naprzeciw na spotkanie człowieka, którego poszukuje. I z czym wychodzi?

triumfujący już w chwale zmartwychwstania. Nie jest on w jakiejś postaci statycznej, jest to postać dynamiczna, która idzie naprzeciw, wychodzi naprzeciw na spotkanie człowieka, którego poszukuje. I z czym wychodzi? Z

grzechów w konfesjonale i wskazuje na swoje miłosierne serce, z którego wypływają promienie krwi i wody, czyli promienie, w których, które mówią o sakramencie Eucharystii, sakramencie Chrztu Świętego. I że te promienie, symbolika tych promieni została wyjaśniona również przez samego Chrystusa. I Chrystus mówi, że szczęśliwy, kto będzie żył w cieniu tych promieni, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. I Chrystus na tym wizerunku kłada w nasze słowa, w nasze usta słowa, którymi chce być wielbiony, czyli pierwszej odpowiedzi, jaki Chrystus żąda od człowieka, to jest zaufanie. Stąd właśnie słowa: Jezu, ufam Tobie. Drugiej odpowiedzi, jaką Chrystus od nas żąda, to właśnie to, byśmy my, którzy doświadczymy miłosierdzia od Boga, stawali się miłosierni dla braci. I w ten sposób przybliżali ludziom tajemnicę miłosiernej miłości Boga. Więc przesłanie z tego obrazu jest bardzo piękne. Jezus do tej formy kultu, a także do każdej z pozostałych form kultu przywiązał przepiękne obietnice. Mówiliśmy już o obietnicach związanych ze świętem miłosierdzia, chociaż nie wyczerpaliśmy tematu. A w przypadku obrazu Chrystus powiedział, że kto będzie czcił ten obraz, nie zginie. Obiecuje zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi już w tym życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam będę bronił takiej duszy w godzinę śmierci, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako miłosierny Zbawiciel. Więc to są te przepiękne obietnice, dające wielką nadzieję człowiekowi. Człowiek, który modli się przed obrazem miłosierdzia Bożego w duchu ufności i czynnej miłości wobec bliźnich, ma gwarancję zagwarantowaną przez Boga słowami zapisanymi w dzienniczku, że odniesie zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi w tym życiu i w godzinę śmierci. Tak samo do koronki, do Bożego Miłosierdzia są przywiązane tak piękne obietnice, że Jezus mówi, że ktokolwiek będzie odmawiał tę koronkę, można tą koronką uprosić wiele łask, że można odwrócić wiele kar. Dowodem na to jest chociażby sam moment objawienia koronki, bo w okolicznościach niezwykłych się to dokonuje, kiedy święta Faustyna ma wizję anioła wykonawcy gniewu Bożego, który ma ukarać ziemię. Dwa wielkie miasta ziemi mają być zniszczone i wtedy widzi tego anioła i zaczyna się modlić i wie, że ta modlitwa jest niczym wobec ogromu gniewu Bożego. I zaczyna się modlić właśnie słowami koronki do miłosierdzia Bożego. Wtedy widzi, że anioł staje się bezradny, wraca do tronu Boga i mówi, że ona przeszkadza mu wykonać sprawiedliwy rozkaz Boży. I wtedy Jezus na drugi dzień mówi: modlitwa, której cię wczoraj nauczyłem, jest na uśmierzenie gniewu Bożego. Nauczył ją, jak ma odmawiać. Jezus, gdy nauczał apostołów z apostołami przez 3 lata przed śmiercią, chodząc po Galilei, Judei, Ziemi Świętej, nauczył uczniów jednej modlitwy: Ojcze nasz. A teraz przez świętą Faustynę dał nam drugą modlitwę, to jest koronka do miłosierdzia Bożego. On sam ją podyktował, sam powiedział, jak ją odmawiać. I te słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dzisiaj naprawdę robią wiele dobrego w duszach ludzkich, wiele dobrego w całym świecie. Ta koronka jest to modlitwa, którą naprawdę można zmieniać wyroki. Nawet, jak to powiedział ksiądz kardynał Macharski, losy świata zależą od tej modlitwy. Im będzie więcej tej modlitwy,
tym będą lepsze losy świata. Jest wiele dowodów na to, że Jezus dotrzymuje obietnicy. Wiele świadectw napływa w listach, w mailach do sanktuarium w Krakowie i nie tylko, do zgromadzenia, do różnych naszych domów. Jak wiele łask otrzymują ludzie, modląc się słowami tej koronki. Ludzie, którzy cierpią próby, jakieś myśli

0: samobójcze, ludzie, którzy są boleśnie doświadczani jakimiś udrękami duchowymi, jeżeli odmawiają tę koronkę, odzyskują spokój, odzyskują nadzieję, odzyskują sens życia. Tą koronką można, na przykład jedna osoba dała nam takie świadectwo, że ogromnie niepokoiła się o swoją siostrę, która oddała się okultyzmowi, przez wiele dziesiątków lat żyła z dala od Boga, modliła się tą koronką do Bożego Miłosierdzia za tę swoją siostrę i po wieku, kiedy ta siostra jej ma 60 lat, pewnego dnia do niej dzwoni i mówi: przyjedź, potrzebuję cię. I okazało się właśnie, że wtedy zaczyna się jakiś proces nawrócenia, ale też proces ogromnej duchowej walki, zmagania, gdzie rzeczywiście niezbędna była obecność tej siostry, która pomagała jej przetrwać te ciężkie chwile, ale właśnie dzięki modlitwie, słowami koronki do Bożego Miłosierdzia, dzięki zaufaniu Bogu Miłosiernemu, zwyciężyła, powróciła do Pana Boga, dała radę odżegnać się właśnie od tego, co ją rujnowało, jej psychikę i jej życie duchowe, i zwyciężyła. Jest wiele takich dowodów, wiele takich świadectw. To jest koronka. Koronkę możemy odmawiać o każdej porze dnia i nocy. I o 3, i o 15, i o 7, i o 9, i na ulicy, i w tramwaju, i gdziekolwiek jesteśmy. Nawet nie mogąc zasnąć w nocy, zamiast
1: liczyć barany, jak to się mówi.
0: Jak to niektórzy mówią. Można mówić: dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I wtedy doznajemy wielkiego spokoju, uspokojenia i jakby w objęciach Bożego Miłosierdzia zasypiamy. Natomiast czym innym jest kolejna forma kultu, odrębna, zwana godziną miłosierdzia. Godzina miłosierdzia to jest godzina 15, czyli godzina 3 po południu. Jest to godzina, w której Chrystus oddał za nas życie, umarł. I to nie jest godzina zegarowa, ale jest to godzina, jak na przykład pytamy, o której godzinie odjeżdża pociąg, to on nie odjeżdża całą godzinę, on odjeżdża o 15 i 15:01 już go nie ma. Więc godzina miłosierdzia to jest właśnie ten moment, w którym miłosierdzie zatriumfowało nad sprawiedliwością. Jest to godzina, w której Jezus zwyciężył sprawiedliwość, w której dokonała się zapłata za nasze grzechy, zapłata przeogromna krwią, życiem, miłością Syna Bożego, który składa swoje życie w ofierze za człowieka, umiera w ogromnym opuszczeniu, w ogromnym bólu i cierpieniu z miłości do nas. I dlaczego Jezus chce, żeby czcić ten moment? No, wydaje się, że bardzo prosta jest odpowiedź. Nie chce w tym momencie być sam. Jeżeli oddaje za nas życie, to chce, żebyśmy byli wokół Niego, żebyśmy, jak to mówi w dzienniczku, choć przez krótki moment pomyśleli o tym, że On za nas oddaje życie, i choć przez krótki moment powiedzieli Mu: Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie, któryś cierpiał za nas rany, zmiłuj się nad nami. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Właśnie w tym momencie, choćby tak przez krótki moment, możemy pomyśleć o tym, że o właśnie godzina 15 jest to godzina, w której miłość zwycięża sprawiedliwość. Miłosierdzie triumfuje nad sprawiedliwością. Jest to decydujący moment w dziejach odkupienia świata, ludzkości i w dziejach odkupienia mnie i każdego człowieka. Jest to bardzo ważny moment każdego dnia i my możemy dzisiaj mieć w tym udział. Dlatego Jezus mówi: jeśli możesz, to wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje miłosierne serce ukryte w Najświętszej Eucharystii. Jeśli możesz, odpraw drogę krzyżową, a jeśli nie, to pogrąż się w modlitwie króciutkiej, gdziekolwiek jesteś. Czyli nawet będąc na wykładach, będąc w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, przez moment, jeżeli jest 3, myślimy nieraz o wielu różnych sprawach, a o tym, a o

0: tamtym. Dlaczego nie mam w tym momencie pomyśleć, nawet jak cokolwiek robimy? Przecież ta myśl jest w zasięgu naszej możliwości, a Jezus mieszka w moim sercu, więc dlaczego nie miałabym się w duszy zwrócić do Niego tymi krótkimi słowami o trzeciej: Jezu, ufam Tobie, dziękuję Ci za to, że dla mnie podjąłeś tak wielką cenę, złożyłeś tak wielką cenę, żebym ja mogła żyć wiecznie szczęśliwie w Twoim życiu rajskim, już prawdziwie rajskim, nieśmiertelnym, triumfującym, jak Ty w chwale zmartwychwstania, na wieki wieków, szczęśliwa, radosna, kochająca Ciebie i doświadczająca Twojej miłości. To jest coś cudownego, jak cudna jest ta miłość Boża i to wybranie człowieka do udziału w tej wiekuistej miłości Bożej. To nie jest jakiś tylko moment przelotny tu na ziemi, to jest wybranie człowieka raz na zawsze. Bóg nigdy z człowieka nie rezygnuje. Nawet grzechy nie są w stanie zmienić tego wyroku Bożego. Zmienić go może tylko moja decyzja. Tylko moje tak lub nie na tę odwieczną miłość Bożą. Bóg zawsze czeka, że powiem Bogu tak. Jeśli Mu powiem nie, a mam taką moc, bo jestem człowiekiem wolnym. Bóg mnie tak wyposażył. Dał mi wolną wolę i wolność. I Bóg mnie tak wyposażył, że ja, proch mizerny, dzieło rąk Boga, mogę powiedzieć Bogu: nie, nie chcę Ciebie, nie chcę Twojej miłości, nie potrzebuję Ciebie. O, jakie to jest dramatyczny los człowieka, by nie powiedzieć tragiczny los takiego człowieka. Dlatego chyba musielibyśmy naprawdę nie kochać siebie, żeby nie przyjąć tej miłości Bożej. Bo mówię, ze strony Boga wszystkie bariery zostały pokonane. Z mojej strony potrzeba tylko tego: Boże, zbaw mnie. Boże, uratuj mnie. Boże, dopomóż mi. Boże, przebacz. Boże, przygarnij. Tyle. I Bóg przygarnie z całą otwartością i radością, jak ojciec marnotrawnego syna. Więc to jest to całe orędzie miłości i nadziei. Tu chciałabym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że te formy kultu Bożego Miłosierdzia, czyli obraz, koronka, godzina miłosierdzia, święto miłosierdzia i szerzenie czci Bożego Miłosierdzia. Czyli co to znaczy? Że człowiek, który zafascynowany miłością Bożą, doświadcza tej miłości Bożej, nie może jej zatrzymać tylko dla siebie. Jest to dla niego tak wielkie odkrycie i tak wielka radość, że tym się dzieli z innymi. I Jezus mówi, że dusze, które w życiu szerzą cześć miłosierdzia Bożego, osłaniam jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem. Ale właśnie te formy służą głównej misji świętej Faustyny, a tą misją jest przygotowanie świata na powtórne przyjście Chrystusa, o czym mówił Jezus w 1935 roku do świętej Faustyny w Wilnie, mówiąc: przygotujesz świat na moje powtórne przyjście. Święta Faustyna się wtedy przeraziła i próbowała uciec z kaplicy, udając, że nie słyszy głosu Bożego, ale za mniej więcej niecały rok idzie w ślad za Chrystusem Maryja i mówi tak: ja dałam światu Zbawiciela, a Ty masz mówić o Jego miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście, bo blisko jest dzień sądu Bożego, dzień sprawiedliwości Bożej. I to objawienie maryjne właśnie miało miejsce w Warszawie przy ulicy Żytniej 25 marca 1936 roku. Wtedy święta Faustyna była po raz ostatni w domu na Żytniej. Stamtąd już wyjeżdża przez Walendów do Krakowa. Tam już choroba się rozwija i za 2 lata umiera. Zostaje pochowana w Krakowie na cmentarzu klasztornym, gdzie dzisiaj jest właśnie Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia, Światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego pielgrzymował zarówno Jan Paweł II dwukrotnie, później pielgrzymował Benedykt XVI, a teraz słyszymy, wybiera się tam również
1: czekamy
0: Ojciec
1: na Franciszka.
0: Święty, Ojciec tak. Franciszek.
1: Cóż, o Bożym Miłosierdziu, o świętej Faustynie można, jak się okazuje, mówić jeszcze znacznie więcej. Czas w sposób nieubłagany nas ogranicza, ale być może uda mi się kiedyś w przyszłości siostrę jeszcze raz zaprosić do obrazów z historii Kościoła, bo tych opowieści i tej wiedzy jest znacznie, znacznie więcej

0: niż na godzinę przedstawić.
1: O miłosierdziu Bożym można wiele, wiele mówić. Wiele prac jest napisanych, wiele różnych artykułów, wiele także.
0: Ja za czas jakiś spróbuję siostrę jeszcze raz, jeżeli siostra się zgodzi, namówić na wizytę.
1: Jeśli radio słuchacze jeszcze to wytrzymają, to będzie to tylko dla mojej radości też wielkiej.
0: A dziś pora się żegnać. Przypominam, moim i Państwa gościem była siostra Maria Nulla ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Warszawy, której bardzo dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eska Rock Warszawa. Eska Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Spotykamy się po raz kolejny na antenie Eski Rock. Spotykamy się dźwiękowo. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i mam nadzieję, że tę najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Jest takie trudne pytanie, na które pewnie większość z nas raz albo wielokrotnie, kto powiedział, że nie, szukała odpowiedzi. To jest pytanie, jak pozbierać się po zakończonej relacji, czy też po zerwaniu, rozstaniu, powiedzmy sobie wprost. Być może są to wspomnienia z odległej młodości, no bo wtedy wszystko przeżywamy dużo bardziej. Ten świat nam się wali na głowę, wszystko wiruje, szaleje, matnia, ciemność, nic nigdy nie będzie tak, jak było. Nie chciałabym być bumerką i udzielać rad, w które sama nie wierzyłam, ale fakty są takie, że najczęściej później okazuje się, że jednak ten świat dalej się toczy, to życie również się toczy, co nie zmienia faktu i uważam, że nie wolno umniejszać temu, że po rozstaniu jest nam bardzo trudno. Na to pierwsze pytanie, które zadałam, czyli jak pozbierać się po rozstaniu, wydaje mi się, że nadal nie odnaleziono jednoznacznej odpowiedzi. Sądzę nawet, że takowa nie istnieje. Natomiast wielu specjalistów, ekspertów stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ten czas przejść lepiej, w jaki sposób nie rozsypać się zupełnie na kawałki, trzymać się jakiś ram, rys, żeby znaleźć siłę i dalej w to życie pójść. Ciekawe jest także to, czy umiemy dokładnie opisać i to, co się z nami dzieje teraz, i to, co się działo w trakcie trwania całego związku, jak on wyglądał, jak to rozstanie przebiegało, czy między tymi łzami,

0: pusteczkami, ciemną rozpaczą, mamy czas na to, żeby spojrzeć wstecz i jakoś tę historię opisać. Celowo używam słowa opisać historię, dlatego że okazuje się, że może mieć to kluczowe znaczenie dla tego, jak rozstanie przeżyjemy, z czym wejdziemy w dalsze życie, no i jak będziemy myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że was to zaciekawiło, mnie bardzo. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do tego spotkania przyjęła Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania, które dotyczyło właśnie tego, jak ważne jest opisywanie historii relacji po jego zakończeniu. Witaj w drogowskazach.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Olu.
0: Pierwsza rzecz, która jakoś mnie zatrzymała, zanim zapytam Cię o historię, o narrację, o ten sposób myślenia o rozstaniu, to jest w ogóle samo mówienie. No, jak się domyślasz, dla mnie jest to kluczowe, bo mówienie jest bardzo ważną częścią mojego życia. Ale trochę jest tak, że kiedy dzieje się coś ważnego w naszym życiu, coś być może trudnego, to mamy taką silną potrzebę, żeby komuś o tym opowiedzieć. Nie chciałabym sprowadzać rozmowy do siebie, bo nie o to chodzi, ale ja też u siebie coś takiego zauważam, że potrzebuję się z kimś tym podzielić. Dlaczego tak jest?
1: Jest to bardzo naturalna strategia dla nas ludzi do tego, żeby porządkować to, co się stało, czyli zrozumieć to trudne doświadczenie oraz żeby szukać wsparcia społecznego. I faktycznie, tak jak powiedziałaś, jest to bardzo naturalne dla nas, że kiedy coś trudnego się dzieje, to często niemal natychmiast opowiadamy o tym bliskiej osobie.
0: Zastanawiam się, czy tu zastosowanie znajduje powiedzenie, czy taka rada wyrzuć to z siebie, jakby pozbądź się tych emocji z ciała, wtedy się robi lżej, czy też chodzi o coś jednak innego?
1: Wydaje mi się, że tutaj istotną rolę mają dwie kwestie. Z jednej strony to podzielenie się emocjami jest znaczące, a z drugiej strony wchodzi nam tutaj ten obszar myślenia, funkcjonowania psychologicznego, w którym właśnie ja się specjalizuję i który badam, czyli jakie są konsekwencje tego, że my w pewien określony sposób porządkujemy te doświadczenia, czyli opowiadamy historię. Bardzo mało jeszcze wiemy o tym, co to z nami robi, a czy wyniki badań pokazują, że to samo w sobie jest drugą równoległą ścieżką, która może dawać wartość temu naszemu dzieleniu się swoimi doświadczeniami.
0: Bardzo ciekawy obszar i oczywiście ja nie jestem badaczką, nie jestem związana ze światem naukowym, ale chyba tak społecznie niewiele wiemy o tym, co to opisywanie historii nam daje, ale myślę, że na początek tej rozmowy ważne będzie zaznaczenie, że kiedy mówisz o opowiadaniu historii, to nie masz chyba na myśli, tak sądzę, tworzenia tych historii i opowieści.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nie chodzi tutaj o to, że my, kiedy opowiadamy bliskim o swoich doświadczeniach, zaczynamy wymyślać jakieś fantastyczne bajki o tym, czego doświadczyliśmy, tylko my, kiedy czegoś doświadczamy, coś przeżywamy i chcemy się tym podzielić z drugą osobą, najczęściej robimy to w formie historii. I nie jesteśmy nawet świadomi tego, że w ten bardzo specyficzny sposób porządkujemy swoje doświadczenia.
0: Co to znaczy porządkować doświadczenia? No bo jesteśmy osobami dorosłymi, to znaczy tak uogólnie oczywiście, bo pewnie ta problematyka dotyczy też dzieci i młodzieży, ale bądźmy przy osobach dorosłych. Mamy jakieś poczucie czasu, chronologii, doświadczeń, oczywiście te wszystkie słynne hormony, które szaleją, kiedy się zakochujemy, które rządzą nami, kiedy przeżywamy silne emocje, jakoś tam na ten odbiór wpływają, no ale przecież mamy świadomość tego, co się dzieje. Konieczne jest dodatkowe porządkowanie?
1: Ta świadomość tego, co się dzieje, to jest już świadomość kierowana myśleniem narracyjnym. Czyli kiedy coś się z nami dzieje, doświadczamy tego. Przy czym, kiedy dzieje się coś, co wymyka się naszym oczekiwaniom, albo taką stronę, że pojawiły się jakieś przeszkody, albo pojawiło się coś niespodziewanego, pozytywnego, kiedy dzieje się coś, co zaburza typowy przebieg wydarzeń, wtedy pojawia się pytanie, co się stało i jak to się stało. I my, co jest bardzo ważne tutaj, automatycznie staramy się to wyjaśnić. I najczęściej ta nasza logika wyjaśniania idzie w tę stronę porządkowania narracyjnego. Zapytałaś, a co to w ogóle znaczy porządkować narracyjnie i czy to właśnie nie jest to pójście w stronę bajeczek? I nie, nie jest, ponieważ to chodzi po prostu o to, w jaki sposób patrzenia na doświadczenia wybieramy.

0: Kiedy opowiadamy historię, to przede wszystkim koncentrujemy się na aktorach, czyli osobach, które sprawiają, że wydarzenia się dzieją. Następnie obdarzamy te osoby celami, marzeniami, zamiarami, rzeczami, do których dążą. Historie dzieją się zawsze w określonym środowisku, także trzeba opowiedzieć, gdzie się było, co się tam działo, jakie były uwarunkowania. I historia powstaje, kiedy mamy tego bohatera, który dąży do realizacji swoich celów w określonym środowisku i napotyka przeszkody. I historia obejmuje to, jak sobie z nimi radzi.
1: Bardzo dużo informacji, ale przyznam ci zupełnie uczciwie, że kiedy cię słuchałam, to zaczęłam się zastanawiać, co jest alternatywą dla myślenia narracyjnego. I to chyba taką alternatywą dosyć regularnie wybieraną, skoro nie wszyscy, jak udowodniły twoje badania, przynajmniej o relacjach są w stanie w sposób narracyjny myśleć. No bo kiedy o tym opowiedziałaś, ja sobie rzeczywiście pomyślałam, nie wiem, o książce, o serialu, o filmie. Mm-hmm. My też czytając książkę poznajemy motywację, emocje głównego bohatera. Wiemy, co nim kieruje w podejmowaniu decyzji. No ale kiedy myślimy o, bądźmy przy tych relacjach, tym jak to wyglądało, też łatwo wpaść w teledyskowe myślenie, scenami, momentami, jak się wtedy coś działo i tak dalej. I naprawdę, jeżeli nie narracyjnie, to jak można o tym myśleć?
0: Drugim sposobem myślenia, identyfikowanym przez Jerome Brunera, jest myślenie paradygmatyczne. Inaczej możemy je określić jako myślenie naukowe, które skupia się na bezpośrednich, obserwowalnych faktach, relacjach między nimi, operuje myśleniem o charakterze porządkowania, kategoryzowania, zestawiania ze sobą. I to myślenie, mówiąc najszczerzej, do badań naukowych się nadaje świetnie, do kwestii zarządzania budżetem osobistym się nadaje świetnie, natomiast do obszaru relacji nadaje się nijak. Lecz czasami pewnie warto byłoby je wdrożyć, lecz to nie jest dla nas naturalne. Naturalne i narzucające się jest właśnie myślenie narracyjne. Przy czym, jak też mówisz, Olu, na podstawie moich badań, nie zawsze jest nam prosto użyć tego naturalnego dla nas sposobu myślenia do poradzenia sobie z osobistymi wyzwaniami. Tutaj, w tym przypadku, rozpadem związku.
1: A na ile, myśląc właśnie o związkach, o relacjach, możemy swojej narracji zaufać? No bo jak sama powiedziałaś, aktorów obdarzamy motywacjami, emocjami, uczuciami, ale przecież myśląc o czymś, co było dla nas tak ważne, co tak bardzo emocjonalnie przeżywaliśmy, chyba trudno zachować obiektywizm. Mówię chyba, wiem, że tak jest.
0: Tutaj powiedzmy sobie najprościej, zawsze my jesteśmy autorką czy autorem swojej osobistej historii. Ważne jest to, że kiedy ją opowiadamy czy opisujemy, to najczęściej, podkreślmy najczęściej, nie mamy na celu jakiegoś deformowania tej historii. Tylko opowiadamy tak, jak to widzimy i rozumiemy na ten moment. Pytasz o to, jak można sobie zaufać, tak jak w każdej rzeczy, o której myślimy, mając tę świadomość, że tak, ta historia z jednej strony mówi o rzeczach, których doświadczyliśmy, ale z drugiej strony zabiera też o ten ogromny obszar nas jako autorów i autorek i zawiera ten obszar specyficzny, który wynika z tego, że te doświadczenia zostały uporządkowane narracyjnie. To już samo w sobie deformuje strukturę informacji. W związku z tym, kiedy przyjmiemy to, że to my jesteśmy autorami, autorkami, bardziej warto widzieć tę historię jako naszą próbę zrozumienia z pewną otwartością na zmianę tej historii, niż dążyć do obiektywności i tego, żeby nie dało się podważyć tej historii, bo to jest po prostu niemożliwe.
1: Szalenie ciekawe jest to, o czym mówisz. Tym bardziej cieszę się na drugą część naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób myślenie narracyjne, nie wiem jeszcze, czy to jest kompetencja, czy to jest raczej coś, co jest wrodzone, coś, co przychodzi nam łatwo lub nie, może wpłynąć na nasz dobrostan, ale też na naszą przyszłość, czy też po prostu samopoczucie po rozstaniu, bo jak wielokrotnie w trakcie tej rozmowy już padło, jest to wydarzenie, które może wiązać się z bardzo dużymi kosztami psychicznymi, które bardzo na nas wpływa, które czasami ciągnie się za nami latami, jeżeli nie umiemy sobie tej rzeczywistości jakoś poukładać, odpowiedzieć na różne

przyszłość, czy też po prostu samopoczucie po rozstaniu, bo jak wielokrotnie w trakcie tej rozmowy już padło, jest to wydarzenie, które może wiązać się z bardzo dużymi kosztami psychicznymi, które bardzo na nas wpływa, które czasami ciągnie się za nami latami, jeżeli nie umiemy sobie tej rzeczywistości jakoś poukładać, odpowiedzieć na różne pytania. Zacytuję pewnie osoby, które wszyscy mieliśmy kiedyś

zaproszenie do dzisiejszego spotkania w Drogowskazach i że ten temat będziemy zgłębiać wspólnie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami. Słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To jest druga część dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz drugi mam wielką przyjemność przedstawić Jolantę Czarnecką, psycholożkę z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań. Te badania są osią dzisiejszej rozmowy i głównym wątkiem i przyczynkiem do niej, ale pewnie jak się zorientowaliście słuchając pierwszej odsłony drogowskazów, ten temat nam się rozgałęzia. Okazuje się, że można do niego podchodzić z bardzo wielu stron i perspektyw. Badanie dotyczyło tego, jak sposób, w jaki myślimy o rozstaniu i relacji, która się zakończyła, wpływa na to, jak funkcjonujemy później. To badanie, tak mi się wydaje, że było zakrojone na bardzo szeroką skalę, no bo 400 kobiet zostało przez ciebie, przez profesora Jerzego Trzebińskiego przebadane. To jest chyba bardzo duża grupa, która też pomogła postawić ten wniosek, że jednak nie wszyscy myślą narracyjnie o relacjach, w których się znajdowali.
2: Powiedziałabym, że może nie tyle nie wszyscy myślą narracyjnie, co nie wszyscy chcą, czy też potrafią sobie poradzić z zadaniem, jakim jest opowiedzenie o historii swojego związku, który się zakończył rozstaniem, od początku do końca, w taki sposób, żeby to, co osoby stworzą w odpowiedzi dla nas, było historią.
1: Bardzo ciekawy wstęp do tej części naszej rozmowy i tak naprawdę dobra gleba do zadawania pytań, bo to, o co jeszcze nie zapytałam, a co wydaje mi się kluczowe, co nam daje takie myślenie? Oczywiście czytałam materiał dotyczące twojej, waszej pracy. Zacznę od tego, bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. To myślenie narracyjne trochę pomaga nam się skupić, czy zacząć myśleć o przyszłości, a nie o teraźniejszości, co jest o tyle ciekawe, że przecież o tej przeszłości budujemy historię.
2: Pytasz, co nam daje myślenie narracyjne? I pierwsza odpowiedź na to jest taka, że jesteśmy w toku poznawania tego, co ono nam daje. Ponieważ przez większość historii, a także niestety powszechnie w psychologii, bywa tak, że my tak trochę machamy ręką na to, że ludzie opowiadają historię i uważamy to jako coś normalnego, naturalnego, bo takim jest, podkreślmy, bo takim jest. Ale to, że to aktywnie wpływa na nasz sposób myślenia i jak to na niego wpływa, pozostaje bardzo słabo zbadane. Zaciekawiło cię to, że myślenie narracyjne może się wiązać z myśleniem o przyszłości. I tak, to faktycznie wyszło w badaniach nie tylko naszych, ale też innych zespołów. Z czego to się bierze? Tak teoretycznie zakładając. Jeśli opowiadamy jakąś historię o przeszłości, to przecież, jeśli historia miała miejsce, to historia powinna trwać. I jeśli już mamy jakiś punkt wyjścia, tę historię, która była, to łatwiej jest nam myśleć o tym, co może być, bo nie jest już to myślenie o nieograniczonych możliwościach, a o takich możliwościach, które wynikają wprost z tej historii. Czyli tutaj przyszłość nie jest niewiadomą. Jest naturalnym rozwinięciem historii, która trwała i trwa.
1: Czyli to jest naturalny element myślenia narracyjnego, oczywiście w tym kontekście, o którym rozmawiamy, bo tu wydaje mi się, że uruchamiamy myślenie przyczynowo-skutkowe, jakiś łańcuch logiczny.
2: Tak. Czy jest to naturalny element myślenia narracyjnego? Jak najbardziej tak. Ten łańcuch logiczny, przyczynowo-skutkowy również jest tutaj znaczący. Przy czym chciałabym podkreślić, że to jest logika przyczynowo-skutkowa myślenia narracyjnego, która nie jest równoważna z przyczyną i skutkiem w sensie obiektywnym, naukowym. To także jest ważne dla myślenia ogółem o tym, co to myślenie narracyjne z nami robi. Kiedy odnosisz się do tego naszego obszaru dzisiejszego rozstań, to tutaj przyznam, jak też wyszło w innych analizach mojego doktoratu, że przejście z historii związku zakończonego rozpadem do myślenia o swojej przyszłości w bliskich związkach może nie być najprostszym zadaniem, ponieważ akurat tutaj jeden związek był i się zakończył i to nam wyznacza bardzo silną klamrę narracyjną, coś się zaczęło i coś się zakończyło, łatwo więc opowiedzieć historię tego. Natomiast może nie być tak łatwo budować dalszej historii, ponieważ nowy związek, jeśli będzie, będzie inny. Przy czym jak stwierdziłam w badaniach, mimo tej trudności, obserwowalne są efekty związane z wzrostem efektywności myślenia o przyszłości.
1: Rozmawiałyśmy o tym w pierwszej części naszej rozmowy. Dokładnie ty wspomniałaś o tym, jak te sposoby myślenia mogą się różnić. Jeden narracyjny, drugi taki bardziej pewnie trochę uproszczy, analityczny. I chyba tak mi się wydaje, że wasze badanie pokazało też, w jaki sposób różni się funkcjonowanie po rozstaniu osób, które prezentują te dwa różne sposoby myślenia. Ta różnica jest znacząca?
2: Ta różnica jest wykrywalna w badaniach, a jeśli ona jest wykrywalna w badaniach, to możemy też zakładać, że tym większe efekty może mieć w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ze względu na to, że nie jest tak łatwo uchwycić dany obszar naszego funkcjonowania w badaniu naukowym, żeby to faktycznie pokazać, że jest ta różnica. I także dlatego, że to, czego się nauczyłam z tego badania, kiedy myślimy o tym myśleniu narracyjnym, to potrzebujemy je obserwować w zadaniach, w których możemy w sposób otwarty podzielić się tym, jak myślimy i jak funkcjonujemy. I właśnie głównie w takich zadaniach obserwowałam efekty myślenia narracyjnego. Nie wyłącznie, acz głównie. Czyli tam, gdzie faktycznie może się objawić nasze myślenie.
1: Możesz podać jakiś przykład? To jest bardzo ciekawe, ale też trudne do wyobrażenia.
2: Oczywiście. Głównym zadaniem

0: efekty myślenia narracyjnego. Nie wyłącznie, lecz głównie. Czyli tam, gdzie faktycznie może się objawić nasze myślenie.
1: Możesz podać jakiś przykład? To jest bardzo ciekawe, ale też trudne do wyobrażenia.
0: Oczywiście. Głównym zadaniem

0: rozstania. Moje badanie miało charakter eksperymentu, także w pierwszym etapie w moim badaniu uczestniczyły w tym podejściu niestety tylko kobiety, wiek 18 do 29 lat. Najpierw nastąpiło kilka wstępnych pomiarów, a potem kobiety zostały zaproszone do dwóch grup. Jedna grupa została poproszona o opowiedzenie historii związku. Podkreślmy, opowiedzenie historii związku. Nie wymyślanie historyjek, tylko podzielenie się swoją doświadczoną historią. Natomiast druga grupa odpowiadała na szereg otwartych pytań o tę byłą relację, przy czym to ich myślenie przez samą formę pytań było ukierunkowane nienarracyjnie, czyli właśnie w tę stronę analityczną, paradygmatyczną, naukową. I teraz wracamy do tych kobiet po tygodniu. To ważne, ponieważ chcemy sprawdzić, czy i jak to myślenie narracyjne wpływa na nas w dłuższej przestrzeni czasu. Czyli tutaj nie tylko ekspresja emocji, ale właśnie sprawdzenie, czy to nas kształtuje. I teraz po tym tygodniu zadania otwarte dwa. Opowiedz o przyczynach rozpadu swojego związku i podziel się myślami na temat przyszłości w bliskich związkach. I zaczynamy od przeszłości, czyli pytania, dlaczego doszło do rozpadu tego związku. Mniej więcej w tych słowach. I tutaj obserwowałam, że kobiety, które tydzień wcześniej spisały historię swojego związku zakończonego rozpadem, opowiadały w sposób bardziej spójny o przyczynach rozstania. Było to obserwowalne zarówno w ocenach sędziów kompetentnych, są to osoby specjalnie przeszkolone do oceny otwartych odpowiedzi, jak również w obiektywnych analizach językowych. Tutaj możemy badać nasz sposób myślenia poprzez język, którego używamy. I tutaj na przykład obserwowałam większą obecność słów tworzących relacje przyczynowo-skutkowe między elementami, co interpretowałam jako właśnie tą zwiększoną efektywność myślenia, zwiększoną zdolność do tworzenia relacji przyczynowo-skutkowych. Czyli tutaj mamy teraz efekty myślenia narracyjnego do myślenia o przeszłości związku. Bardziej spójne odpowiedzi.
1: Tak jak wspomniałaś parę minut temu, pewne wnioski są bardzo przydatne dla osób związanych ze światem naukowym, dla badaczek, dla badaczy. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób przełożyć to na język osób, które być może właśnie są w podobnej sytuacji i jakiś sposób myślenia, analizowania tego, co się stało, mógłby być dla nich bardziej przydatny.
0: Pierwsza sprawa jest taka, że najpewniej wszyscy Państwo, którzy jesteście teraz w bliskim okresie po rozstaniu albo w dłuższym okresie po rozstaniu, myślicie lub myśleliście o swojej relacji w sposób narracyjny, czyli starając się ułożyć historię tego związku po to, żeby zrozumieć, co się stało. To, co ja sprawdzałam w tym badaniu, to jak zwiększenie swojego myślenia o byłej relacji właśnie przez ten pryzmat historii będzie na was wpływać. I tutaj wniosek operacyjny z tego jest taki, że pomoże to wam uporządkować to, co się stało w relacji i potencjalnie wnioskować o przyczynach rozpadu tego związku, tak jak je widzicie i rozumiecie. Kwestią otwartą pozostaje wartość tego doświadczenia. Wiemy z badań, że te osoby, które deklarują, że lepiej rozumieją poprzedni związek zakończony rozstaniem, w sposób bardziej korzystny funkcjonują w kolejnej relacji. A z drugiej strony, jeśli będziecie umieli opowiedzieć w sposób bardziej spójny o tym, dlaczego poprzedni związek przestał trwać, potencjalnie, być może, możecie spodziewać się bardziej korzystnego przyjęcia ze strony innych osób. Bo na pewno, prędzej czy później, ktoś się zapyta, dlaczego ten związek się rozpadł.
1: A gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to wszystko, o czym z kolei ja mówiłam, czyli czarna rozpacz, targające nam emocje, łzy, żal, tęsknotę, ból. Jak znaleźć w tym wszystkim miejsce na to, żeby właśnie usiąść, zastanowić się, rozważyć, wziąć pod uwagę to, co się wydarzyło, co do tego doprowadziło, jakie zachowania bądź działania przyczyniły się do tego, że ten związek jest już historią, nomen omen. To jest chyba esencja dochodzenia do siebie

0: rozstaniu. Przyjęcie faktów, przyjęcie tego, co się wydarzyło i moment, w którym te emocje przestają dominować.
1: Podkreślasz bardzo ważne...
0: Ja może trochę dramatyzuję, wiesz, bo przecież nie każde rozstanie tak przebiega. No ale jednak chyba jest niewiele osób, po których, brzydko powiem, takie rozstanie zupełnie spływa.
1: Powiedziałabym, że z pewnością nie dramatyzujesz i nawet

0: zdarzyć. Natomiast mam wrażenie, łamane na wiedzę naukową, że mamy raczej tendencję do bagatelizowania cierpienia, które się łączy z rozpadem związku, niż do nadmiernego mówienia o nim. I teraz, jak ma się do tego to myślenie narracyjne i efekty badań, kiedy właśnie po rozstaniu te emocje potrafią szaleć, mamy bardzo duże nasilenie smutku, lęku, bardzo mało emocji pozytywnych. Także bardzo dużo może się pojawić negatywnych myśli, w których będziemy powracać do tego, ale dlaczego ten związek się rozpadł? Jest mi źle, że nie jesteśmy razem. Wskazane byłyby tutaj dwie ścieżki myślenia o swoim funkcjonowaniu po rozstaniu. Jedna nakierowana na poradzenie sobie z tymi bardzo trudnymi emocjami, które z dużym prawdopodobieństwem będą nam towarzyszyć. Raczej się tego spodziewajmy. To jest naturalne, że tak jest. A druga z uporządkowaniem tego doświadczenia i znalezieniem sensu. I tutaj, w tej ścieżce uporządkowania i znalezienia sensu, właśnie tutaj ma swoje miejsce myślenie narracyjne.
1: Myślenie narracyjne, jak słyszycie, to jest bardzo ważny element tej rozmowy. Tym bardziej cieszę się znów, że trzecią część rozmowy, mam nadzieję, że uda nam się skupić wokół tego, jak myślenie narracyjne w sobie budować, jak uczyć się myśleć w ten sposób, na co zwrócić uwagę, czy w ogóle my mamy takie możliwości, żeby się tego nauczyć, no bo ostatecznie, jeżeli chodzi o tę sferę poznawczą, być może są elementy, które są dla nas naturalne, wrodzone, innych po prostu nie mamy, mieć nie będziemy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj sporo jest przed nami, to wydaje się szczególnie ważne, dlatego że może się nam to realnie przydać i po prostu pomóc nam przez ten trudny czas. Jolanta użyła słowa, którego ja nie powiedziałam, ja skupiałam się na emocjach, ale które jest czasem cierpienia, tak chyba warto to nazwać, w jaki sposób pomoże nam przez to przejść. Jolanta, czyli Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, współautorka badania, które dotyczy właśnie wpływu myślenia narracyjnego na to, jak przechodzimy czas rozstania i w jaki sposób z tego rozstania wyjdziemy, bo też tak mi się wydaje, że jednak szansa na to, że wyjdziemy z niego i pójdziemy świat dalej, jest spora. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut.

na to, jak przechodzimy czas rozstania i w jaki sposób z tego rozstania wyjdziemy, bo też tak mi się wydaje, że jednak szansa na to, że wyjdziemy z niego i pójdziemy w świat dalej, jest spora. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut.

0: Agnieszka Rok. Drogowskazy.
1: Trzecia część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. To jest już finał dzisiejszego spotkania, ale cieszę się, bo nadal mamy sporo do powiedzenia. My, czyli Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie i to współautorka badania, o którym dzisiaj rozmawiamy. No a ja się nazywam Aleksandra Galant i mam dużą radość, że pytania dotyczące myślenia narracyjnego, relacji mogę dzisiaj zadawać, bo te wątki nam się w trakcie tej rozmowy łączą. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, w ogóle trudno jest mi rozmawiać, zadawać ci pytania na temat tego, jak nauczyć się myśleć w określony sposób. Jest we mnie jakieś takie głębokie przekonanie, że konstrukcja poznawcza związana ze sposobem czy przetwarzania rzeczywistości, czy analizowania tego, co się wydarzyło, jest w nas zakorzeniona, być może jest wrodzona. Nie chcę wchodzić tutaj na ten grunt, bo tak jak podkreślałam, nie jestem badaczką, a już na pewno nie specjalizuję się w psychologii poznawczej. Natomiast wiem, że są pewne wskazówki dla osób, które chciałyby trochę przemodelować, przeformułować swój sposób myślenia na początek o przeszłości i o relacji i sprawić, żeby było ono trochę bardziej narracyjne. Co więcej, bardzo zaskoczyło mnie, że to są bardzo praktyczne wskazówki, które nie wiążą się ze zdobywaniem bardzo skomplikowanej, bardzo merytorycznej wiedzy psychologicznej, a raczej z jakimś takim bliższym kontaktem ze sobą. Jedna ze wskazówek jest taka, żeby po prostu dać sobie szansę pobyć ze swoimi myślami. To jest i proste, i nieproste, tak sobie pomyślałam.

0: Nie, zdecydowanie. Kiedy tutaj myślimy o myśleniu narracyjnym, to podkreślasz, że trudno o to pytać, trudno o tym myśleć, bo to się wydaje naturalne, może nawet wrodzone. I właśnie takim jest. Z jednej strony wydaje się, że od strony biologicznej budowy naszego mózgu możemy być przystosowani właśnie do tego, żeby myśleć w sposób narracyjny. To jest jedna sprawa. A na pewno jesteśmy wychowywani do tego, żeby w ten sposób myśleć. Wychowanie małego człowieka jest tak naprawdę wychowaniem narracyjnym, czyli zaprogramowaniem jednostki na to, żeby myślała narracyjnie. To się bierze z tego, a opowiedz, gdzie byliśmy, a co robiliśmy, a dlaczego tak zrobiłeś, zrobiłaś. Wtedy uczymy dziecko rozpoznawania stanów wewnętrznych. Fachowo tę zdolność nazywamy w psychologii mentalizacją. Tak czy inaczej, jest to zdolność do tego, żeby umieć zrozumieć siebie i umieć zrozumieć drugą osobę w określonym kontekście sytuacyjnym, po określonych działaniach, co, jak się spekuluje, jest specyficznym ludzkim przystosowaniem do życia w złożonej społeczności, gdzie potrzebujemy próbować zrozumieć siebie nawzajem. I teraz, kiedy przechodzimy do tego, jak się tego uczyć, to w ogromnym stopniu większość z nas nie potrzebuje się tego specjalnie uczyć, ponieważ jest to dla nas rzecz naturalna. Jednocześnie są pośród nas takie osoby, którym będzie trudniej opowiadać swoje historie. Są to te jednostki, które mierzą się z wyzwaniami zdrowia psychicznego, i są to również takie osoby, które mają problem w nazywaniu i doświadczaniu emocji. Ponieważ te emocje są takimi znacznikami dla nas, co jest ważne, w związku z tym pomagają budować historię. Jeśli nasz kontakt z własnymi emocjami jest zerwany, czy też niezbudowany, wtedy może być trudniej.
1: No więc jak zacząć? Z tego, co mówisz, wynika dla mnie, że to, że takiej umiejętności nie nabyliśmy w dzieciństwie. Dużo się zresztą o tym mówi, że jeżeli chodzi o kompetencje emocjonalne, no to nie jest u nas najlepiej, przynajmniej w tych starszych pokoleniach. Podejrzewam, że teraz u dzieci, młodzieży może to już wyglądać inaczej, ale to nie znaczy, że szlaban się zamknął i sprawa jest przegrana, tylko w jakiś sposób możemy nad tym pracować, bo rozumiem, że to nie jest taki jakiś osobny byt jak myślenie narracyjne, co po prostu pewien zbiór, który składa się na umiejętność rozumienia siebie i innych.
0: Tak, w ten bardzo specyficzny, narracyjny sposób, przy czym ten narracyjny sposób jest dopasowany do naszych wyzwań, potrzeb ludzkiego funkcjonowania, także ogółem to jest po prostu rozumienie i funkcjonowanie w świecie. Jak się tego uczyć, jeśli uważamy, że mamy z tym problem? Tutaj powiedziałam, że w tym momencie, jeśli odczuwamy problem z myśleniem narracyjnym, to najlepszym miejscem może być terapia, ponieważ wtedy, jeśli byłoby nam z tym trudno, to trzeba po prostu głębszej pracy. Przy czym, wiecie Państwo, mając w pamięci to, że może warto czasami, w zależności od trudności, wyzwań, pójść na terapię, pomyślmy teraz o tym, co możecie zrobić sami w domu.
1: Takie tu i teraz.
0: Tak. Tu i teraz. Przede wszystkim, jak to też Ola podkreśliła dla nas, dać sobie czas i spokojną przestrzeń. I do tego zero presji. Że ja teraz muszę opowiedzieć historię swojego związku i to ma być super historia. Nie, nie, to zupełnie nie idziemy w tę stronę. Gdyż znowu ta historia związku jest tylko pewnym wehikułem dla efektywności naszego myślenia. Stąd jest tylko narzędziem. Dlatego też ważniejsze jest to nasze skupienie się na swoim myśleniu. I jak działać? Dajemy sobie spokojną przestrzeń w momencie, kiedy jesteśmy zrelaksowani, wypoczęci, najedzeni. Najlepiej nie robimy tego późną nocą. To jest też ważne, żeby radzić sobie z emocjami, które będzie w nas wzbudzało tworzenie tej historii. Jeśli jest to historia naszego związku, który zakończył się rozstaniem, te emocje najpewniej będą bardzo silne i one będą ożywać w miarę naszego myślenia o historii. Także spokojna przestrzeń, najedzeni, wyspani. Siadamy i zaczynamy pisać.
1: Pisać.
0: Najlepiej pisać. Alternatywnie możemy poprosić drugą osobę o to,

0: żeby była z nami, kiedy będziemy opowiadać. I to również jest jak najbardziej okej. To, do czego tutaj mocno zachęcam, to żeby to faktycznie było tworzenie lub opowiadanie historii, a nie po prostu sesja myślenia o rozstaniu. Bo takie sesje...
1: I to jest chyba haczyk.
0: Tak.
1: Bo do takich sesji myślenia o rozstaniu, myślę, że po rozstaniu nie trzeba nikogo zachęcać. To jest coś, od czego raczej się opędzamy i trudno to zrobić. Natomiast rzeczywiście, to jest to przemodelowanie myślenia.
0: Miałam właśnie tę wizję. Jedziemy tramwajem, myślimy o rozstaniu, siedzimy w pracy, myślimy o rozstaniu. Nie chcemy myśleć o rozstaniu, myślimy o rozstaniu. To nazywamy myśleniem ruminacyjnym i tego może być bardzo dużo po rozstaniu. I znowu jest to naturalne w świetle tych emocji, których doświadczamy. Przy czym to ruminacyjne, chciałoby się powiedzieć troszkę obsesyjne, myślenie o zakończonym związku nam nie sprzyja. Nasz mózg próbuje rozwiązać problem, jakim jest zakończenie związku w ten sposób, ale to nie jest ścieżka, którą jest to możliwe do osiągnięcia. Także tutaj albo siadamy spokojnie, albo z drugą osobą. Zero presji, dobre warunki i staramy się albo opisać, albo opowiedzieć swoją historię od początku do końca.
1: Czyli nie skupiamy się na samym rozstaniu, tylko na całej historii tej znajomości.
0: Tak, ponieważ skupienie się na samym rozstaniu opowiada historię tego epizodu naszego życia. Natomiast zanim było rozstanie, to był nasz związek. I były dobre rzeczy w tym związku i były też trudne rzeczy w tym związku. Ciężko rozumieć rozstanie i ból, który się z nim wiąże, bez spojrzenia na to, co było wcześniej. I ciężko też godzić się z rozstaniem, jeśli towarzyszą nam myśli, jaki ten związek był cudowny, a chyba taki cudowny nie był, skoro się rozpadł. Także tutaj to spojrzenie na rozstanie w kontekście całego bycia razem daje nam szerszą perspektywę na myślenie o swojej sytuacji. Z jednej strony, jak powiedziałyśmy, po wynikach badań zwiększa to efektywność myślenia, czyli to, dlaczego nasz związek się rozpadł. Potencjalnie widzimy więcej, rozumiemy lepiej. A z drugiej strony daje nam kontekst, skąd te silne, negatywne emocje. Możemy często mieć takie poczucie, że zwariowałem. Dlaczego nie mogę się otrząsnąć z tego? Jeśli ten związek był dla mnie ważny, znowu jest to naturalne. I to jest też naturalne dla nas ludzi, że silnie przeżywamy rozstania. Zobaczenie tego w kontekście pomaga nam rozumieć to, co się dzieje, a że przy okazji zwiększa efektywność myślenia o przeszłości i przyszłości, to już dodatkowe benefity.
1: Wiesz, staram się sprowadzić to do przykładu. Być może to świadczy znów bardziej o mojej konstrukcji niż o czymś powszechnym i uogólnionym, ale już wielokrotnie mówiłyśmy, że na jednej stronie są te myśli nawracające, ruminacje, to, że ciągle wałkujemy, wracamy do tego, co się wydarzyło, ale w jaki sposób w takim razie to myślenie narracyjne, które w tych dobrych warunkach, pisząc albo rozmawiając z jakąś bezpieczną, zaufaną osobą, chcemy wypracować, na czym to powinno się zasadzać? Staram się wyobrazić sobie tę samą opowieść, którą wałkujemy jadąc tramwajem, siedząc w pracy, krojąc warzywa, tylko że w taki sposób narracyjny. Rozumiem, że jest to pozbawione tego, jak on mógł, jak ona mogła, jak to do tego doszło, ale o co to myślenie powinno być wzbogacone?
0: To myślenie narracyjne jest przede wszystkim wzbogacone o strukturę. Te myśli, które przeżywamy w tramwaju, w pracy, często też żaląc się komuś, jak on mógł mnie zostawić, to, że z kimś rozmawiamy o swojej historii, wcale nie znaczy, że porządkujemy te doświadczenia. Różne rzeczy trzeba na poszczególnych etapach radzenia sobie z rozstaniem, to też podkreślmy. Przy czym zwłaszcza, jeśli jesteśmy już jakiś czas od rozstania i ciągle mamy bardzo dużo tych myśli, wtedy znaczące może być właśnie uporządkowanie ich. Na przykład, jak on mógł mnie tak potraktować podczas rozstania, a jak wyglądały wasze wcześniejsze konflikty? I to jest coś, o czym możemy za mało myśleć spontanicznie, ruminacyjnie. Historia może nam pomóc do tego wrócić, ponieważ historię tworzymy od początku do końca. Czyli zanim było rozstanie, były dobre momenty, były też trudne. Tutaj widziałabym najbardziej

0: bardziej ten aspekt. Narracja ma strukturę. Zdarzenia są uporządkowane w czasie. Zdarzenia są uporządkowane w świetle naszych celów. Możemy nie rozumieć, dlaczego jest mi tak źle, że mnie zostawiła. Przecież to lepiej dla mnie. Może lepiej, ale jeśli długo byliście razem, była dla ciebie ważna, to jest teraz normalne, że cierpisz. Samo to zrozumienie, że mam prawo cierpieć, już może być czynnikiem wspierającym. Samo zobaczenie, ta historia najpewniej jest trudna. I to niekoniecznie będzie przyjemne doświadczenie, jej opowiadanie. Natomiast my jako ludzie potrzebujemy rozumieć.
1: Zastanawiam się, czy to nie jest pułapka, w którą możemy wpaść, a może właśnie to, czego potrzebujemy, bo wydaje mi się, że myśląc o rozstaniach, bardzo potrzebujemy poznać odpowiedzi, zrozumieć, dlaczego ktoś coś zrobił, dlaczego nastąpił ciąg zdarzeń, które mogą się wydawać nielogiczne. Jeszcze wczoraj było pięknie, planowaliśmy wakacje, a dzisiaj już przestał odbierać telefon i po prostu wyparował i go nie ma. Mam jakieś takie głębokie przekonanie, które być może oparte jest także na rozmowach, które odbyły się tutaj w tym radiowym studiu, że czasami trzeba odpuścić, bo odpowiedzi na pewne pytania nie poznamy, bo mogłaby ich nam udzielić tylko i wyłącznie ta jedna osoba, z którą już nie mamy kontaktu, od której się niczego nie dowiemy. I zastanawiam się, czy to myślenie narracyjne, przyglądanie się jak przez szkło powiększające temu, co się działo wcześniej, temu, co się działo między nami od samego początku, nie da nam trochę iluzji, że my zrozumiemy, dlaczego do pewnych wydarzeń doszło.
0: Cieszę się przeogromnie, że to podkreśliłaś, gdyż jest to ta strona myślenia narracyjnego, ta ciemna strona, o której także trzeba mówić. Są zyski z myślenia narracyjnego, ale są także ukryte niebezpieczeństwa. I tutaj z jednej strony nadmierna pewność, że ja wiem, dlaczego tak się stało. Nie możemy nigdy wiedzieć, co kierowało drugą osobą, jeśli on, ona sama nam tego nie powie. My możemy mieć pewne hipotezy na ten temat, pewne myśli, dlaczego tak było. Z drugiej strony, często jest bardzo ciężko nawet taką hipotezę podstawić. Gdyż jak powiedziałaś, planowaliśmy wakacje, miało być dobrze, byliśmy zaręczeni, wyznawał mi miłość, oświadczał się, a teraz mówi, że mnie nie kocha, tydzień później. To nie jest normalne, a co najmniej trudno zbudować historię, która pozwoli zrozumieć tak drastyczną zmianę zachowania. Stąd, kiedy próbujemy tworzyć historię rozpadu naszego związku, jego trwania i rozpadu, ważne byłoby to, żeby dać sobie tę przestrzeń na nie wiem, nie rozumiem i to jest okej. Bo też znowu z tych ciemnych stron myślenia narracyjnego, szczególnie u tych osób, które bardzo dużo myślą o tym rozstaniu, czasami istnieją pewne potencjalne ryzyka, zagrożenia, że to tworzenie historii może im nie pomóc, ponieważ będą rozpaczliwie starać się zrozumieć rzeczy, których nie mogą zrozumieć. Także tutaj bardziej ta otwartość na próbę i także uważność na siebie, że jeśli mi to nie pomaga, nie czuję się lepiej, albo po prostu chcę się czuć lepiej, to wtedy otwartość na wsparcie psychologiczne.
1: Myślę, że to jest dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy, tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy, a tak naprawdę ty mówiłaś, ta otwartość na próbę, gotowość do sprawdzenia się, a przede wszystkim świadomość, że czasami warto i dobrze jest sięgnąć po pomoc ekspertów, również dlatego, że tak jak w trakcie tej rozmowy podkreślałyśmy, niektóre rozstania wiążą się z naprawdę dużymi psychicznymi kosztami, które ciągną się latami. Mam nadzieję, że takich rozstań jest jak najmniej, również w waszym doświadczeniu i w waszym przeżyciu. Gdyby natomiast zdarzyło się tak, że ktoś lub któraś z was w takiej sytuacji właśnie jest, no to myślenie narracyjne zdecydowanie jest czymś, na co warto zwrócić uwagę, a przekonywała o tym dzisiaj Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań na ten temat. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą, nie tylko na temat myślenia narracyjnego, ale także tego, w jaki sposób może ono na nas wpływać, zwłaszcza ten ostatni fragment wydaje mi się bardzo cenny, to znaczy zwrócenie uwagi, że jednak to idealne rozwiązanie, magiczny sposób, który sprawi, że poczujemy się uniwersalnie lepiej, no na razie jeszcze nie został odkryty.
0: Ja również dziękuję, że byliście

0: Państwo tutaj dzisiaj z nami. Pozwólcie, że na zakończenie podkreślę, że to Wy jesteście autorkami i autorami swojego życia. Wasza historia trwa, a ten związek, który się zakończył, po którego rozpadzie być może teraz cierpicie, jest tylko ważnym epizodem waszego życia, które, czy w to wierzycie w tym momencie, czy nie, może być piękne i będzie piękne.
1: Pomyliłam się przed kilkoma minutami, bo tak naprawdę te słowa są takim wymarzonym ukoronowaniem i podsumowaniem rozmowy. Rozmowy w drogowskazach, która poświęcona była myśleniu narracyjnemu i temu, jak może ono nam pomóc w myśleniu i no tak naprawdę samopoczuciu po rozstaniu. Rozmowa wydaje mi się ważna, również ze względu na przybliżenie istoty samego myślenia narracyjnego, bo to są treści, których nie ma zbyt dużo, jak sądzę, w przestrzeni medialnej. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście wrócili do tej rozmowy, żebyście ponownie jej odsłuchali, a jest to możliwe, dlatego że już trafiła do naszego radiowego archiwum. Jest dostępna na Spotify Drogowskazów, a także na naszym kanale na YouTubie. Odsyłam was oczywiście także na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie znajdują się zapowiedzi i informacje o kolejnych odsłonach drogowskazów i osobach, które w nich się pojawią lub się pojawiały. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną, jak mam nadzieję, godzinę. No i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek, Michał Poklękowski, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Co dokładnie zakłada ta uchwała, szczegóły zna Mateusz Chłyston.
2: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
3: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
2: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
1: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef BBN-u Bartosz Grodecki. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami, podkreślił. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Krepecki i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji, to sprawdzał Jacek Werner.
4: Skrepecki, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
5: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
4: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
1: Nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co kończy prokuratorskie postępowanie. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
6: Informacje o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Przypomnijmy, do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
1: Jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien był wsiadać za kółko. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy, tłumacząc, że niczego nie pamięta. Coraz więcej chętnych po EKUS to europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która może przydać się na wakacjach za granicą. Skorzystamy z niej na przykład podczas przeziębienia, złamania albo bólu zęba. W Bydgoszczy po wyrobienie karty ustawiają się już kolejki. Przekonał się o tym nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Samo wyrobienie karty na miejscu nie trwa długo, ale trzeba liczyć się z tym, że im bliżej wakacji, tym chętnych po EKUS będzie więcej.
8: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie.
7: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u. Pani Monika wybiera się w tym tygodniu na wakacje do Irlandii. Podkreśla,

0: Myślę, że EKUS woli mieć przy sobie.
1: Dla zabezpieczenia siebie, bo to jest różnie. Nigdy nie wiadomo, co się w podróży wydarzy, co się wydarzy tam.
0: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Umożliwia leczenie na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju.
2: Karta nie obejmuje leczenia planowanego. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy medycznej w danym kraju, do którego się wybieramy. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej powstał wyjątkowy w skali kraju laryngologiczny ośrodek diagnostyki funkcjonalnej oraz rehabilitacji. To tam mogą zgłaszać się osoby po zakończonym leczeniu onkologicznym, które zmagają się z jego powikłaniami. Chodzi głównie o nowotwory głowy i szyi i takie skutki uboczne leczenia jak zaburzenia mowy, słuchu, połykanie czy utrata równowagi.
3: Pacjenci na przykład po usunięciu krtani z powodu zaawansowanego nowotworu tracą całkowicie narząd głosu. Jest to bardzo duże okaleczenie, natomiast istnieją metody, które stosujemy w naszym ośrodku, które potrafią tą mowę przywrócić. Nienaturalną, natomiast taką, która pozwala skutecznie pacjentom się komunikować.
2: Mówił dr Tomasz Stankiewicz. Ośrodek działa od początku roku. W tym czasie dziesiątki pacjentów skutecznie przeszło tam diagnostykę i rozpoczęło rehabilitację.
4: Przegląd wydarzeń.
2: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Blisko 800 milionów złotych uszczupleń VAT. Śląska Skarbówka wykryła nowy mechanizm oszustw w branży kosmetycznej. Skala gigantycznego oszustwa sięga poza granice Polski oraz Unii Europejskiej. Brało w nim udział 38 podmiotów. Mówi nam Michał Kasprzak ze Śląskiego Oddziału KAS-u.
5: W mechanizmie oszustwa uczestnicy wykorzystali kilkadziesiąt sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów. Były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach. Nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku.
2: Służby skarbowe cały czas ustalają pełen zakres działalności podmiotów zaangażowanych w proceder, identyfikują osoby odpowiedzialne za jego organizację oraz zabezpieczają należności Skarbu Państwa. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy miejscami 30 stopni, najcieplej będzie na zachodzie Polski.
6: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
2: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Prognozy wskazują jasno, że oprócz upałów w weekend czekają nas też intensywne burze. Taka pogoda ma utrzymać się też na początku tygodnia. Teraz walka z inwazyjnymi gatunkami. W warszawskich parkowych stawach trwa odławianie zwierząt szkodliwych dla ekosystemu. W tym roku do gatunków obcych dołączył żółw ozdobny, zwany też czerwonolicym, oraz nowa złośliwa roślina.
7: Ta roślina nie pojawiła się sama. Niestety ktoś rzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to roślina, która należy do gatunków bardzo inwazyjnych.
2: Mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z warszawskiego zarządu zieleni. Ogrodnicy apelują, by nie wprowadzać do ekosystemu żadnych roślin i żadnych zwierząt, bo mogą okazać się szkodliwe.
7: Uczulamy mieszkańców na każdym kroku, żeby nie wrzucali do stawów oraz na tereny zieleni roślin, o których pochodzeniu nie mają zielonego pojęcia. Zwierząt, które nagle się znudziły, nie wyrzucamy do nieodpowiednich miejsc rzeczy, których chcemy się pozbyć.
2: To ważne, bo gatunki inwazyjne bardzo szybko się rozprzestrzeniają i zabierają miejsce rodzimej przyrodzie. W 75 minut koleją z Torunia do Warszawy. To wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
8: To jest korzystne bardzo.
9: Oczywiście, jestem za.
10: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
8: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
10: Tak, zdecydowanie tak.
11: No 70 minut to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
2: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie 4700 kilometrów nowych linii kolejowych, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000. Miłośnicy morskich klimatów powinni zarezerwować sobie czas między 19 a 28 czerwca. W tych dniach w Gdyni odbędzie się Święto Morza. Na uczestników wydarzenia czekać będzie wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce czy wielka parada.
4: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim, konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje, na przykład takich stworów morskich. 20 czerwca, start o godzinie 15:30 ze skweru Arki Gdynia.
2: Mówi Mariola Śrubarczyk-Cichowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Święto Morza to także liczne koncerty. Festiwal Cudawianki zaplanowano na 27 czerwca.
9: Będzie Subambu i Leszek Możdżer, Artur Rojek oraz Fisz Emadę Tworzywo. Scena z kolorową scenografią autorstwa Jarosława Koziary. Cudawianki to także Park Cudów usytuowany na bulwarze nadmorskim, więc oczywiście tego dnia nie zabraknie tradycyjnego wyplatania wianków przez koło gospodyń wiejskich z Lubichowa.
2: Podkreślał Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. W tym mieście można to robić nie tylko na prywatnej działce. W Bełchatowie, do którego się teraz przenosimy, powstała ogólnodostępna strefa grillowa ze specjalnymi paleniskami z rusztami.
12: Fajna sprawa. Tym bardziej, że na balkonie nie można sobie nic rozpalić, więc myślę, że dużo osób będzie z tego korzystało, tylko żeby też ludzie dbali o to, nie?
2: Przyznaje pani Magda, mieszkanka Bełchatowa. Jest regulamin, którego trzeba przestrzegać, zaznacza i dodaje Jakub Król z lokalnej Straży Miejskiej.
13: Powinniśmy pamiętać o tym, żeby zachowywać się zgodnie z przepisami prawa. To przede wszystkim zachowaniem zasad przeciwpożarowych, aby nie zostawiać paleniska bez nadzoru, aby po zakończeniu takiego grillowania ugasić palenisko.
2: Jeśli pomysł się przyjmie, to miasto zapowiada, że stworzy kolejne takie strefy grillowe.

0: taki fan.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu! W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park.

0: Tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.
4: To jest Eskarok.

0: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czy najem mieszkań nadal się opłaca? Z jednej strony wciąż funkcjonuje przekonanie, że to najprostsza i najbezpieczniejsza inwestycja. Z drugiej praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Rosną koszty, konkurencja, zmieniają się najemcy i ich oczekiwania. I o tym, czy warto inwestować w mieszkania na wynajem, porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie Porachunki Osobiste porozmawiamy sobie o nieruchomościach, o najmie nieruchomości, o tym też, jak zostać rentierem. O to będę pytał, w jaki sposób czerpać zyski tylko i wyłącznie z czynszu za moje mieszkanie, wynajmowane oczywiście komuś innemu. Dzisiaj moją gościnią, moją gościnią?
2: Dowolnie. Ja jestem jeszcze z takiej daty, że mówiło się moim gościem.
1: Pani Paulina Benda, mój gość, prezeska Super Apart, współwłaścicielka Agencji Nieruchomości. Dzień dobry, pani Paulino.
2: Dzień dobry.
1: To ja zacznę z grubej rury od razu i na dzień dobry. Czy czerpanie zysków z najmu nieruchomości to jest ciągle dobry, opłacalny biznes, w który warto wejść?
2: W przypadku nieruchomości bardzo ważne jest to, jakim kapitałem tak naprawdę obraca właściciel tej nieruchomości. Bo na przykład jeżeli mamy, nie wiem, 100-200 tysięcy złotych, możemy zainwestować je na giełdzie, w obligacje, w kryptowaluty, byle nie w zonda. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, to mając 200 tysięcy, mamy często możliwość zainwestowania dużo większej kwoty dzięki temu, że będziemy posiłkować się kredytem hipotecznym. W Polsce te kredyty hipoteczne absolutnie możliwe są nawet do 80% wartości nieruchomości, czyli mając 200 tysięcy możemy tak naprawdę zainwestować 1 000 000 złotych i ten 1 000 000 złotych na nas pracuje. I nawet jeżeli spłaca się ta nieruchomość z wynajmu i nic nam tak naprawdę nie zostaje z tego wynajmu dodatkowo, to po 20 latach ta nieruchomość jest nasza, a jej wartość prawie na pewno wzrośnie. Więc tak naprawdę już nie dysponujemy kapitałem 1 000 000 złotych, tylko może 1 200 000, 1 300 000, a może 2 000 000, tak? Nie wiemy przez 20 lat, ile wzrosną ceny nieruchomości, ale do tej pory wyglądało to raczej tak, że one wzrosły dwa razy przez 20 lat, tak? Więc mamy generalnie dużo wyższą wartość i też na to trzeba patrzeć, tak? Że to jest... Nie tylko ta kwota kapitału, który mamy, ale też to, co możemy pożyczyć.

0: pożyczyć z banku i czym możemy obracać. I zawsze trzeba to też brać pod uwagę przy inwestowaniu w nieruchomości. Nie tylko sam przepływ kapitału miesięczny, ale też to, co potem zostanie.
1: Ale to cieszy mnie to, co pani powiedziała o tym, że można posiłkować się pieniędzmi pożyczonymi z banku, bo oglądając różnej maści, różnego rodzaju właścicieli nieruchomości, którzy mówili o tym, jak wejść w ten biznes i jak bardzo to jest biznes niepewny i ten rynek nie jest pewny i te zwroty nie zawsze są takie, jakich byśmy oczekiwali. Mówili o tym bardzo często, używając konkretnych sum, że żeby w ogóle zacząć, żeby zacząć bawić się w bycie właścicielem nieruchomości, warto mieć 2-3 miliony złotych na inwestycje. Widziałem też takie badania, może nie badania, to jest złe słowo, ale takie liczby, które mówiły o tym, żeby posiadać nawet 20-krotność rocznych wydatków, żeby zacząć bawić się, brzydkie słowo, ale niech będzie, bawić się w ten biznes. 20-krotność rocznych wydatków odłożona na kupce, żeby w ogóle wejść w ten biznes, to są jakieś absurdalne dla mnie kwoty, to łatwiej dla mnie i moich słuchaczy jest usłyszeć milej i sympatyczniej, możesz posiłkować się kredytem. Możesz mieć 200 tysięcy złotych wkładu własnego, wziąć 1 000 000 złotych kredytu, 1 200 000 złotych masz na tą swoją pierwszą inwestycję.
0: Dokładnie tak. To jest zdecydowanie bardziej opłacalne na początku, tak, jeżeli zaczynamy. I ja na przykład swoją przygodę z nieruchomościami zaczęłam kiedyś tam jeszcze w biurze dewelopera jako bardzo młoda dziewczyna, natomiast pierwszą inwestycję zaczęłam od kredytu frankowego. I była taka sytuacja, że zarabiałam tyle, że byłam w stanie wziąć z mężem 2 kredyty. Kupiliśmy 2 mieszkania dla siebie, do mieszkania. Mhm. One były obok siebie, tak? Bo stwierdziliśmy, że lepiej kupić 2 niż 1 duże, bo wiadomo, że płynność będzie dużo mniejsza. Mieszkaliśmy w tych 2 mieszkaniach. Potem wiadomo było, że tego kredytu frankowego nie byliśmy się w stanie w żaden sposób pozbyć. No więc te mieszkania żeśmy zaczęli wynajmować, kiedy one już przestały jakby służyć naszej rodzinie. No i de facto zainwestowaliśmy 0, tak, wtedy była taka możliwość, bo wtedy te kredyty były nawet na 120%, tak, czyli one były na kredyt na nieruchomość plus jeszcze na wykończenie tej nieruchomości. Spłaciliśmy te kredyty dzięki też porozumieniu z bankiem, który wpłaciliśmy, no i dysponujemy majątkiem, który teraz będzie zabezpieczał nas i nasze dzieci. W tej chwili może nie można uzyskać tak łatwo kredytu na 100%, chociaż są kredyty pomocowe też dla młodych ludzi, które umożliwiają zainwestowanie w mieszkanie swoje własne bez kapitału własnego. Mhm. Natomiast no te 80% można uzyskać, tak? I to jest rzeczywiście bardzo duży plus. I tak jak ja obserwuję młodych ludzi, którzy inwestują, zazwyczaj ten kapitał własny jest gdzieś tam albo pożyczony, albo dany od rodziny, bo to no często wystarczy nawet 100 tysięcy, tak? I za 500 000 już można wtedy kupić mieszkanie, tak? W Warszawie można kupić za 500 000 nawet 2-pokojowe mieszkanie, tak? Więc to no nie ma katastrofy, tak? Naprawdę jest taka możliwość i te 100 tysięcy wiele młodych osób jest w stanie przy pomocy jakoś tam rodziny, dziadków, ciotek, babci, rodziców i tak dalej pozbierać, tak? Więc no to nie jest tak, że młody człowiek dzisiaj nie ma możliwości kupienia mieszkania. Oczywiście no lepiej jak ma wsparcie rodziny, jak tego wsparcia nie ma, no to wiadomo, że jest trudniej.
1: Mhm. A jakie mieszkania są, i tu użyję takiego słowa, najbardziej chodliwe na tym rynku? Czy podobnie jak przy okazji zakupu takiego mieszkania, jeżeli będę chciał to mieszkanie wynajmować, to łatwiej jest wynająć mieszkanie do 50 metrów kwadratowych, 2-pokojowe, czy może jakieś duże lokale, czy może właściwie jeszcze mniejsze, coś, co kiedyś nazywało się kawalerką, dzisiaj nazywa się mikroapartamentem. W co najlepiej zainwestować?
0: Pytanie jest, jaki jest nasz cel inwestycyjny?
1: Mhm, tak, to jest najważniejsze. Konsumować szybko zyski, tak?
0: Tak, dlatego, że jeżeli chcemy mieć najwyższy przepływ kapitału i najwyższe stopy

0: metrów kwadratowych, dwupokojowe, czy Boże, jakieś duże lokale, czy może właściwie jeszcze mniejsze, coś, co kiedyś nazywało się kawalerką, dzisiaj nazywa się mikroapartamentem. W co najlepiej zainwestować?
1: Pytanie jest, jaki jest nasz cel inwestycyjny?
0: Tak, to jest najważniejsze. Konsumować szybko zyski, tak?
1: Tak, czy... dlatego, że jeżeli chcemy mieć najwyższy przepływ kapitału i najwyższe stopy

0: pokoje dla turystów. Więc bardzo jest istotne też w momencie, w którym właściciel nieruchomości chce zarabiać jak najwięcej miesięcznie, to super rozwiązaniem jest kupienie większego mieszkania i wynajmowanie go na pokoje. Zimą możemy wynajmować takie mieszkanie dla studentów, latem możemy zastanowić się nad najmem krótkoterminowym i to powoduje, że te stopy zwrotu są większe. Taki flex rent czy najem hybrydowy jest bardzo popularny w tej chwili wśród inwestorów, bo to przynosi im po prostu największe zyski. Jeżeli ktoś chce zainwestować z kolei w to, żeby nieruchomość zyskała jak najwięcej w cenie, no to już musi zastanowić się nad tym, jakie dzielnice są najbardziej popularne, powinien zainwestować w nieruchomość nowszą, ale z kolei ten przepływ kapitału będzie mniejszy, tak? Bo w tej chwili tak naprawdę na przykład na mieszkaniach 50-metrowych, dwupokojowych, jeżeli się wynajmuje je normalnie, w takim normalnym systemie długoterminowym, zarabia się najmniej, tak? Ale z kolei, jeżeli to mieszkanie jest dobrze położone, w ładnym budynku, kupione jeszcze najlepiej w okresie przedsprzedaży, ma szansę na wzrost wartości, tak? Więc jeżeli inwestor będzie chciał sprzedać nieruchomość, no to jest to też istotne. Bardzo istotnym też czynnikiem jest możliwość odliczenia podatku VAT i o tym właściwie prawie nikt nie wie, że jako osoba prywatna mamy taką możliwość. Ja nie jestem doradcą podatkowym, nie mogę udzielać w tym zakresie porad, natomiast są doradcy podatkowi, którzy się na tym znają, można do takiego doradcy pójść, porozmawiać i jest to naprawdę bardzo duża, powiedzmy, ulga, tak? Dlatego, że osoba, która kupuje mieszkanie w celach inwestycyjnych pod wynajem, na przykład krótkoterminowy, czy pod wynajem dla firm, tak, gdzie jest to naliczenie VAT-u, może odliczyć sobie VAT od zakupu nieruchomości i tak naprawdę po 10 latach ma nieruchomość, przy sprzedaży której no, ten VAT już jest spłacony, tak? Więc to jest przy nieruchomościach mieszkaniowych 8% do przodu, to jest bardzo dużo. Nie ma już w tej chwili amortyzacji lokali mieszkaniowych, bo ta amortyzacja była, no to też było super, tak? Bo to też inwestorom podwyższało możliwość zwrotu. Natomiast jest dalej amortyzacja lokali usługowych i często deweloperzy też budują lokale pod wynajem, przystosowane na przykład właśnie krótkoterminowy, gdzie jest to lokal usługowy i tam można zarówno odliczyć VAT, jak i zrobić amortyzację. I to z punktu widzenia inwestora jest też bardzo istotne, tak? Nie tylko sama kwota, za którą tą nieruchomość wynajmie, ale też właśnie te możliwości podatkowe.
1: A który z tych rodzajów najmu jest lepszy? No bo dwa razy już użyliśmy, czy kilkukrotnie użyła pani sformułowania najem krótko i długoterminowy. Oczywiście jakby to tłumaczy właściwie wszystko. Zastanawiam się, który jest bezpieczniejszy. Wynająć mieszkanie na czas dłuższy, mniej się nim być może interesować, mieć regularny przypływ gotówki, czy bawić się w takie te weekendowe wynajmy dla osób, które przyjeżdżają na city break i na przykład wtedy cały czas muszę aktywnie zarządzać tą nieruchomością, cały czas muszę uzupełniać braki i tak dalej, i tak dalej. Który jest spokojniejszy, a który przynosi większą stopę zwrotu?
0: To też nie jest takie proste pytanie. Generalnie, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, to w dzisiejszym systemie prawnym nie bardzo można robić go prywatnie, tak? Oczywiście ludzie robią, udają, że to jest zwykły najem, ale nie bardzo można to robić. To jest tak zwana usługa zakwaterowania. Powinno się to robić posiadając firmę lub wynająć operatorowi, który to robi później dla nas. Jeżeli chodzi o najem długoterminowy, też niby wszystko wygląda super, ale trzeba oczywiście dobrze się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o ten wynajem, mieć dobrą umowę. Są takie rzeczy jak najem okazjonalny, najem instytucjonalny, które też pomagają zabezpieczyć tutaj właścicieli nieruchomości. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli trafimy na kiepskiego najemcę, tak, to on jest w stanie to mieszkanie naprawdę zniszczyć. Jeżeli to jest długoterminowy najem, jeżeli nie sprawdzamy tego mieszkania, nie pilnujemy, tak, nie mamy dobrej umowy, no to niestety jest to duże ryzyko po stronie właściciela. W najmie krótkoterminowym takiego ryzyka nie ma, dlatego że nawet jeżeli trafimy na gorszego gościa, no to on jest na przykład 3 dni w tym mieszkaniu, tak, i nawet jeżeli on pali te papierosy, to po 3 dniach jesteśmy w stanie takie mieszkanie wyozonować, tak, wyczyścić, wysprzątać i wszystko jest dalej jak nowe, tak. Natomiast w najmie długoterminowym no po prostu wchodzi się do tych mieszkań rzadziej. Niektórzy właściciele latami potrafią nie wejść nawet do mieszkania, no i wtedy po 3-4 latach, tak jak najemca wychodzi, no to są zszokowani, bo to mieszkanie może być zrujnowane. Ja miałam taką sytuację, że klient wynajął mieszkanie profesorowi z uczelni wyższej, no i ten profesor przez kilka lat nie sprzątał mieszkania, tak, w ogóle. No i okazało

0: się, że niestety, ale ono było do generalnego remontu, a wydawało się, że osoba na wysokim poziomie i no nie trzeba będzie tak sprawdzać tej osoby. No a niestety okazało się, że nie wyglądało to tak, jakby właściciel nieruchomości chciał, tak? No i już teraz tylko wynajmuje na krótki termin, gdzie ma po prostu pewność, że mieszkanie jest zaopiekowane.
1: To ja jeszcze wrócę oczywiście, ale w drugiej, jeżeli pani pozwoli, części naszej rozmowy do najmu okazjonalnego i instytucjonalnego.

0: sprawdzać tej osoby. No a niestety okazało się, że nie wyglądało to tak, jakby właściciel nieruchomości chciał, tak? No i już teraz tylko wynajmuje na krótki termin, gdzie ma po prostu pewność, że mieszkanie jest zaopiekowane.
1: To ja jeszcze wrócę oczywiście, ale w drugiej, jeżeli pani pozwoli, części naszej rozmowy do najmu okazjonalnego i instytucjonalnego.

0: Z tej pierwszej części mamy dosłownie dwie, może trzy minuty, porozmawiać o tych problemach z najemcami, bo różne problemy miałem z osobami wynajmującymi mieszkanie ode mnie i sam pewnie różne problemy też sprawiałem tym, od których wynajmowałem ja. Zdarza się, że naprawdę dzwonią w nocy, że skrzypi okno albo że zabrakło papieru toaletowego i należy przyjechać uzupełnić braki?
1: Tak, zdarza się. Jeżeli chodzi o krótki termin, to jest to jeszcze zrozumiałe. Tak, w krótkim terminie w pewnym sensie robimy usługę hotelową. Mhm. Gość rzeczywiście oczekuje tutaj pełnej obsługi, natomiast w długim terminie trzeba być asertywnym, tak? Bo zdarzało nam się, że na przykład najemca mówi, że pilot do telewizora mu nie działa, my mówimy, może trzeba wymienić baterię, tak? A on mówi, a czy państwo mogą przyjechać wymienić baterię, tak? No w długim terminie tego się nie robi i trzeba tutaj rozróżnić, tak? Ten najem długoterminowy od krótkoterminowego jest kompletnie inny.
0: Czy umowy podpisywane w takich sytuacjach, no już pamiętam to oczywiście, co pani powiedziała, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, to ciężko robić to prywatnie. Pewnie da się, ale okej, ciężko robić to prywatnie. Czy te umowy, one różnią się od siebie? Zapewne tak. I co w takich umowach podpisywanych z najemcą powinienem jako wynajmujący wyszczególnić, żeby właśnie nie było tego typu problemów? To ty odpowiadasz za to, że zabraknie baterii w pilocie, to ty odpowiadasz za to, że nie wiem, kran zajdzie ci kamieniem, to ty odpowiadasz za.
1: To jest bardzo ważne, tak? Wszystko trzeba uwzględnić w umowie. Umowa musi odzwierciedlać jakby realne oczekiwania stron. To jest bardzo ważne, tak? Ale też musi odnosić się do obowiązującego prawodawstwa. I tak naprawdę w tej chwili podpisywanie umowy nieprzygotowanej przez prawnika no, może się wiązać z bardzo dużymi problemami i dla właściciela, i dla najemcy. No, uważam, że taka umowa jednak powinna być sprawdzona przez prawnika. Tych elementów jest bardzo dużo. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o najem długoterminowy, ta umowa musi odnosić się do ustawy o ochronie praw lokatorów i taką ustawę powinno się przeczytać przed podpisaniem takiej umowy, bo najemcy nie mają świadomości często, co jest ich obowiązkiem, bo tak naprawdę w tej ustawie wpisane jest to, że najemca jest odpowiedzialny za stan mieszkania w całości, tak? Najemca musi naprawiać wszystko, co jest w mieszkaniu. Okna, drzwi, podłogi, to wszystko jest po stronie najemcy. I najemcy często tego nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy. I jeżeli nie przeczytają dobrze umowy, która na przykład odnosi się do ustawy o ochronie praw lokatorów, no to niestety, ale mogą mieć błędne oczekiwania.
0: Ale też stańmy na sekundę po stronie tych najemców. Rozumiem, że dokumentacja jakaś fotograficzna przed wejściem do danego mieszkania, każdego elementu stanu podłogi, to jest rzecz, którą warto zrobić.
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o dokumentację fotograficzną, tak naprawdę zabezpiecza ona obydwie strony i ona jest bardzo ważna zarówno z punktu widzenia najemcy, jak i z punktu widzenia właściciela czy wynajmującego, bo często wynajmującym nie jest właściciel, tylko na przykład firma, więc trzeba, która go reprezentuje, więc trzeba to na pewno wszystko bardzo dokładnie sfotografować, spisać wszystkie uwagi, żeby nie było takiej sytuacji, że później strony albo nie pamiętają, albo nie chcą pamiętać tego, w jakim stanie był lokal, który był wynajęty, więc to jest bardzo istotne, żeby tego elementu nie pomijać i tak naprawdę protokół zdawczo-odbiorczy jest równie istotny jak umowa. Muszą być spisane wszystkie liczniki, muszą być spisane wszystkie meble, wszystkie elementy wyposażenia, bo później kto udowodni, czy w mieszkaniu był telewizor, czy tego telewizora nie było, tak? Jeżeli tego nie spiszemy. Albo jakiej marki był ten telewizor, tak? Bo telewizor może kosztować 500 zł, a może kosztować 5000. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli to wszystko na piśmie i żebyśmy mieli się do czego odnieść po zakończeniu tej umowy.
0: A wynajmujący, który z ewentualnej kaucji jest w stanie potrącić różnego rodzaju opłaty związane z naturalnym zużyciem niektórych elementów wyposażenia tego wnętrza. Co tak naprawdę mogę pod to podciągnąć? Zepsuł się czajnik, komuś, kto wynajmuje ode mnie mieszkanie, to na koniec mogę powiedzieć, odliczam ci za ten czajnik z kaucji 250 zł. Porysowałeś mi podłogę, odliczam ci kolejny 1000 zł.
1: Generalnie tak, najemca jest zobowiązany do naprawy wszystkich rzeczy, które są w lokalu, chyba, że ustali inaczej to z właścicielem i w inny sposób zawrze tą umowę, tak? No to wtedy oczywiście tak, jak będą inne ustalenia. Natomiast jeżeli ustalenia są takie, że najemca jest odpowiedzialny za wszystkie rzeczy, które są w lokalu, no to on ma je oddać sprawne. I tak naprawdę to naturalne zużycie też nie do końca musi być w umowie. Ono może być w umowie, ale ono nie musi być w umowie. Więc to jest zależne od woli stron. Jeżeli oddamy ściany porysowane, tak, nie wiem, meblami, walizkami i tak dalej, no to oczywiście właściciel może wymagać od takiego najemcy, przynajmniej długoterminowym, naprawy takich ścian. Natomiast jeżeli one są po prostu przykurzone, bo najemca mieszkał 5 lat i wiadomo, że już ta biel nie jest taka sama, no to już wtedy jest to inaczej, tak.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest pani Paulina Benda, prezeska Super Apart i współwłaścicielka Agencji Nieruchomości. Do rozmowy wrócimy dosłownie za kilka minut.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o najmie mieszkań. Pani Paulina Benda, prezeska Super Apart i współwłaścicielka Agencji Nieruchomości, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Paulino, poproszę o wyjaśnienie nam i naszym słuchaczom tych terminów, których dzisiaj już używaliśmy. Bo my tak naprawdę zmierzamy cały czas do tego, że wynajmować mieszkanie wcale nie musimy jakby osobiście. Możemy zlecić to komuś, kto robi to za nas. My leżymy na plaży, pachniemy, prawda, a mieszkanie na nas pracuje. Ale do tego pięknego obrazka sobie jeszcze wrócimy. Na razie załóżmy, że to mieszkanie mam jedno mieszkanko, to jest to pierwsze mieszkanko, o którym pani powiedziała, dopiero ono zarabia na te

Na plaży pachniemy, prawda, a mieszkanie na nas pracuje. Ale do tego pięknego obrazka sobie jeszcze wrócimy. Na razie załóżmy, że to mieszkanie mam jedno mieszkanko, to jest to pierwsze mieszkanko, o którym pani powiedziała, dopiero ono zarabia na te

0: najem okazjonalny, a czym instytucjonalny?
1: To jest generalnie bardzo skomplikowany temat, bo tych umów jest kilka rodzajów rzeczywiście i ciężko jest w takiej krótkiej rozmowie dokładnie o tym opowiedzieć.
0: Forma na początku.
1: Natomiast tak, forma umowy najmu powinna być pisemna. To jest bardzo istotne, bo można też wynająć mieszkanie ustnie i nie ma tutaj żadnych nakazów. Na przykład, nie wiem, umowa pośrednictwa musi być podpisana na piśmie, tak? Pośrednik nieruchomości musi podpisać umowę na piśmie. Natomiast umowa najmu nie ma takich obwarowań i teoretycznie zdarza się i nawet pewnie nierzadko, że ktoś wynajmuje komuś znajomemu na tak zwaną gębę, ten mu płaci, nawet płaci podatki od tego, tak? To nie chodzi o to, że robi to nielegalnie, natomiast nie ma spisanej żadnej umowy, tak? No i wtedy wchodzimy w najem na czas nieokreślony, ustawa o ochronie praw lokatorów jakby w 100% tutaj obowiązuje, no i te przepisy nie są zbyt korzystne dla właścicieli, więc należy z tym bardzo uważać. Umowa najmu okazjonalnego, jeżeli chodzi o takie najważniejsze jej elementy, o których najczęściej zapominają właściciele nieruchomości, to jest na przykład zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. Umowa najmu okazjonalnego musi być zgłoszona do Urzędu Skarbowego 14 dni od daty wydania lokalu. I to jest bardzo istotne, bo ludzie o tym nie wiedzą, nie pamiętają, nie wiedzą od czego 14 dni, czy od podpisania.

pomysły, a to jest bardzo ważne, żeby tą umowę zgłosić do Urzędu Skarbowego, bo inaczej ona przestaje być umową najmu okazjonalnego. Najemca, jeżeli chodzi o najem okazjonalny, podpisuje u notariusza takie zobowiązanie, że jeżeli nie będzie płacił za lokal mieszkalny lub umowa się skończy, to ma się gdzie wyprowadzić. I to zobowiązanie musi mu podpisać też właściciel nieruchomości i on podpisuje zgodę na to, że można go będzie eksmitować do tego lokalu zastępczego. Taki właściciel nieruchomości może taką zgodę w każdej chwili wycofać i trzeba o tym też wiedzieć, że taka możliwość wycofania tej zgody jest. Więc to nie jest takie do końca też zabezpieczenie. Jeżeli chodzi o lokal do najmu okazjonalnego, tak, czyli to zabezpieczenie tego lokalu, jeżeli taki najemca nie ma takiego lokalu i nie ma bliskiej osoby, która może takie oświadczenie dla niego podpisać, są też firmy, które się w tym specjalizują i które takie adresy udostępniają, tak? I wtedy, jeżeli jest konieczność eksmitowania takiego najemcy, to możemy do takiego lokalu tego najemcę eksmitować, więc też warto o tym wiedzieć, że jest taka możliwość. Ale co najbardziej istotne tak naprawdę, to jest weryfikacja najemcy. Dlatego, że element najmu okazjonalnego jest też elementem weryfikacji najemcy. Mhm. Jeżeli najemca zgadza się na ten najem okazjonalny, to raczej jest to dobry najemca. Takie jest doświadczenie moje i innych podmiotów, z którymi współpracuję. Jesteśmy też w Stowarzyszeniu Mieszkaniczni, gdzie jest tam zrzeszeni są właściciele prawie 200 tysięcy nieruchomości, więc no widzimy, jak to wygląda. Ostatnio mieliśmy też spotkanie z komornikiem, który mówił, że tak naprawdę komornicy nie realizują tych eksmisji z najmu okazjonalnego, dlatego, że najemca, który już podpisuje ten najem okazjonalny, godzi się na taką umowę, on nie ma złych zamiarów, tak? On po prostu jest rzetelnym najemcą, podpisuje to, żeby zabezpieczyć właściciela, żeby właściciel czuł się dobrze. Natomiast on nie ma złych zamiarów, tak? Bo on nie chce być eksmitowany przez komornika. Więc z najemcami, którzy podpisują taką umowę, rozmowa jest dużo prostsza, tak? Bo rzeczywiście jest to zazwyczaj dobry najemca. Jeżeli chodzi z kolei o najem instytucjonalny, no to jest najem, który mogą realizować tylko i wyłącznie firmy. Mhm. Firmy mogą podpisywać umowę najmu instytucjonalnego, nie mogą podpisywać umowy najmu okazjonalnego. Mogą, ale w imieniu właściciela, jako pełnomocnik, tak? Czyli najem okazjonalny jest przeznaczony

0: eksmitować tak naprawdę donikąd, tak? I to też jest dobre zabezpieczenie, bo to też świadczy o tym, że taka osoba, która się godzi na podpisanie takiego najmu, jest raczej osobą, która nie ma złych zamiarów. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o wynajem dla spółek, spółki mogą się poddać egzekucji u notariusza, jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko z punktu widzenia właściciela, natomiast no już jest to bardzo drogie, bo to już jest od wartości kontraktu, tak? Więc to są drogie kontrakty w przypadku dużych kontraktów, no, milionowych, ale tu o takich nie mówimy, tak? No takie zabezpieczenia też są stosowane.
1: Tak.
0: Spółkę jest generalnie dużo łatwiej eksmitować niż prywatnego właściciela.
1: Powiedziała pani, że zapominamy o tym, że mamy 14 dni na zgłoszenie naszej umowy do Urzędu Skarbowego. Naprawdę zapominamy o tym, że mamy 14 dni, czy po prostu wolimy działać w tej takiej strefie zwanej szarą, żeby nie powiedzieć czarną i z nikim nie dzielić się ewentualnymi zyskami z najmu mieszkania?
0: Ja myślę, że to już w tej chwili nie jest temat. Ja się z tym nie spotykam, naprawdę, że ktoś ma takie nawet propozycje. W tej chwili ten obrót gotówki jest tak rzadki, tak? Już naprawdę większość ludzi nie posługuje się gotówką.
1: A wszelkie,
0: tak,
1: transakcje niegotówkowe po prostu zostawiają ślad.
0: Więc to jest już naprawdę tak rzadkie, że właściciele tego nie robią, a też umówmy się, no w tej chwili my mamy podatek

0: który ma wiedzę odnośnie nieruchomości. Nie każdy doradca podatkowy będzie miał taką wiedzę i warto też dobrze skonstruować umowę. Mhm. Na przykład w Stowarzyszeniu Mieszkanicznik mamy takie umowy i to jest umowa skonstruowana i przez prawnika, i przez praktyków, i przez doradcę podatkowego, tak? To jest po prostu wszystko ważne, tak? Mhm. Bo jeżeli popełnimy jakieś błędy, no to jest duże ryzyko, że no zapłacimy więcej, albo karę, albo odsetki, tak? No musimy po prostu wiedzieć, jak to robić.
1: Umowa. To też rozłóżmy sobie dosłownie w kilku zdaniach na czynniki pierwsze, co w takiej umowie zawarte być powinno, bo to, że powiedziała pani umowa w formie pisemnej, a nie ustnej, to jest rzecz oczywista. Zakładam, że okres najmu to jest kolejna rzecz oczywista, wysokość czynszu, dodatkowych opłat. Co jeszcze? Wskazanie lokalu zastępczego. Co w takiej umowie być powinno? Zero-jedynkowo i na pewno.
0: Wspomniał pan o okresie trwania umowy. Mhm. To nie jest takie oczywiste.
1: To nie jest oczywiste.
0: Podpisuje umowę na czas nieokreślony albo podpisuje umowę na czas określony z okresem wypowiedzenia. To tego tak się nie robi, tak? Umowa powinna być na czas określony. Lepiej podpisać umowę na krócej. Jeżeli najemca nie jest pewien, jak długo będzie w lokalu, lepiej podpisać na 6-8 miesięcy, a potem ją przedłużyć, niż podpisywać na przykład na rok z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, bo to w naszym systemie prawnym nie do końca jest prawidłowe. Może być taki okres wypowiedzenia z jakichś przyczyn, na przykład, no, że wpiszemy, że no, jeżeli najemca straci pracę, to ma prawo wypowiedzenia umowy, mhm. tak? Ale to musi być jakaś konkretna przyczyna, a nie po prostu tak, że sobie tą umowę podpisujemy na czas określony z okresem wypowiedzenia, bo ona wtedy nie jest ani taka, ani taka. A często właściciele i najemcy o tym nie wiedzą i takie jest ich oczekiwanie, żeby ta umowa była tak podpisana. Z prywatnymi osobami najlepiej podpisywać umowę na czas określony. Taka umowa może być maksymalnie na 10 lat i to jest najlepsze z punktu widzenia obydwu stron, bo jest ta pewność, tak? Proszę się też postawić na jakby po stronie najemcy, tak? Jeżeli on podpisuje na przykład umowę na czas nieokreślony, wprowadza się do mieszkania, ponosi jakieś koszty, mebluje to mieszkanie, bo często przecież te mieszkania na najem długoterminowy nie są umeblowane, kupuje jakieś rzeczy, które do niego pasują, a właściciel mówi mu, sorry, ale za 2 miesiące mój syn się chce wprowadzić, tak? No i w przypadku tych umów na czas nieokreślony są takie sytuacje, no i jeżeli ten najemca jest okej, no to się zgodzi na to, tak? On może się teoretycznie nie zgodzić, ale zazwyczaj się zgodzi, no jest to dla niego kłopot, jest to dla niego koszt, więc z punktu widzenia obydwu stron, najlepiej jest podpisywać takie umowy właśnie na czas określony. To jest najważniejsze z punktu widzenia tej umowy dla obydwu stron. Mają wtedy pewność, tak? I tego się trzymajmy, tak? Bo też jeżeli chcemy się wyprowadzić wcześniej, no to musimy to uzgodnić z najemcą, z właścicielem i na przykład pokryć koszty znalezienia kolejnego najemcy lub znaleźć kogoś na swoje miejsce, tak? To też jest istotne, że musimy się z tego wywiązać. Mhm. Więc podpisujmy tę umowę na taki czas, który dla obydwu stron jest akceptowalny, potem je ewentualnie przedłużajmy, a nie ładujmy się w coś, czego nie będziemy w stanie w żaden sposób wypełnić. To jest bardzo istotne. Bardzo istotny jest ten protokół zdawczo-odbiorczy, o którym powiedziałam. Istotne jest też odniesienie się do ustawy o ochronie praw lokatorów, czyli jakby zorientowanie się, o czym ona mówi i jak ona wygląda i odniesienie się do tych zapisów. Bardzo istotne jest ustalenie obowiązków stron, tak? Czyli jakie są obowiązki stron. I to mogą być różne rzeczy. Na przykład, nie wiem, że najemca jest zobowiązany do robienia przeglądów, tak? Na przykład, jeżeli mamy piec, tak? Po czyjej stronie będzie ten przegląd? Kto będzie ponosił koszt tego przeglądu? Co, jeżeli się ten piec zepsuje? Trzeba się zastanowić, co jest dla nas istotne i o czym powinniśmy pamiętać, tak? Kiedy lokal zostanie wydany? Kiedy lokal zostanie oddany, tak? Na przykład, no bardzo często jest tak, że najemcy, nie wiem, i właściciele nie myślą o datach. Podpisują na przykład umowę do 31 grudnia. Kto ten lokal odbierze 31 grudnia, tak? Czy my będziemy dostępni, tak? Czy najemca będzie dostępny? Zastanówmy się nad tym, co jest dla nas ważne i każdy element umowy musimy pod tym względem przejrzeć. No i najlepiej, żeby tą umowę napisał prawnik, tak? Czyli jakby nasze ustalenia, jeszcze żeby pokazać prawnikowi, żeby nie okazało się, że one są na przykład niezgodne z prawem, nie zostaną uznane, tak? Bo na przykład ktoś sobie wpisuje, no jeżeli najemca nie zapłaci, to po tygodniu mogę go wyrzucić z mieszkania, tak? No i strony się na to zgodzą. Ale to nie jest zgodne z prawem i jeżeli najemca nie zapłaci, to ja nie mogę go po tygodniu

0: Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
1: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o mieszkaniach i ich wynajmowaniu. Pani Paulina Benda, prezeska Superapart i współwłaścicielka Agencji Nieruchomości, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, Pani Paulino.
2: Dzień dobry.
1: To na koniec zrzućmy z moich wątłych barków obowiązek niesienia tego ciężaru. Mam jedno mieszkanie, które dzisiaj wynajmuję. Za moment będę miał być może 2, 3, 5, 6, 18. Tego życzymy sobie i wszystkim naszym słuchaczom. Co zrobić, żeby te mieszkania naprawdę na siebie zarabiały? Co zrobić, żeby ja nie musiał się nimi bez przerwy zajmować? Czy ja mogę zrzucić ten ciężar na czyjąś odpowiedzialność? Ile taka przyjemność kosztuje i za co wtedy ten ktoś zarządzający moim mieszkaniem jest tak naprawdę odpowiedzialny? Za wszystko? Wynajmuje, wyposaża, wprowadza najemcę, rozwiązuje umowę,

0: Tak, czasami są właściciele, którzy na przykład lubią rekrutować najemców, lubią się spotykać. Co prawda w tej chwili, żeby znaleźć dobrego najemcę, trzeba czasem odbyć 40 spotkań, więc nie każdy właściciel jest na to gotowy. Natomiast rzeczywiście zdarzają się tacy, którzy chcą sami znaleźć najemcę, a potem tylko przekazać firmie te telefony właśnie w środku nocy o wymianie baterii w pilocie. Więc to rzeczywiście też zależy od tego, jaki jest zakres tych obowiązków firmy zarządzającej, ale generalnie taka firma może robić za nas rzeczywiście wszystko, czyli może znaleźć najemcę, zarządzać tym mieszkaniem, windykować płatności, oczywiście no do momentu jakiegoś tam przedsądowego, bo później to wiadomo, że już jest inaczej, tak? To już są inne usługi, bardziej prawne, ale też może mieć w ramach swoich usług prawnika. Jest kwestia kontaktu z tym najemcą, jest kwestia weryfikacji tych najemców, jest kwestia przekazania lokalu, potem odbioru tego lokalu, posprzątania pomiędzy najemcami, odświeżenia, tak? Zrobienia jakiegoś remontu. Tak naprawdę wszystkie te elementy, czy wymiany sprzętu w trakcie trwania najmu, wszystkie te elementy może robić firma zarządzająca i to jest z punktu widzenia właściciela bardzo wygodne, no bo on zdejmuje z siebie ten obowiązek. I trzeba patrzeć też przez pryzmat nie tylko tego, ile to kosztuje, ale też patrzeć przez pryzmat tego, co my w tym czasie możemy zrobić, tak? Ja dzisiaj rozmawiałam ze wspólnikiem, mówię, gdybym dużo jeździła samochodem, to może warto byłoby mieć kierowcę, tak? Bo chociaż ten kierowca kosztuje, może w tym czasie ja bym mogła zrobić inne rzeczy, tak? A tak muszę prowadzić samochód i mogę tylko rozmawiać przez telefon, co też jest potrzebne, ale oczywiście nie można zrobić wtedy wszystkiego. I często ludzie właśnie nie myślą w ten sposób, że te wydane pieniądze na tą usługę zarządzania najmem, często, które nie są tak bardzo duże, one zwracają się w tym czasie, który odzyskujemy. Dzisiaj znalezienie najemcy jest bardzo trudne. Jest bardzo trudny rynek. Bardzo jest wiele pustostanów w Warszawie i w innych miastach, więc ten proces trwa bardzo długo. Tych spotkań musi być bardzo dużo. I my jako firma zarządzająca często do pokazywania mieszkań na przykład wynajmujemy studentów. Przeszkalamy ich, tak, oni to robią, to może robić osoba o nie jakichś mega wysokich kwalifikacjach, tak, jeżeli to jest na przykład niedrogie mieszkanie czy pokoje, tak, a jeżeli robi to właściciel, który zarabia, nie wiem, 100 zł, 150, 300 zł za godzinę, tak, bo na przykład pracuje jako prawnik, czy jako jakiś dyrektor, czy jako jakiś menadżer wysoko postawiony, to dlaczego on ma to robić, tak? Jak on może zapłacić firmie zarządzającej i mieć o wiele niższą koszt wyprodukowania tego produktu tak naprawdę, bo w pewnym sensie ten najemca jest dla niego produktem. Więc to trzeba brać pod uwagę, że w tym czasie możemy zrobić coś innego, tak samo z kontrolami mieszkań. To też jest tak, że nam jako firmie zarządzającej jest łatwiej skontrolować mieszkanie, bo my zawsze możemy powiedzieć, właściciel tego oczekuje. Właściciel oczekuje, że ja zajrzę do pralki, do lodówki, do piekarnika, tak, zobaczę, jak te sprzęty wyglądają, włączę telewizor i sprawdzę stan liczników. Natomiast jeżeli chodzi o właściciela, to mu jest często głupio, on się czuje skrępowany, tak, no, że wchodzi do kogoś z butami do tego mieszkania, musi to sprawdzić i tak dalej. No widzi tak na oko, że jest w miarę okej, mówi dobra, dziękuję, wychodzę. A potem się okazuje, że to zepsute, tamto nie działa, to odkręcone i tak dalej, tu cieknie woda. Więc trzeba na to po prostu wszystko zwracać uwagę i takiej firmie jako takiemu zewnętrznemu podmiotowi jest łatwiej, bo taka firma reprezentuje de facto obydwie strony i musi postarać się, żeby obydwie strony były zadowolone, robi to dyskretnie, w czasie, który tym osobom pasuje, tak, jest w stanie się dostosować do ich rytmu pracy, a nie na przykład, nie wiem, właściciel, który pracuje do 19, mówi sorry, ale ja mogę przyjść tylko o 21. O 21 najemcy kładą dziecko spać, tak, no więc to jest po prostu istotne z punktu widzenia obydwu stron. Jest to po prostu łatwiej.
1: To takie kompleksowe zarządzanie najmem, jeżeli o to mógłbym dopytać. Załóżmy, że oddaję wszystkie obowiązki zarządzającemu, że ja mam czystą i spokojną głowę. Jeżeli możemy porozmawiać o kosztach takiej opieki nad moim lokalem, ja nie pytam o konkretne kwoty, to jest 10, 20, 50% ewentualnych zysków?
0: No 50 na szczęście nie, przynajmniej nie w najmie długoterminowym. Zazwyczaj jest to między 10 a 15% w najmie długoterminowym plus opłata za komercjalizację, czyli znalezienie najemcy, tak? Bo w tej chwili to znalezienie najemcy jest bardzo drogie. Wszyscy pewnie słyszeliśmy o podwyżkach portali nieruchomościowych, które dają ogłoszenia, tak? Te ogłoszenia są już potwornie cholernie drogie, tak? Ja rozmawiam z osobami prywatnymi, które ogłaszają sobie prywatnie wynajem mieszkania, potrafią wydać nawet 1000 zł na samo ogłoszenie, więc

0: to jest bardzo duży koszt, no plus te koszty prezentacji, nawet jeżeli to jest student, to on musi dojechać, trzeba zapłacić za samochód lub za jego czas w autobusie, za benzynę, tak, za pracę. Więc to jest istotne, że pokrycie tych kosztów jest coraz wyższe, więc zazwyczaj jest też ta opłata za taką komercjalizację. Ta komercjalizacja może być raz na 5 lat, tak? Bo taki najemca może zostać 5 lat w lokalu, natomiast no rzeczywiście to są koszty, które trzeba ponieść. Jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, to one są wyższe, zazwyczaj jest to między 20 a 30%, ale różnie liczone, więc de facto to często są podobne kwoty, bo można liczyć od kwoty brutto, można liczyć od kwoty netto, można liczyć od kwoty netto po prowizjach portali zewnętrznych, więc to jest naprawdę bardzo różnie liczone. Przynajmniej krótkoterminowym największym kosztem są oczywiście też pracownicy, którzy muszą być na dyżurze non-stop, tak? Sylwester, Boże Narodzenie, wszystkie święta, no cały czas ktoś musi być przynajmniej krótkoterminowym pod telefonem. No i też no w momencie, kiedy się robi ten najem mieszany, czyli krótki i długi termin, to też jest fajnie, bo taki najemca z długiego terminu też może zadzwonić właśnie w dzień świąteczny i wie, że ktoś w firmie odbierze telefon, więc to jest też bardzo ważne, że ten najemca czy właściciel, który wie, że coś się dzieje, może liczyć na pomoc nawet w przypadku najmu długoterminowego, tak naprawdę 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Mhm.
1: Dwie rzeczy jeszcze, które zwróciły moją uwagę, bo że trudno znaleźć, powiedziała pani, że trudno znaleźć najemcę. Zakładam, że jeszcze trudniej znaleźć dobrego najemcę. Powiedziała pani o pustostanach w Warszawie i teraz jako laik mógłbym sobie pomyśleć tak, jeżeli jest więcej lokali niż chętnych na te lokale, to ceny tych lokali powinny spadać, a nie rosnąć. A jest wręcz odwrotnie.
0: Nie jest odwrotnie. Spadają.
1: Nie jest odwrotnie? Spadają naprawdę?
0: Tak, ceny najmu w Warszawie spadają.
1: No to chyba za moment wyprowadza się z własnościowego i wynajmę mieszkanie.
0: Ceny najmu spadają.
1: I stąd wynika liczba tych pustostanów, bo wyobrażam sobie, że wynika z tego, że w miarę bogate miasto, kupiliśmy mieszkania nie do końca inwestycyjne, takie, które chcemy, żeby nam nikt nie zniszczył, bo za 5-8-10 lat przydadzą się naszym dzieciom.
0: Takich lokali w rękach prywatnych teraz jest mało, dlatego że w momencie, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, Polacy w takim duchu gdzieś tam pomocy i natchnieniu serca otworzyli te lokale. Ja znam bardzo wiele osób, które miały takie lokale i często nawet nie dlatego, żeby im ktoś nie zniszczył, ale dlatego, że nie mieli czasu, nie chciało im się tym zajmować, nie potrzebowali tak bardzo tych pieniędzy. Ten najem długoterminowy jest obarczony dużym ryzykiem w związku z tą ustawą o ochronie praw lokatorów. Nie chcieli tego robić. Wynajęli te mieszkania osobom, które, czy tam przekazali nawet często za darmo, tak, osobom, które uciekały z Ukrainy i oni już się przyzwyczaili, że ktoś mieszka w tych mieszkaniach. Wiele osób też korzystało z tej pomocy państwa, która była, tak? Bo to było, pamiętam, chyba 1200 zł na osobę miesięcznie, tak? Czyli przy czteroosobowej rodzinie to było 4800. To już są duże kwoty. Państwo za to płaciło i wiele osób z tego skorzystało właśnie na tych pustych lokalach. Oni się przyzwyczaili, że te lokale już są wynajęte i one już są dalej wynajemowane, tak? Więc to na pewno zwiększyło pulę tych prywatnych lokali wynajętych. Natomiast jest dużo pustostanów, jeżeli chodzi o lokale w rękach państwa, samorządów, tak? No to ja ostatnio słyszałam gdzieś, że 2 miliony jest tych lokali, tak? No to jest naprawdę bardzo dużo, fajnie byłoby coś z nimi zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, no to rzeczywiście one spadają i jest dużo pustych lokali, które czekają na swoich najemców. Do nas się zgłaszają klienci, którzy mają 7-8 miesięcy puste mieszkanie, nie mogą znaleźć najemcy, tak? Więc to jest w tej chwili naprawdę trudne.
1: To nie jest to taki złoty biznes, jak go od początku rysujemy, że kupuję sobie mieszkanie, jutro mam kogoś, kto ode mnie to mieszkanie wynajmie, a potem już tylko i wyłącznie liczę zyski. Samo wynajęcie mieszkania może potrwać.
0: Nie jest takie łatwe i tak jak mówiłam wcześniej, nam się zdarzają nieruchomości, gdzie mamy 40 prezentacji i albo nam najemcy nie odpowiadają, albo po prostu najemcy chodzą i oglądają po 10-20 mieszkań, bo jest tak duży wybór i nie mogą podjąć decyzji. Kiedyś było tak, że 2-3 lokale się obejrzało i się podejmowało decyzję, a z kolei najemcy, właściciele nieruchomości, no mieli 2-3 najemców i kogoś wybierali, tak? Albo robili dzień otwarty, przychodziło 5-6 osób, tak? I też kogoś wybierali. Dzisiaj nie jest to łatwe, trzeba się dostosować do najemcy, do jego czasu. On mówi, że chce przyjechać o 8 rano, mówi, że chce przyjechać o 8 wieczorem, mówi, że chce przyjechać w niedzielę, tak? Że będzie tylko jednego dnia w Warszawie. No i trzeba się do tego dostosować, tak? Żeby się z nim spotkać. Tak naprawdę szybki wynajem jest możliwy wtedy, jeżeli jesteśmy poniżej ceny rynkowej, tak? I wtedy mamy rzeczywiście wybór w najemcach, tak? Jeżeli mamy taką wolę, żeby wynająć bardzo szybko poniżej ceny rynkowej, no to zrobimy to na pewno.
1: Czyli

0: Ogłoszenie pod tytułem wynajmę mieszkanie i wszystkich zapraszam na godzinę 15 w środę, a potem robię sobie jeszcze jakąś licytację ewentualnie. Takie rzeczy już nie mają miejsca.
1: Nie, już to się skończyło i jest możliwe tylko wtedy, kiedy nasze mieszkanie jest najtańsze na rynku.
0: Pani Paulino, naprawdę ostatnie pytanie, chociaż pewnie jeszcze mam ich kilka, ale absolutnie ostatnie pytanie i teraz proszę być ze mną i z naszymi słuchaczami absolutnie szczerą. Ile trzeba mieć lokali? I oczywiście ja rozumiem, że jak ktoś ma dwa lokale w Warszawie na wynajem, a na co dzień mieszka w moim rodzinnym mieście, czyli na przykład w Koninie, to jest sytuacja zupełnie odwrotna niż jak ktoś ma dwa mieszkania w Koninie, a mieszka w Warszawie. Ale ile trzeba mieć lokali, żeby z tego sobie spokojnie żyć?
1: To zależy dla kogo, co jest spokojnie żyć, bo zawsze tak się mówi o takiej kwocie 10 tysięcy, że ktoś chciałby mieć 10 tysięcy z najmu, żeby spokojnie żyć, tak? Dzisiaj w Warszawie to 10 tysięcy zaczyna już być trochę mało, tak? Szczególnie jeżeli to jest rodzina, czy nawet dwie osoby. Można oczywiście, ale nie jest tak różowo, jak na przykład mamy wynająć jeszcze mieszkanie dla siebie. Natomiast no, te cztery lokale po 2,5 tysiąca powinny przynieść, tak? Jeżeli to są nie za duże lokale, tak, powiedzmy bardzo małe lokale dwupokojowe, czy nawet kawalerki w lepszych lokalizacjach, no to te 2,5 tysiąca dla właściciela powinny przynieść i no, wtedy już jest to jakaś tam kwota na spokojne życie. Wiadomo, że jeżeli chcemy to zlecić firmie zarządzającej, musimy się podzielić, ale też zazwyczaj mamy mniej z tym związanej pracy, więc możemy się też zająć czymś innym, tak? Możemy być może trochę pracować, tak? Już nie tak bardzo intensywnie, więc no, te cztery lokale w tej chwili ciągle powinny być wystarczające. Z jednego mieszkania małego na pewno już jest bardzo ciężko wyżyć. To może być jakiś tam dodatek do naszego wynagrodzenia czy do naszej emerytury.
0: Tym bardziej, jeżeli to mieszkanie to pierwsze, a być może nawet i cztery lokale są przy okazji kupione no właśnie z jakiegoś kredytu ewentualnego, że część tych zysków jeszcze zjada nam konieczność spłacania tego właśnie kredytu.
1: No na pewno, tak. Wtedy bardziej myślimy o budowie kapitału na przyszłość, na emeryturę czy na wcześniejszą emeryturę, tak, kiedy te mieszkania się spłacą i będziemy mogli sobie już wtedy pozwolić na to, żeby z nich żyć.
0: Pani Paulino, to była niezwykła przyjemność. Pani Paulina Benda, prezeska Superapart i współwłaścicielka Agencji Nieruchomości była dzisiaj moim Państwa gościem.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję Pani pięknie.
1: Dziękuję.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.
3: Reklama.
2: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
4: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Este rok.
1: Zbigniew Parafianowicz.
2: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
0: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny. Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

Another One Bites the Dust to Queen w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. 21 dzień czerwca 2026 roku. Dziś wśród świąt nietypowych między innymi święto, które nazywa się Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia. A to dlatego, że za nami noc kupały, proszę Państwa, za nami letnie przesilenie. To oznacza, że dziś mamy pierwszy dzień lata 2026 roku. I w ten pierwszy dzień lata jest mi niezmiernie miło Państwa powitać w Esce Rock. Lato się rozpoczęło, tymczasem jesienią, proszę Państwa, na trasę koncertową wyrusza Artur Rojek.

0: 11 października w Katowicach, 16 w Poznaniu, 22 w Toruniu, 25 we Wrocławiu, 31 w Krakowie i dwa koncerty w listopadzie, 8 w Łodzi i 23 w Warszawie. A to wszystko w ramach Chciałbym urodzić się, żeby latałem, tour 2026. Płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem pojawi się również jesienią. A my z tej płyty słuchamy utworu W objęciach w Escerochu. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Roulette to System of a Down w Ester Rock. Kolejny z wielkich zespołów, który zaplanował wizytę w Polsce na 2026 rok. Na te koncerty jeszcze czekamy, bo to już 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I ja wiem, proszę Państwa, że PGE Narodowym ma reputację taką, jaką ma, jeżeli chodzi o dźwięk, ale jest światełko w tunelu, jest odrobinka nadziei, bo koncert Foo Fighters, który odbył się na Narodowym, dźwiękowo był podobno bardzo przyzwoitym. Kto wie, może i System of a Down dobrze zabrzmi. To taka ruletka trochę. Rulet za nami, a przed nami już za momencik Red Hot Chili Peppers i Tell Me Baby.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Utrudnia życie społeczne, obniża samopoczucie i może prowadzić do poważnych konsekwencji psychicznych. Jąkanie dotyka nawet kilkudziesięciu milionów ludzi na świecie. Ale aby pozbyć się problemu, praca nad samym sposobem mówienia może nie wystarczyć.
3: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony. O ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Dlatego warto już zrobić tę diagnostykę różnicowo, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań.
2: Mówi psychiatra Olga Łoza.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Reklama.
9: This is Noel Gallagher from Oasis.
10: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
11: Hi Poland, we are Royal Blood on Esca Rock.

Come Together to grupa The Beatles w Ester Rock, a ja przypominam, proszę Państwa, że trwa festiwalowe lato 2026 w Ester Rock. W ramach tegoż lata rozdajemy Państwu karnety, bilety na festiwale, na koncerty. Od choćby niektórzy słuchacze Eski Rock razem z naszą ekipą polecieli w ten weekend do Pragi. Jeszcze jeden dzień koncertów przed tą całą wyjazdową ekipą Eski Rock. Dziś dzień finałowy festiwalu Metronome w Pradze. No i wśród gwiazd wymienię choćby trzy. Razor Light, Of Monsters and Men, no i na wielki finał wielki artysta, czyli Sting. Ależ ja wam zazdroszczę, że wy tam jesteście na tym koncercie Stinga, że dzisiaj będziecie. Chciałbym tam być. No dobrze, może następnym razem mi się uda. Tymczasem w Eski Rock grupa Happy Set, której koncert na jesień prawdopodobnie wielu z Państwa zaskoczy. Ale więcej powiedzieć póki co nie mogę. Happy Set i Love Last Best Rock.

0: kolejny z wielkich zespołów, które w tym roku odwiedziły nasz kraj. Guns N' Roses i Yesterdays za nami na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10:00, po 10:00 No One Knows, między innymi pojawi się od Queens of the Stone Age.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
1: Reklama.

0: I Love Rock and Roll, George and Jet w Ester Rock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, dziś niedziela, 21 dzień czerwca 2026 roku. To jest, proszę Państwa, pierwszy dzień tegorocznego lata. Wiosna za nami. No i mam nadzieję, że to lato upłynie Państwu naprawdę pod znakiem spokoju, odpoczynku, ciszy i przygód, niezapomnianych przygód. Co dzisiaj świętujemy? Świętujemy dzisiaj Dzień Hydrografii, Dzień Żyrafy, Dzień Jogi, Dzień Deskorolki i Święto Muzyki. I jeśli chodzi o to ostatnie, to ja mam zamiar to święto z Państwem celebrować do granic możliwości do godziny 12, rzecz jasna. Nothing But Thieves i Evolution w ramach tej celebracji teraz przed nami, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu.
1: Ten kawałek to rokuje.

0: The Dandy Warhols i Bohemian Like You w S-Rock. A ja już za momencik zagram dla Państwa kawałek, który był absolutnie przełomowym utworem dla grupy U2, jeżeli chodzi o karierę za wielką wodą. Bo wcześniejsza płyta The Unforgettable Fire sprawiła, że panowie stali się gwiazdami w Wielkiej Brytanii. Wcześniej byli już uznanymi gwiazdami w swojej rodzimej Irlandii, ale dopiero za sprawą płyty The Joshua Tree, na której pojawił się utwór With or Without You, panowie dotarli na szczyty amerykańskich list przebojów. Bo With or Without You było pierwszym utworem grupy U2, który znalazł się na miejscach pierwszych. Zaraz po nim I Still Haven't Found What I'm Looking For również ten sukces powtórzyło. No a wcześniej ich najwyższa pozycja to numer 33 na liście za sprawą utworu Pride in the Name of Love. No to już za moment w S-Rock U2 i With or Without You.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank

0: ubezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
2: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
3: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Fight for your right to party. To Beastie Boys, Westerok. Piosenka, która wcale dla Beastie Boysów nie powstała, bo Adam Jach napisał ją dla swojego side projectu, który nazywał się Brooklyn i który tworzył razem z Tomim Tripphammerem Cushmanem, który zresztą pojawia się w teledysku do Fight for your right. Jednak po jakimś czasie Adam postanowił, że zabierze tę piosenkę na próbę Beastie Boysów. Na to wszystko wpadł Rick Rubin, który stwierdził, że to jest doskonały numer do tego, żeby dorzucić ciężkie rockowe gitary, a wisienką na torcie jest solówka zagrana przez Kerego Kinga z grupy Slayer. No i w ten oto sposób powstał najbardziej ikoniczny kawałek Beastie Boysów. You gotta fight for your right to party. To jest numer, który bawił, bawi i bawił będzie pewnie kolejne pokolenia wszystkich świrów, którzy mają bzika na punkcie muzyki. Beastie Boysi za nami, przed nami natomiast artyści z antypodów, INXS. Mam dla Państwa numer Disappear.

0: I'm a Believer to Smash Mouth w Esce Rock. I'm a Believer, który kojarzony jest jednoznacznie ze Shrekiem. Piąta część przygód tego cudownego ogra przed nami. Niedawno w internetach pojawił się zwiastun tego filmu, no i od razu wywołał burzę. No bo jak to? Jak to? Jakiś dziwny dubbing. Proszę Państwa, uspokajam, nie ma się co martwić. Zbyszek Zamachowski prawdopodobnie znowu będzie Shrekiem. Osła tym razem zagra Maciej Sztur. Natomiast jeśli chodzi o to całe zamieszanie, to Zbyszek Zamachowski ostatnio to wytłumaczył, że po prostu rozmowy na temat kontraktów jeszcze trwają, a producent chciał jak najszybciej wypuścić trailer na rynek. W związku z tym na potrzeby tylko zwiastuna. Dubbing jest inny niż będzie w wersji finalnej. Także proszę się nie martwić. Zbliża się 11, a to oznacza, że kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Po 11 zagram dla Państwa m.in. Personal Jesus od Depeche Mode.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przedsiębiorcom w naszym kraju prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi, żeby zapewnić ciągłość operacyjną firmy, niż szukać nowego pracownika.
3: Ja już to widzę swoją drogą. To jest wersja w stylu, jak nie podwyżka, to odchodzę. No to cześć.
4: A macie też tak, że jak się nażywacie czegoś nieciekawego, to potem, jak nikt nie patrzy, sprawdzacie sobie, dmuchając w rękę, jak wam pachnie złośni?
3: Niestety, czasami druga strona też to czuje i wtedy robi się głupio.
5: Przepraszam, Najmocki, to była papryka dzisiaj rano na śniadanie. To ja myślę, że to Aśka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
1: Reklama.

0: The Zephyr Song to Red Hot Chili Peppers w SC Rock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Przypominam, że jest pierwszy dzień kalendarzowego lata 2026. Mam nadzieję, że Państwo celebrują go w odpowiedni sposób. Ja po 12 też mam zamiar takiej celebracji się poddać. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko, a już za niespełna tydzień, 26 czerwca, w najbliższy piątek, premiera najnowszego krążka grupy Muse, krążka zatytułowanego The Wow Signal. Ja już przebieram nóżkami z niecierpliwością, bo każdy krążek grupy Muse za każdym razem sprawia, że moje serduszko bije troszkę szybciej. Póki co mamy kolejny singiel z tej płyty. Singiel nosi tytuł Cryogen i właśnie teraz go dla Państwa zagram. No a przypominam, The Wow Signal, czyli kolejny album grupy Muse już w najbliższy piątek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zespół, któremu jako jednemu z niewielu zespołów udało się odczarować PGE Narodowy, jeżeli chodzi o brzmienie, które, jak wiemy, na tym stadionie pozostawia wiele do życzenia. Foo Fightersi i These Days. Foo Fightersi, którzy zagrali 3-godzinny koncert i z tego, co słyszałem, było nawet coś słychać. Oby tak dalej, akustycy Stadionu Narodowego. Oby tak dalej. A za chwileczkę w SC Rock stare spotyka nowe. To znaczy nie takie nowe, bo ten numer ma już dobre 20 lat. Ale numer, z którego bierze, czerpie wręcz garściami, jest jeszcze starszy. Mówię tu o Kid Rocku i o numerze All Summer Long, w którym są oczywiście jasne odniesienia do Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd. To już za moment w SC Rock.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020-2022.

przypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olios to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2021-2030.

dopiero co wspominałem o tym, że Foo Fightersi odczarowali brzmieniowo PGE Narodowy. To znaczy, ja mam taką nadzieję i trzymam za to bardzo mocno kciuki. No to zobaczymy, czy to odczarowanie długo potrwa, bo już 18 i 19 lipca na PGE Narodowym ten zespół, którego właśnie wysłuchaliśmy. System of a Down i Aerials to za nami. A skoro o koncertach mowa, to ja przypominam i odsyłam Państwa na nasze sociale, bo ekipa Eski Rock jest w czeskiej Pradze na festiwalu Metronome. No i dziś główną gwiazdą wieczoru jest Sting. Jeśli Państwo jesteście ciekawi, co oni tam robią przez te całe dnie, jak dobrze się bawią, no i jak te koncerty wyglądają, jak wygląda w ogóle cały festiwal Metronome w Pradze, proszę koniecznie odwiedzać nasze sociale i oglądać relacje, których jest tam co niemiara. A już teraz Westerok, The Black Keys i numer zatytułowany Lonely Boy.

0: Like a Rolling Stone to The Rolling Stones w Esce Rock. Stonesi, którzy już niebawem wydają nową płytę. No i wszyscy jesteśmy ciekawi, czy za tą nową 25. płytą grupy The Rolling Stones podąży trasa koncertowa. Ostatnio trochę światła na ten temat rzucił Keith Richards, który stwierdził, że najbardziej wykańczające w ich wieku są podróże. Więc prawdopodobnie trasy takiej w klasycznej formie nie będzie, ale nie wykluczają panowie rezydencji. Londyn, Nowy Jork, Paryż czy Rzym. To mogłyby być miejsca, w których mielibyśmy zagrać serię koncertów w nowym formacie. Czyli dochodzimy do momentu, w którym to nie koncerty przyjeżdżają do nas, tylko my przyjeżdżamy na koncerty. Nawet jeśli to taki Londyn czy taki Paryż, to w sumie nie tak daleko. Rzym też bardzo fajnym rozwiązaniem może być. Zbliża się 12, to oznacza, że pora mi się z Państwem pożegnać. Już za chwileczkę Westerok Melina, my natomiast słyszymy się jutro w samo południe. Łukasz Szeciłowski za dziś bardzo dziękuję, pięknej reszty niedzieli życzę i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina, Eski Rok.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz.
2: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna, że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji, to nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. Jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
0: Melina, Eski Rok. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SROK. Ze mną, z Wami Zbigniew Parafianowicz. Witam serdecznie. Witam. Serdecznie gratuluję. Jesteś pierwszym gościem Meliny, który pojawia się po raz trzeci.
2: Także... Bardzo mi miło.
1: Rekord.
2: Bardzo fajne miejsce. Każda Melina.
1: Jak w Melinie, tak. Tak. Każdy korespondent zagraniczny wie.
2: Jest, już jest polane, także...
1: Tak. Słuchaj, powiem tak. Gdybym...

0: Witam. Serdecznie gratuluję. Jesteś pierwszym gościem Meliny, który pojawia się po raz trzeci.
1: Także bardzo mi miło.
0: Rekord.
1: Bardzo fajne miejsce. Każda Melina.
0: Tu w Melinie, tak. Każdy korespondent zagraniczny wie.
1: Jest już polane, także...
0: Tak. Słuchaj, powiem tak. Gdybym...

0: teorii spiskowych, więc mógłbym ukryć taką teorię spiskową, że Wołodymyr Zełenski jest specjalnym promotorem skądinąd znakomitej książki Kłopot z Zełenskim, twojego autorstwa. Ty ją pokazuję widzom, którzy nas oglądają, słuchaczom, tytuł już wspomniałem. Jest to w pewnym sensie ciąg dalszy książki Polska na wojnie, też podobnie skonstruowana, to znaczy są to wypowiedzi anonimizowane różnych wpływowych ludzi, dyplomatów, polityków, urzędników państwowych. No jest to lektura absolutnie wybitna. Ja zachęcam wszystkich moich znajomych i nieznajomych, mówiąc, że niczego lepszego teraz w ogóle o polityce jako takiej nie przeczytają. Polecam to serdecznie wam, drodzy widzowie i słuchacze. A teraz zostawiając... No i prawda jest taka, no, że koincydencja czasowa była mniej więcej taka, że wychodzi twoja książka i Wołodymyr Zełenski podejmuje decyzję, która być może będzie omawiana za lata na seminariach naukowych o tym, jak wysadzić w powietrze właśnie pytanie co. No więc... Chciałem zacząć od takiego pytania, czy musiało dojść do tego, do czego doszło, to znaczy i pytanie, dlaczego akurat teraz? To znaczy w tym sensie, że przecież były ulice imienia bohaterów UPA i to po nazwiskach najgorszych zbrodniarzy i jakby wszyscy zainteresowani w Polsce o tym wiedzieli, żyliśmy i wydawało się, to będzie tak odwlekane w nieskończoność. A może się nie wydawało. Dobra, no więc pytanie, co i dlaczego się stało akurat teraz?
1: Stało się to, że prezydent Zełenski przybił państwową pieczęć i potwierdził autorytetem swojej prezydentury coś, na co nie umawialiśmy się w Wiśle z prezydentem Zełenskim. Mówimy tu o tym spotkaniu w Wiśle w lutym 2022, tuż przed wojną, kiedy prezydent Duda budował ten projekt Przyjaźń, który miał być takim lewarem do tego, żeby współpracować z Ukrainą przy jej obronie, utrzymaniu państwowości po inwazji rosyjskiej w lutym 2022. Ta umowa nieformalna dotyczyła takiego projektu, który polegał na tym, że Ukraińcy nie będą budowali państwowego patronatu nad zbrodniarzami, którzy mordowali Polaków. I nadanie imienia bohaterów UPA, wśród których jest również Kłym Sawur, czy Roman Szuchewicz, kieszonkowy Hitler Roman Szuchewicz. Nadanie imienia jednostce specjalnej, nawet nie specjalnej, to nie jest jednostka wybitnie brunatna, nawet w ogóle nie jest brunatna. Te oddziały samodzielne w dowództwo Północ, i ten pułk specjalny, który pod to podlega, to jest po prostu taki Lubliniec, taka jednostka wojskowa komandosów w Lublińcu. To nie jest jednostka Tier 1 tak zwana, czyli na przykład nie wiem, Alfa, czy nie jest to ochrona osobista Zełenskiego, jest to po prostu jednostka specjalna pod dowództwem sił specjalnych, właśnie taka jak Lubliniec. To nie jest Misanthropic Division, taka, która ma czaszki Totenkopf na swoim logo. To nie jest Karpacka Siege, która organizuje regularnie capstrzyki w Uszhorodzie, na których po prostu są flagi w stylistyce SS utrzymane. To nie jest pododdział Kraken, który ma na swoich sztandarach Szuchewicza. To jest naprawdę bardzo zachowawczy oddział, który będzie miał w swojej nazwie patronów bohaterów UPA. Zdaje się, że w pierwszej wersji nawet ten Kłym Sawur chodził gdzieś tam na rynku.
0: Tak mówią.
1: Tak. I to jest złamanie tej umowy z Wisły. Zełenski się nie wywiązał z tej umowy dżentelmeńskiej. Ona nie była na piśmie. To dotyczyła chowania tych elementów hajlujących, tych elementów brunatnych, które są po stronie ukraińskiej. W związku z tym naraził na ogromny szwank relacje z partnerem, moim zdaniem z partnerem, którego i tak nie szanuje, który i tak już mu w tym momencie jest niepotrzebny, którego nie docenia, niesłusznie moim zdaniem, bo jednak potencjał Polski jest duży i brak takiego sojusznika w sytuacji, bo też Zełenski nie do końca chyba jeszcze zdaje sobie sprawę, że jest właśnie, jak mówią kryminaliści na wschodzie, kidany, czyli jest że ktoś go za chwilę porzuci i wystawi, pozbędzie się go, tak jak Janukowicz mówi w tym Rostowie, mnie kinuli kakłocha, czyli porzucili mnie jak frajera. I za chwilę ci wielcy partnerzy Ukrainy, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, porzucą też Zełenskiego. Porzucą Ukrainę, porzucą Zełenskiego. Niewykluczone, że Brytyjczycy już stawiał na założnego, jako na wtórnika Zełenskiego. Mówi się o tym, że ambasada brytyjska w Kijowie jest sztabem wyborczym Wałryja Załużnego. Porzucając jakby Polskę,

0: traci dość istotne aktywo w swoich relacjach z Unią Europejską, w aktywo, które podziela wizję bezpieczeństwa, taką jaką ma Ukraina. I w tym sensie jest to ogromny błąd, bo to jest z jednej strony chęć przypodobania się temu elektoratowi prawicowemu, czy powiedzmy skrajnie prawicowemu, takiemu wręcz hajlującemu na Ukrainie, i chęć zdobycia poparcia tego elektoratu, żeby potencjalnie wygrać z założnym, powoduje, że on likwiduje tak naprawdę istotne aktywo w relacjach międzynarodowych, jakim jest Polska, nie doceniając go, uważając nas za frajerów, właśnie za tych, którzy nie mają już nic do zaoferowania. Nawet prawdopodobnie te migi 29 nie są dla niego w tym momencie istotne, które wstrzymał wiceminister Tomczyk. Robi to w imię jakiegoś absolutnie drobnicowego interesu wewnątrzpolitycznego. Możliwe, że robi to również dlatego, że widząc to porzucenie, które się zbliża, chce uczynić z Polski drugie Węgry, w sensie państwo, które oskarży o wszystko, wszystkie niepowodzenia Ukrainy w polityce europejskiej. Jeśli na przykład zostanie zamknięta wizja szybkiej integracji europejskiej, o czym jest też mowa, mówił to na konferencji prasowej przed kilkoma dniami również Radosław Sikorski, że państwa starej Europy nie chcą szybkiej integracji Ukrainy z Unią, w obawie, że Ukraina tą Unię po prostu rozbije, i my możemy w jego optyce, tak mam wrażenie też rozmawiając z ludźmi od dawna po ukraińskiej stronie, że Zełenski może szukać po prostu takiego kozła ofiarnego i uczynić Polskę tym kozłem. Natomiast tak naprawdę stoi za tym bardzo drobnicowy interes. To, co Riabczuk nazwał momentokracją, czyli nie tworzeniem dużych strategii, powiedzmy w kategoriach 5 lat czy 6, tylko szukaniem tego doraźnego interesu politycznego, tak jak Poroszenko robił to w 2017, budując ten kryzys polityczny, historyczny z Polską, też odwołując się do brunatnych tradycji, po to, żeby zbudować te swoje prawe skrzydło, patriotyczne skrzydło. Jak mówią deputowani ukraińscy, polityk ukraiński wtedy wchodzi w garnitur patrioty, uśmiechając się właśnie do tego prawego skrzydła. Przy czym jest to kalkulacja absolutnie, tak jak powiedziałem, drobnicowa, taka nie dostrzegająca strategicznych konsekwencji tego wyboru.
1: Melina Eski Rock.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. Może być wariant, jeden z wariantów podawanych na przykład, który mi się nie chce wierzyć, że Wołodymyr Zełenski nie przywiązuje wielkiej wagi do historii, a już szczególnie nie rozumie tego...
2: To nie jest sprzeczne.
1: Ale dobra, poczekaj, czyli mamy jakby niewyczuwanie historii przez Zełenskiego. Dalej... lekceważenie Polski i w ogóle nie traktowanie poważnie Polski, ich obaw i emocji. Trzy, jeden z argumentów autorów ukraińskich, bałagan, że my Polacy nie doceniamy, uważając, że Ukraińcy są tak super teraz profesjonalni, że tam jest też po prostu chaos i brak myślenia i po prostu zwyczajny bajzel. No i ten taki bardziej makiaweliczny, to znaczy to, co na końcu powiedziałeś, czyli ten ruch wyprzedzający, że w sumie każdy polski rząd, czy będzie rządziła Platforma, czy PiS, czy Konfederacja, będzie musiał bronić interesów polskiego rolnictwa, polskich przewoźników, polskich usług. No w związku z czym lepiej już teraz z Polaków zrobić sobie wrogów i potem pokazywać tylko, że mają hopla na punkcie.
2: Absolutnie. No to jest... Zobacz, załóżmy, że Zełenski rzeczywiście dotrzyma słowa i przyjedzie do Gdańska na konferencję. Myślę, że w przeciągu...
1: Teraz pod koniec czerwca.
2: Niewykluczone, że w kontekście tej konferencji dojdzie do odebrania orderu Orła Białego.
1: Podkreślmy, że rozmawiamy w momencie, kiedy Karol Nawrocki nadal nie podjął decyzji.
2: Ale jest prawie pewne, że podejmie decyzję o odebraniu tego orderu. Przecież Zełenski zyskuje, przynajmniej w jego mniemaniu, zyskuje narzędzie w postaci przedstawienia Polski jako furiata, czy państwa furiata, państwa, które jest sfoszone, państwa, które nie kieruje się interesami odbudowy, po które Zełenski przyjeżdża do Gdańska, państwa labilnego, które zmienia radykalnie optykę w porównaniu do 2022 roku. To są argumenty, które przez przeciwników upodmiotowienia Europy Środkowej, na przykład w Berlinie, czy również we Francji, bo przecież żadnemu państwu starej Europy nie zależy na tym, żeby ten region wschodniej flanki NATO się upodmiotowił i sam samodzielnie decydował o polityce bezpieczeństwa.
1: Ale z punktu widzenia, no może nie ekspertów francuskich, ale to wygląda trochę dziwnie. Najpierw krzyczymy na Europę, że nie pomaga Ukrainie i trochę pouczamy, trochę obrażamy, po czym nagle, mówię z perspektywy kogoś, kto nie śledzi meandrów polskiej polityki, nagle wchodzimy w jakąś totalną walkę.
2: Tak, to jest do wykorzystania. To, o czym mówisz, jest do wykorzystania jako technologia polityczna. Natomiast ten, kto przynajmniej w jakimś takim minimalnym zakresie w dyplomacjach czy w służbach specjalnych państw francuskiego i niemieckiego śledzi wydarzenia na Ukrainie, wie, że to jest piąty rok wojny, a nie pierwszy, i że sytuacja jest odmienna, że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, tylko jest państwem oczywiście fantomowym w sensie na przykład finansów publicznych, bo wisi na pieniądzach G7, jest klientem po prostu wspólnoty międzynarodowej, ale państwem, które ma największą armię w Europie i możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji, niszczenia triady strategicznej, infrastruktury naftowej, uderzenia w miasta, zagrażania lotniskom cywilnym w Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. I państwa takie jak Francja i Niemcy też to wiedzą, rozumieją to. To jest pytanie, kto, jak to państwo chce wykorzystać w Europie. Niemcy i Francja, jak rozumiem, też państwa bałtyckie do pewnego stopnia postrzegają Ukrainę jako prywatną firmę wojskową, którą taką siege, którą będzie można kozacką, którą będzie można wynająć na przykład do szybkich akcji, jeżeli Rosjanie naruszą na przykład integralność łotewską, a NATO będzie się wahać, co zrobić. To jeżeli na przykład Łotwa będzie miała umowę dwustronną o bezpieczeństwie z Ukrainą, to poza artykułem piątym, po prostu w ciągu 24 godzin zjawi się tam batalionowa grupa taktyczna Madziara z dronami, która po prostu Rosjan zniszczy.
1: Wyjaśnijmy, Madziara nie premiera Węgier, tylko Madziara dowódcy ukraińskiego Węgra. Tak.
2: Ukraińcy też właśnie. W ciągu tych 5 lat trwania wojny Madziar, czyli Brovdi, Węgier etniczny z pochodzenia z Zakarpacia, był przestępca, biznesmen, a obecnie dowódca wojsk systemu bezzałogowych, czyli wojsk dronowych, który stworzył te wojska w zasadzie od zera, własnymi ręcyma, jak mawia klasyk, od prostych chińskich mawików, które puszczał nad Bachmutem, do bardzo skomplikowanych uderzeń w głębi Rosji. To jest ogromna waluta Ukrainy do budowania relacji w regionie, sprzedawania usług w wojskowych.
1: On znowu został po raz drugi przez rosyjskie sądy tam, nie wiem, tak, oskarżony czy skazany, tak?
2: Pewnie na tam potrójną karę śmierci, czy tam potrójny łagier. I jest jakby w tym piątym roku wojny, ta percepcja percepcja Ukrainy w Europie jest bardzo różna. W sensie w Polsce postrzegamy Ukrainę jako konkurenta do mówienia o tym, czym jest polityka bezpieczeństwa, na przykład w Międzymorzu, też w Trójmorzu, prawda? Bo na przykład my postrzegamy to Trójmorze czy Międzymorze jako obszar, w którym moglibyśmy być liderem. Ale na przykład w pułku Azow, trzecim korpusie, który bardzo mocno jest przywiązany do idei Międzymorza, to Ukraina jest liderem Międzymorza. To Ukraina jako państwo, które ma bataliony zagraniczne, gruziński, czeczeński, białoruski, postrzega je jako elementy zmiany potencjalnie na północnym Kaukazie za pomocą salafitów, których zatrudnia się jako najemników do walki z Rosjanami, na Białorusi przeciwko Łukaszence przez pułk Kalinowskiego czy batalion terror, czy w Gruzji na przykład przeciwko Iwaniszwilemu prorosyjskiemu za pomocą ludzi, dawnych ludzi Saakaszwilego, prawda? To jest państwo, które przez 5 lat wytworzyło realne narzędzia uprawiania polityki bezpieczeństwa, polityki wojennej, darwinistycznej, takiej, w której śmierć nie jest zjawiskiem, które kogoś przeraża, które powoduje, że nie pójdzie się w bój. I w tym sensie ta zmiana percepcji Ukrainy, która, tak jak mówię, pozostaje państwem fantomowym w sensie finansów publicznych czy demografii, bo jest to państwo, które ma poniżej 30 milionów mieszkańców, a miało 49 w 91 roku. Także, ale wymiar wojskowy powoduje, że jest to obiekt, ta zmiana percepcji Ukrainy, która, tak jak mówię, pozostaje państwem fantomowym w sensie finansów publicznych czy demografii, bo jest to państwo, które ma poniżej 30 milionów mieszkańców, a miało 49 w 91 roku. Także, ale wymiar wojskowy powoduje, że jest to obiekt,

0: analizy w bardzo wielu poważnych państwach europejskich. I tutaj ten zarzut o to, że Polska kiedyś pomagała, a teraz nie pomaga, dla ludzi, którzy przynajmniej minimalnie śledzą tą zmianę, nie wchodzi w grę. Ci, którzy tą zmianę śledzą, wiedzą, że to nie jest luty 2022, kiedy brakuje w czołgów T-72 w starszych wersjach.
1: Melina

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i film.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. Przypomniało mi się opowiadanie autorstwa Rafała Ziemkiewicza w czasach, kiedy był pisarzem science fiction bardziej niż publicystą. On się nazywał bodaj Śpiąca Królewna i to był taki obraz, że byłe Sowiety się rozpadły i jest to generalnie strefa anarchii i Polacy są takimi jak Ukraińcy w tej twojej opowieści, czyli rodzaj najemno-interwencyjnych batalionów, ja tam dokładnie pamiętam, 30 lat temu to czytałem, ale właśnie, które pilnują tam porządku na wschodzie.
2: Ukraińcy już to robią nawet w skali globu. Zaangażowani byli w obalenie Asada w Syrii, zaangażowani są w Afryce Subsaharyjskiej, w państwach, w których są pozostałości grupy Wagnera, razem z Tuaregami, między innymi w Mali czy w Republice Środkowoafrykańskiej. Zatrzymują lub dokonują abordaży w okrętach floty cieni. Działają w sferze cyber. To jest w tym momencie ta kompetencja wojskowa, którą wypracowali, jest po prostu ich walutą. Łącznie z know-how, który wytworzyli w czasie wojny.
1: No to pytanie tutaj się pojawia jakby, i co my na to? Znaczy mówię, w sensie my, państwo polskie, bowiem dosłownie przed wejściem tutaj do studia czytałem nowy tekst Wojciecha Muchy, który jakby kierując się interesem najlepiej pojętym polskim, uważasz, że po prostu w naszym, im dłużej, zresztą to jest puenta tej swojej książki, im dłużej

0: Ukraina walczy za siebie, tym
1: kupujemy czas.
0: Nam oszczędza kłopotów, więc czysto pragmatycznie jest to nasz interes, ale on mówi, pisze jedną rzecz, że my nawet, jako państwo polskie, znaczy oczywiście teraz jest straszna wrzawa, ale myśmy nie sformułowali nawet podstawowych oczekiwań, to znaczy na przykład, że bezwarunkowe ekshumacje i bezwarunkowe uznanie rzezi łamane przez ludobójstwo wołyńskiej, łamane przez deklarację odcięcia się od ludobójczych tradycji części UPA. I on mówi, jak mają Ukraińcy nas poważnie traktować, skoro my nawet nie artykułujemy własnych oczekiwań i postulatów. Jak ty to widzisz?
2: W sensie historycznym te postulaty artykułowaliśmy, formując ten kompromis z Wisły. I on był o 22 roku. I to miało sens, bo przecież było realistyczne. Zakładało uwzględnienie tej naszej wrażliwości, która dotyczy ludobójstwa na Wołyniu, z jakąś próbą takiego niewikłania się, nie mówienia im, jak mają na przykład nazywać ulicę. No bo to są decyzje samorządów, jest mało prawdopodobne, że możemy na to wpłynąć, że te samorządy zapobiegną nazywania tych ulic. Na przykład często jest tak, że taki przypadek bardzo widoczny. Często minister Sikorski, minister Sybicha, czyli szefowie dyplomacji obydwu państw, Polski i Ukrainy, powołują się na przykład Konotopy, czyli wspólnego wysiłku wojennego Polaków i Ukraińców, który był udany, ciekawy i tak dalej. No internauci natychmiast wchodzą na Google Maps, prawda, centrum miasta, ulica Szuchewycza w Konotopie, prawda, kieszonkowego Hitlera. Na tę ulicę najprawdopodobniej wpływ może mieć ograniczony. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to mogę zaproponować zakład o to, czy uda mu się wpłynąć na któryś z samorządów ukraińskich, czy żeby takiej zmiany dokonał. Chciałbym, żeby to było możliwe, ale niestety najprawdopodobniej będzie to trudne. Ale w sensie jakby przystawiania tej pieczęci państwowej przez rząd czy przez prezydenta na rebanderyzację i rebrunatyzację tego mitu założycielskiego, tu już mamy wpływ. I wydawało się, że w Wiśle stawiamy jakiś krok na drodze do tego, żeby tak było. Świadomość tego, że ta rebanderyzacja Ukrainy jest dla nas groźna, bo przecież każdy nacjonalizm, który ma w ostrze wymierzone w państwa inne niż Ukraina, jest groźny. Mówienie o tym, że to nie jest przeciwko Polsce, moim zdaniem jest fikcją. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. Jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek w przypadku Polski. Rozmawia ponad głowami Polski z Brukselą. Próbował grać w Stanach Zjednoczonych, traktując nas jako klienta Stanów Zjednoczonych, próbował grać w Stanach na to, żebyśmy przekazali broń koreańską Ukrainie. To wszystko wynika z pewnej podbudowy ideologicznej, z pewnego mitu założycielskiego, który buduje się w państwie, a który się opiera właśnie na tej wersji nacjonalizmu integralnego w wersji light, czyli tego, że żadne interesy innych państw się nie liczą, załatwiamy to na twardo, na zimno, bez uwzględniania jakichkolwiek kompromisów, jedziemy po całości. I tak jak mówię, Wisła była takim momentem, kiedy wydawało się, że Ukraina jest w słabszej pozycji, że my oferując jej współpracę, możemy pewne rzeczy uzyskać, czy to historyczne, czy gospodarcze, czy militarne. Ukraina zawiodła. My jako państwo w 4 roku, w pomarańczowej rewolucji ją poparliśmy, wówczas też zawiodła. Nie tylko chaosem, nie mamy wpływu na chaos polityczny, który potem się pojawił na Ukrainie. W 14 roku też zawiodła, przyjmując ustawy o UPA po wystąpieniu Bronisława Komorowskiego w Radzie Najwyższej. Ja wiem, że prezydent nie ma o to żalu, często publicznie to wyraża. Ja pamiętam, że w 15 roku, wtedy po tym incydencie w Radzie Najwyższej, przeprowadzałem wywiad z Bronisławem Komorowskim i on też powiedział, że w zasadzie miał pewnego rodzaju dezinteresemą w tamtej sprawie, co zresztą mnie zdziwiło swoją drogą. Natomiast było to jednak pewnego rodzaju splunięcie w stronę państwa polskiego. Zresztą te ustawy w ogóle referował w Radzie po Komorowskim syn Szuchewycza. Także to też jest niebywałe wręcz. Ja oczywiście Ukraińcy powiedzieli, że wszystko było przypadkiem. Tak samo jak wysadzili przypadkiem Tuska z pociągu. Zawsze wszystko jest przypadkiem, coś się dzieje dzięki siłom tam społecznym, dzięki jakimś procesom bliżej nieokreślonym. I ten 22 rok, tu też mamy jakąś zapowiedź kompromisu. Ukraina się wybrania z upadku, buduje mechanizmy finansowania swojej państwowości właśnie przez G7, przez Unię Europejską. Też w tym uczestniczymy, w tych 90 miliardach. I nadal w ramach tego integralnego nacjonalizmu w wersji light w żaden sposób nie respektuje interesów Polski, nie szuka kompromisów.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. A powiedz mi, a jakie było twoje podejście ewoluujące albo zmieniające się? Bo ja przyznaję się, że myślałem w pierwszym roku wojny, myślałem, że to będzie takie trochę przysiągnięty hipokryzją i lekką obłudą, ale w końcu tak zbudowany świat. Tak. Właśnie taka sytuacja, no dobra, będą mieli te ulice, będą jakieś tam oddziały. My trochę, znaczy w sensie polska klasa polityczna w sumie ponad podziałem będzie udawać trochę, że nie widzi tego. Pewne rzeczy Ukraińcy będą u siebie robić, że jakoś to będzie. No i się okazuje, że jednak nie jakoś to będzie i że walnęło po prostu na pełnej. Ale chciałem zapytać o twoje opinie. To znaczy, co myślałeś w 22 i zarówno jeśli chodzi o wątek historyczny i na przykład...

0: Abwehry, wywiadu III Rzeszy, czy nikt nie wspominał o tym, że wykorzystywano naukowców, którzy pracowali dla Hitlera. Mieliśmy zresztą w Warszawie ambasadora, który był potomkiem asystenta Adolfa Hitlera.
1: No, o ile pamiętam, 24-33% deputowanych do Bundestagu to byli członkowie NSDAP, przecież facet, który pisał ustawy norymberskie, był współarchitektem niemieckiej polityki zagranicznej. Więc...
0: Zgadza się. Zdaje się, że do dziś na jednej z grup w takiej, powiedzmy, na WhatsAppie, w której prowadzimy gorące dyskusje na temat relacji polsko-ukraińskich z udziałem Polaków, Ukraińców, ktoś nawet wrzucił jednostkę z miejscowości w zachodnich Niemczech, gdzie, na ulicy Romla, która zresztą ma imię Erwina Romla, jest w, to akurat jest rzeczywiście incydent warty w ogóle uwagi i przyjrzenia się, czy państwo nie poszło za daleko niemieckie jednak w upamiętnieniu dla generała III Rzeszy. Natomiast chodzi o to, że co do zasady Niemcy nie stawiają tej pieczęci, systemowo nie stawiają pieczęci, która miałaby dokonywać jakiegoś rebrandingu III Rzeszy, czy poszczególnych bohaterów, poza jakimś szukaniem tam opozycjonistów, w Wilczyszaniec, zamach, że tak naprawdę w Stauffenberg to nie był nazistą, co prawda uważał Polaków za zwierzęta, a Żydów chciał eksterminować, natomiast no, zamach, to bohater, jakoś tam się szukają takiej godności w tym całym bagnie, z którego wyszli po II wojnie światowej, natomiast co do zasady, no nie hajlują i nie stawiają tej pieczęci państwowej. Tu chodzi właśnie o to, to jest podstawowa rzecz. Nikt nie zabroni, ja pamiętam już Chorod, masa ludzi w hajlujących, czy też tymi sztandarami nawiązującymi do SS, ale to gdzieś tam, to są te urodziny Hitlera w lesie, które są organizowane bez patronatu państwa, albo przynajmniej bez jawnego patronatu państwa, bo tu też muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wtedy jak byłem w Uszchorodzie na tych obchodach okrągłej rocznicy karpackiej Siczy, to ci ludzie z tych formacji brunatnych, którzy maszerowali po Uszchorodzie, a potem mieli ten capstrzyk na cmentarzu, oni byli tam przywożeni przez autobusy należące do policji, do MSW. W sensie Awakow wtedy, budując ten korpus narodowy, sprzyjał w takim nastrojom, natomiast nie robił tego przynajmniej w świetle kamer i nie chodził się, nie obściskiwał i nie próbował tego sakralizować, tak jak zrobił to Zełenski. Tu chodzi tylko o to, żeby te trendy, które są nieakceptowalne w Europie, bo to też Europa, to mówił Łukasz Adamski, szef Centrum Mieroszewskiego, wiceszef Centrum Mieroszewskiego, mówił o tym, że to jest bardzo ważne zdanie. Mówił o tym, że Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców.
1: Ale wiesz, to jest ciekawa, jakie są twoje refleksje, bo ostatnio z powodów piłkarskich się tym znowu interesowałem. Kasus Chorwacji, gdzie zresztą relacje są głębsze, przecież z tego co pamiętam, to przywódcy UPA się szkolili w chorwackim państwie Ustaszów. Ale chodzi o to, nawet jak mówiłeś o zakazywaniu przez państwo pewne rzeczy. No to na przykład to, ja teraz nie pamiętam, jakie jest to powitanie u Staszów, które niby jest zakazane w Chorwacji, ale które najpopularniejszy artysta muzyczny Thompson,
0: on do dziś w ogóle funkcjonuje na statusie takiego...
1: Oni zagrali największy, mówi się, że największy biletowany koncert na świecie. 500 000 Chorwatów w zeszłym roku, czy 2 lata temu w kraju, który liczy kilka milionów, tak jakby w Warszawie 10 milionów przyszło na koncert i on ma zresztą, zdaje się, zakaz wjazdu do Szwajcarii, tam gdzieś jeszcze do jakiegoś kraju.
0: Ale w Szwajcarii, ja pamiętam, jak był mundial w Szwajcarii, grali Chorwaci, to mimo wszystko w Bernie śpiewano na głos Liepa coś tam właśnie Thompsona, tą taką o wielkiej Chorwacji piosenkę.
1: Tak. Melina w S-Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Utrudnia życie społeczne, obniża samopoczucie i może prowadzić do poważnych konsekwencji psychicznych. Jąkanie dotyka nawet kilkudziesięciu milionów ludzi na świecie. Ale aby pozbyć się problemu, praca nad samym sposobem mówienia może nie wystarczyć.
2: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony. O ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicowo, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań.
1: Mówi psychiatra Olga Łoza.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: prezent ucieszy mojego tatę, wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz.
2: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. Nawet jak wprowadzasz jakieś... bo z tego, co rozumiem, prawodawstwo chorwackie zakazuje...
2: tak.
1: Tych...
2: nawiązań do państwa.
1: Nawiązań do i powitanie. A artystatom są na to w pompie i setki tysięcy
2: no ludzi
1: wysyłają. A jak srebrna reprezentacja Chorwacji, sam byłem wtedy w Chorwacji w 2018, celebruje w Zagrzebiu, to kogo zapraszają na scenę? Zapraszają Thompsona. Ja jako historyk, magister nauk historycznych, jakoś to naukowo rozumiem. Natomiast zastanawiam się właśnie, używając ukraińskiego przykładu, co to było?
2: To jest ta hipokryzja, którą na którą w polityce to jest ten kompromis zanurzony w hipokryzji. Chodzi o to, że państwo chorwackie, wstępując do Unii, musiało zakwestionować ludobójczy reżim, który kolaborował z III Rzeszą i był antysemicki, antyserbski, antybośniacki, anty w ogóle wszelki. Musiał oddać Ante Gotovinę, czyli generała już z czasów wojny o współczesne granice Chorwacji, do Hagi. Dla wielu bohatera, byłego weterana Legii Cudzoziemskiej, architekta operacji Oluja, musieli go oddać do Hagi, żeby zapłacić cenę właśnie za to, że nie czczą kogoś, kto jest obrzydliwym ludobójcą, ale gdzieś w backgroundzie to pozwolenie na Thompsona jest tak samo, jak jest pozwolenie w takie, powiedzmy, wewnętrzne przekonanie, że Hiszpan śpiewający Karel Sol, czyli hymn falangistów i ten hajlujący sobie w mieszkaniu prywatnie, nie stanowi państwowego przyzwolenia na rewitalizację w ideologii frankistowskiej.
1: To znowu, czy my jako państwo polskie, jako polska klasa polityczna sfrajerzyliśmy się, czy w roku 22 nie było innego wyjścia? No, jeżeli tak rozumiemy interes Polski, że jednak walka Ukrainy, walczą za siebie, ale my z tego korzystamy. Jak to widzisz z perspektywy roku 26?
2: Z perspektywy czasu uważam, że ten karnawał współpracy, przekazywanie broni realizował interesy państwa polskiego. I to jest zimna, chłodna kalkulacja tego, co się wtedy działo. Oczywiście można dzisiaj z perspektywy czasu mówić, czy warto było wtedy już wystawiać weksle i wozić je na bankową do bunkra dla Zońskiego. Może warto było. To jest kwestia do dyskusji. Natomiast co do zasady, oddawanie czołgów T-72 i PT-91, w których ginęli Ukraińcy, a nie Polacy, walcząc z Rosjanami, miało sens. Po prostu. To realizowało interes państwowy. To służyło interesom Polski. To jest takie anglosaskie podejście do wojny, w której po pierwsze prowadzisz ją nie na swoim terytorium, oddajesz sprzęt, czy też go przekazujesz, żeby w jakichś lendlisach, żeby ktoś po prostu za ciebie tą brudną robotę wykonywał, odrzucasz te siły dalej. Na tamtym etapie, szczególnie przez 100 dni wojny, do momentu, kiedy Zełenski nie zaczął się wypierać przewodowa i nie próbował umiędzynarodowiać konfliktu, posługując się tragedią, bo wtedy zginęło dwóch Polaków, tak, prawda? Nie zaczął się posługiwać tą tragedią, żeby realizować jakiś swój partykularny interes. W tym pierwszym roku podejmowaliśmy właściwe, zasadne decyzje, po prostu takie, które realizowały interes
1: Polski. A czy przewodowo było dla ówczesnych rządzących jakby punktem przełomu. Zresztą piszesz i w Polsce na wojnie, i tutaj, że dla prezydenta Dudy to był na przykład wstrząs, że ktoś, kogo traktował jednak jako politycznego, powiedzmy, ale przyjaciela druha, okazało się, że jakby brutalnie i cynicznie
2: ugrywa.
1: Tak.
2: I to był i ONZ, i przewodów, bo to jest to wystąpienie w ONZ-cie Zełenskiego, w którym wrzucił Dudę do jednego worka z Rosjanami za to, że nie dopuszcza zboża rosyjskiego na polski rynek, tłumacząc, że to zboże ma trafiać na globalne południe, a tymczasem w większości trafiało do Turcji albo do Chin. Było po pierwsze oparte o kłamstwo, a po drugie było niesmaczne, zakładając właśnie, że w tej polityce europejskiej jednak przynajmniej markujemy, mówiąc komuś, że go nie lubimy, nienawidzimy, albo żeby sobie poszedł, to przynajmniej ubieramy to w jakieś ładne słowa, żeby to wyglądało.

0: zachował sensownie. Ale przewodów to już jest bardzo konkretna sprawa, w której są ofiary. Zginęło dwóch Polaków. Państwo ukraińskie nie poczuwa się do dziś w obowiązku wypłacenia jakichś odszkodowań dla rodzin.
1: I nadal twierdzą, że to Rosjanie?
0: Tak. To dzisiaj jest to stanowisko oficjalne w Zełenskiego, że to nie oni, że to Rosjanie lub coś UFO może. Jakieś...
1: Ale powiedz mi, bo opisujesz to, a mnie to tak ciekawi tak mentalnie. No bo z takiego polskiego punktu widzenia, czy powiedzmy zachodnioeuropejskiego, no to przecież gdyby Zełenski powiedział tak, nasze rakiety blisko granicy, bronimy się, bronimy też was, bardzo przepraszamy, przyjechał, przeprosił, coś. No wiadomo, to co politycy robią w takich sytuacjach, nawet właśnie wspomniana hipokryzja. Czemu aż tak zaparte?
0: Bo postsowiet nie okazuje słabości, albo też szuka zdań, które markują rzeczywistość, a nie ją opisują. Ja pamiętam, znałem takiego spin doktora Wiktora Janukowycza jeszcze sprzed Majdanu w 2014 roku. On też w czasie Majdanu jeszcze współpracował z Klujewem, potem z Janukowyczem, który opisywał mi właśnie, jak on postrzega na przykład działanie swoje jako technologa politycznego. I mówi mi, że właśnie stworzył think tank, który się nazywa Przejrzysta Demokracja. Nie? On jako właśnie ten wspierał autokratę i stworzył think tank, który się nazywa Przejrzysta Demokracja. I mi tłumaczy, wiesz, to tak jak kiedyś mówiło się dojrzały marksizm o czymś. Nie? I to jest właśnie ten opis rzeczywistości, który oszukuje się tą rzeczywistość za pomocą słów, za pomocą zaklęć pewnych. A z drugiej strony jest to silne poczucie tego, że nie należy się cofnąć, bo cofnięcie się jest oznaką słabości, a oznaka słabości w tej posowieckiej polityce jest karana najbardziej. Nie ma większej zdrady czy sprzeniewierzenia się zasadom uprawiania polityki niż okazanie słabości, bo to jest polityka głęboko przesiąknięta zasadami świata
1: kryminalnego.
0: Dlatego
1: bardziej szanowali Orbana, który się z nimi napieprzał, tak, niż Dudę czy polski rząd, który im szedł na rękę.
0: Tak. Melina Eski Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. W książce opisujesz, jak na ministra Kołodziejczaka byli wypuszczani polscy dziennikarze, teksty w polskich mediach, tak, przez ukraińskie służby, PR-owców, etc. Co możesz powiedzieć o tym mechanizmie?
2: No to jest zresztą, to może też warto zaznaczyć to, że wiceminister, dziś polityk, już nie wiceminister, bardzo się na mnie za to obraził i chce, zdaje się, ze mną prowadzić jakiś spór sądowy w tej sprawie, bo kwestionuje fakt w Kołodziejczak.
1: On chce z tobą?
2: Tak. Z powodu tego, co się...
1: Pochlebne dla niego.
2: Ja też tego nie rozumiem, dlaczego on tutaj... Ja też mi się wydaje, że to jest opis mechanizmu, jak go próbowano zniszczyć.
1: Tak. Czyli on jest tutaj celem i ofiarą ukraińskiego czarnego PR-u.
2: Absolutnie. I co więcej, on chyba...

0: Czak zasnął na negocjacjach z Ukraińcami i oni narobili mu zdjęć, jak śpi na
1: siebie.
0: I potem zaczęli przedstawiać wersję, że jest niezrównoważony, po to, żeby mu zaszkodzić. I to był,
1: a może,
0: to
1: może,
0: był,
1: może minister Kłodziejczak po prostu nie przeczytał twojej książki, nie rozumie?
0: Możliwe, że znają z omówień. To tam zakładam to, bo moja intencja była prosta w tej książce, żeby pokazać, jak strona, z którą negocjował, cynicznie wykorzystała to jego przyśnięcie na negocjacjach, żeby zbudować wokół niego fałszywą legendę człowieka, który jest niestabilny. I rozpowszechnić ją w polskiej infosferze, co zresztą częściowo im się udało. Bo krążyły te informacje właśnie o tym, że zaczęto spekulować na temat tego, co się stało z wiceministrem, dlaczego się dziwnie zachowywał. Ukraińcom się to udało. I to zdjęcie w ogóle, jak pan Kołodziejczak go nie ma, to mogę mu je dostarczyć. Będzie mógł zobaczyć, z której strony jest to robione. Jest robione z perspektywy delegacji ukraińskiej. I to wyraźnie widać, że był po prostu obiektem w takiej próby, to się mówi moczyłowo, czyli podtapianie przeciwnika, by osłabić jego pozycję w tych negocjacjach, udowodnić, że jest człowiekiem niepoważnym, że jest człowiekiem niegodnym tego, żeby te negocjacje prowadzić. Miał też, jakby żeby była jasność, moim zdaniem Kołodziejczak bardzo asertywnie zdefiniował te interesy rolne w tamtym momencie. Zresztą tego, że wywodził się z Agrounii, z organizacji, którą też zresztą Ukraińcy przypisywali, nakładali ruskie onuce tej organizacji, szukali tam pieniędzy rosyjskich, nigdy ich nie znaleźli. On miał dobrze przemyślane to, czego chce od Ukraińców, od ukraińskiej strony. I ukraińska strona, żeby tą jego pozycję w negocjacjach osłabić, uderzyła w niego spinem, który rozpowszechniała w mediach i polskich, i ukraińskich na temat właśnie tego, że jest niepoważny.
1: Jak to wyglądało technicznie? Czy oni to wrzucali u siebie w mediach ukraińskich, licząc na to, słusznie, że Polacy to...
0: To tak nie działa. To jest to tak, że na przykład Jurij Łucenko spinował wersję o tym, że Balcerowicz ma zostać premierem Ukrainy. Słyszeliście tam w Chłopacy, taka jest mowa, że tam samolot lata Poroszenki prywatny do Warszawy po to, żeby wozić Leszka Balcerowicza, bo mam premierem zostać. Niby trochę taki, żeby można było się ewentualnie wycofać, jak coś tam jest za dużo nakłamane, jak się poweryfikuje in minus. Oczywiście ta informacja o Balcerowiczu się sprawdziła w 100%. O tym, że dostał propozycję, finalnie został szefem doradców Poroszenki. W wywiadzie zresztą ze mną i z Michałem Potockim przyznał, że tą propozycję bycia premierem dostał pod nazwiskiem. Wróćmy o to, jak to się spinuje. Chodzi o to, że to się puszcza w obieg te informacje do pewnej liczby dziennikarzy, takie info, żeby zbudować największą ilość korzystnych puzli, które mają opisać tą rzeczywistość.
1: Chodzi mi o to, jakie są ewentualnie, czy to jest bardziej wykorzystywanie pazerności dziennikarzy na newsa, czy po prostu jednak są jacyś dziennikarze robiący dla...
0: Nie, ja myślę, że to jest natura po prostu mediów, które, po pierwsze, media są szybkie, tak? To media muszą być szybkie, muszą mieć newsa. Weryfikacja zawsze trwa. Kosztuje czas, energię, kosztuje... To jest pogoń po prostu za informacją, za sensacją. I to politycy nawet mają określenie na to, również polscy. Mówią, że karmią dziennikarzy. Jak opowiadają różne historie, wiedzą, że one szybko po prostu trafią w obieg. W zasadzie dla polityka to nie robi żadnych konsekwencji. Jeżeli działa off the record, może mówić, co chce. Oczywiście, tu też można sformułować ten zarzut pod adresem mojej książki, że ona jest anonimowa, no, tylko że ja jakby daję sobie czas na to, żeby te informacje, które ktoś przedstawia, poweryfikować w źródłach i zbadać je z różnych perspektyw. Bo jeżeli ktoś mówi mi o faktach, to te fakty musiały mieć miejsce. Jeżeli nie jestem w stanie ich potwierdzić w drugim, w trzecim źródle, że miały miejsce i że tak wyglądały, nie uwzględniam takiej informacji. To jest ta formuła Chatham House, ona jest nawet jeszcze bardziej wymagająca do pracy niż pisanie, nawet danie pod nazwiskiem jakiejś jednoźródłowej informacji, bo po prostu trzeba głęboko wejść w tą sferę faktów i po prostu w wielu źródłach próbować ją weryfikować, żeby znaleźć tą warstwę prawdziwą, a nie spinerską. No i między innymi ta kwestia dotycząca ministra Kołodziejczaka, ona owocuje tym, że istnieje po prostu zdjęcie z tamtych wydarzeń.
2: Melina w

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: kiedy to...
1: A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
3: jest
1: czasu.
3: Jestem na etapie, to się nigdy nie skończy.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: kiedy to...
1: A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
3: czasu. Jestem na etapie, to się nigdy nie skończy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina, Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. A czy ja ci powiedziałem, może nawet tutaj ci powiedziałem przy naszej jakiejś poprzedniej rozmowie, co mi powiedział pewien dyplomata polski o Polsce na wojnie, o twojej książce?
2: Dawaj, nie mówiłeś.
1: Bardzo dobra książka, ale nie powinna się ukazać.
2: A, okej, okay, to tak, to też parę takich razy słyszałem taką, tak. Tak, tak było.
1: Tak. Ja go rozumiem.
2: Ja też rozumiem. Te interesy się rozjeżdżają. Jesteś też dziennikarzem. Doskonale wiesz, że te nasze interesy się po prostu rozjeżdżają z administracją państwową czy ze światem polityki. One nie są spójne. My mamy pracujemy dla czytelnika, któremu chcemy pokazać jak najwięcej i ujawnić jak najwięcej, a politycy, czy też przedstawiciele, szczególnie resortów siłowych czy dyplomatycznych, dążą do tego, żeby jakby informacje, jak najmniej informacji ujrzało światło dzienne. Ewentualnie, żeby ujrzał informacje dzienne spin, który stawia ich w roli na przykład bohaterów wielkich.
1: Powiedz mi, a czy Aleksander Kwaśniewski jest według ciebie ukraińskim lobbystą?
2: Na pewno ma bardzo długą relację z Leonidem Kuczmą i z Pińczukiem, natomiast jestem przekonany, że wykorzystuje ją przede wszystkim na korzyść Polski. To nie ma takiej sytuacji, w której też słyszałem opowieść taką zakulisową na temat tego, jak Kwaśniewski zdemontował opowieść o umowie o minerałach podczas jednego z forum
1: Yes.
2: Po prostu zapytał wszystkich uczciwie, poprosił o dowody na temat w obecności członków rządu, też chyba Szmychala, zdaje się, poprosił o to, żeby mu powiedziano i Amerykanom w zasadzie o czym my mówimy, o jakich minerałach, gdzie one są, jakie są ilości, gdzie to jest, czy macie to udokumentowane, jak to widzicie. To nie, Kwaśniewski nie jest facetem, który, tak jak Boris Johnson, załatwia przemówienie Trumpa dla Ukraińców, dlatego, że pracuje po prostu dla fundacji Pińczuka. Tutaj tego o nim nie można powiedzieć. To jest facet, który po pierwsze bardzo głębokie zrozumienie ma dla polityki ukraińskiej i dla uwarunkowań dotyczących elit ukraińskich. Doskonale orientuje się też w tym, kto kogo zna. Na przykład to, że Pińczuk zna Kiryła Dmitrijewa, czyli głównego negocjatora.
1: Pińczuk, czyli zięć
2: Kuczmy. Bardzo ważna osoba. Człowiek, który ma ogromne zasoby finansowe do tego, żeby właśnie budować ten świat.
1: A Kiryłow, czyli człowiek do zadań specjalnych Putina, wykształcony w Ameryce, tak. Świetnie się prezentujący w amerykańskich mediach i odpowiadał za negocjacje
2: amerykańsko-rosyjskie dotyczące Ukrainy. Spinował tą wersję ukraińską.
1: No Pińczuk się z nim zna.
2: Tak samo jak prywatnie też zupełnie niezłą relację ma Roman Abramowicz z wieloma przedstawicielami świata biznesu ukraińskiego. No ostatnio zresztą rozmawiał też z Zełenskim. Znowu jest wykorzystywany kanał komunikacji, bo też tak to działa. I teraz tak, zastanówmy się, czy jak określimy wobec tego Romana Abramowicza czy Kiryła Abramowicza, kto do kogo biega, kto kim kręci w takiej relacji? Pińczuk Dmitrijewem czy na odwrót? Czy Abramowicz kręci Zełenskim czy na odwrót? Czy może Putin kręci Abramowiczem albo Abramowicz Putinem? Może dostarczając informacje od MI6, bo przecież jego interesy życiowe są w Londynie. Jak się wejdziemy głębiej w tą taką skomplikowaną rzeczywistość uwarunkowań postsowieckich, w których pojawiają się różni dziwni ludzie, którzy są piją, szaszłyki robią, chodzą do bani, chodzą do domów uciech, dyskutując o różnych sprawach, te jakby ustalenie tego na końcu, kto tak naprawdę dla kogo gra, czasami bywa po prostu trudne. Dlatego też warto zachować trochę pokory w takich ocenach, jakby tych ról właśnie, które są, nie da się ich odkodować w taki zero-jedynkowy sposób.
1: W tej książce, która porusza bardzo wiele tematów, ale jednak jest na jakimś bazowym poziomie książką o Zełenskim, o fenomenie Zełenskiego, jedna z wielu rzeczy, która mnie zafrapowała, to jest ten obraz małego chłopca z przemysłowego miasta, hutniczego miasta, żelaznego miasta Krzywy Róg, który wyrasta w jakby otoczeniu paragangsterskim, żulersko-młodzieżowym, tam zapomniałem jak oni się nazywają, te
2: biguni.
1: Dokładnie. A jednocześnie jest takim Billy Elliotem, który chodzi na zajęcia tańca, śpiewu i tak dalej. Nic
2: tak,
1: do niczego
2: jest,
1: nie pasuje.
2: Absolutnie.
1: Jeszcze Żydem jest.
2: Tak, i to nie pasuje zupełnie. Jest z rodziny inteligenckiej, raczej też tej takiej inteligencji przemysłu, takiej technicznej, gdzie rodzice nie chcą, żeby on się tam zadawał z tymi bigunami, gopnikami, dresiarzami, wszystkim tym całym byłem tym półświadkiem takim osiedlowo-bramowym, bo wiesz, to też my sobie nie zdajemy sprawy z tego. Ja na przykład znam osobiście bardzo wielu ludzi, którzy wyrastali w tak zwanych szalonych 90-tych w byłym ZSRR, czy to na Litwie, czy na Ukrainie, czy na Białorusi, czy w Rosji, i te ich opowieści na temat tego, jak wyglądała tam przemoc w stosunku do tego, jak wyglądała na przykład przemoc na Pradze w bramach z wyrywaniem torebek, czy na Wildzie w Poznaniu, to wygląda, to nie przypomina tego, co się działo w takim krzywym rogu. To były statystyki pełne zgonów wynikających z przemocy, często na tle narodowościowym, na tle seksualnym, z przemocy po prostu dla przemocy. I w takich okolicznościach rzeczywiście ten Zełenski dorasta. Później zarabia pieniądze w Moskwie, czyli też w mieście, które nie wierzy łzom, prawda? Które nie jest łagodne.
1: To był wielki film.
2: Tak, to prawda. I to jest, wiesz, on w pewnym momencie dostrzega to, że ta jego ekipa, ten kwartał dostrzega, że ta Moskwa po 14-15 roku, że ona ich zaczyna wypluwać, że ich nie chce, że się ujawnia ten wielkoruski stosunek do wszystkich innych narodów, które tworzyły ZSRR, czyli pogarda dla nich powszechna, ale mimo wszystko, no przecież on tam dorasta zawodowo w Moskwie, nie dorasta w Nowym Jorku, nie na Manhattanie czy w Londynie, dorasta w Moskwie.
0: Melina w Esce Rock.

0: Angelina w Esse Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. Wielu Polaków, też u mnie, było jeszcze, nie mówię, że u wszystkich, bardzo wielu było tak, jeszcze bardziej, na początku było uczucie romantyczne, tak? Czy w roku 2014, jest taki świetny dokument na Netflixie, widziałem Zima bez ognia, czy cała Zima bez ognia, jakoś tak. W każdym razie, no właśnie, ta romantyczna wizja Majdanu, potem jest romantyczna, romantyczne uczucie na początku wojny i narastające zdziwienie, rozczarowanie, czasami nieartykułowane, bo człowiekowi też się trochę głupio przyznać, że...
2: Ale wiesz, bo tutaj nawet na tym etapie wojny w ogóle na Ukrainie, to jak jedziesz powiedzmy do Kramatorska czy Druszkiwki, wchodzisz już w tą taką strefę ryzykowną, to nawet wojna już przestała mieć jakiś taki wymiar powab taki romantyczny, bo jak ci umowny dron w samochód i oderwie ci łeb, to co w tym jest romantycznego tak naprawdę w takiej śmierci na wojnie, czy w jakiejś takiej wizji tego, co się wydarzyło. Nawet nie wiesz, kto tak naprawdę tego drona odpalił i go posterował nim, w sensie jakby nie widzisz mordy nawet człowieka, który ci ten łeb oderwał, nie? I jakby, znaczy wojna w ogóle już dawno przestała być tam romantyczna na tym wschodzie, bo jak siedzisz po kolana w błocie i w zimie i musisz po prostu walczyć ze szczurami czy z wilgocią, to wcale nie ma to nic wspólnego z jakąś wizją ciekawą.
1: W stosunku polskich sympatyków sprawy ukraińskiej. W tym kontekście mówiłem o romantyzmie, nie o samej wojnie, broń Boże.
2: Ale wiesz, jeżeli jakby nawet sama instytucja wojny przestaje być dla ciebie atrakcyjna, jako coś, co po prostu mitologizujesz, coś, co...

0: o czym opowiadasz w kategoriach właśnie jakiejś fascynującej przygody, no to też jest pewnego rodzaju taki moment, który mówi ci, w jakim etapie historii jesteś. Jakby, jak nie ma w tym już nic takiego powabnego. Właśnie tak jak mówiłem o tym dronie, który ci po prostu wleci od góry, uderzy w samochód i ci oderwie łeb. Nie? To też jest jakby element tego leczenia się z różnych złudzeń.
1: Jeszcze chciałem zapytać, co masz, pada tam ładne słowo u ciebie, opis pewnej grupy, ekspertoza.
0: Może jest spetroza, jest jeszcze drugie, bo to polski świat ekspercki jest niedofinansowany, moim zdaniem bardzo niesłusznie.
1: I właśnie tu chciałem, bo właśnie nie wiem, czy mówię pod nazwiskiem, czy nie pod nazwiskiem, więc nie powiem kto, się domyślisz, przynajmniej jeden z kolegów mówi, że po prostu część polskich ekspertów no jest na finansowaniu ukraińskim, bo że nie ma w Polsce kasy, to jeżdżą tam prosić o granty, a potem występują jako niezależni.
0: Nie, no jest to samo dotyczy też i pieniędzy z Niemiec. To jest jakby, to też jest pewien problem, że na przykład polskie państwo nie zapewnia właściwego finansowania, bo wiesz, jakby wiadomo, że jakby nie chcesz dawać kasy komuś, kto ci jakieś tam rozkminy podaje niespecjalnie atrakcyjne, ale z drugiej strony państwo dając kasę może też wymagać od tego, żeby te na przykład analizy były sprawdzalne, bo przecież to może nie jest matematyka, ale jeżeli prosisz kogoś o analizę i mówi ci, że Krym nie odpadnie, nie będzie aneksji, no to możesz go rozliczyć z tego, że cię karmił po prostu taką wiedzą, a ty mu za to płacisz. Natomiast jakby nie ma w państwie takiego poczucia, że należy to finansować, budować ten sektor, który jest dla ciebie niezależny, prawda? Stąd też część ludzi szuka po prostu na zewnątrz tych pieniędzy atrakcyjnych. Potem na przykład w Republice Federalnej Niemiec i spinuje te wersje na przykład historii o tym, że Polacy to w zasadzie gorzej niż Trzecia Rzesza była, albo że UPA to tak samo jak AK. No przecież to się skądś bierze też. To nie są przypadkowe. Czy na przykład zgoda na to, żeby nazwać pomnik nie ofiar polskich Niemiec nazistowskich, tylko słowiańskich ofiar na przykład przemocy tam Trzeciej Rzeszy, albo nazistowskiej Trzeciej Rzeszy, już bez używania niemieckiej. No to się skądś bierze. No, ci ludzie, też jest taka naturalna mechanizm, że jeżeli wejdziesz w jakieś takie środowisko też towarzyskie, takie powiedzmy think tanków zagranicznych, które ci dają hajs na pracę, to też czujesz się taki zobowiązany wobec nich. Masz tam kolegów, gadacie ciągle, utwierdzając się w tych poglądach swoich, że właśnie jest tak, prawda? I owocuje to pewnego rodzaju takim zachwianiem perspektywy takiej egoistycznej, to darwinowskiej na politykę.
1: To szanowny panie Zbigniewie, to ja poproszę o takie final statement naszej długiej rozmowy, ale zupełnie poważnie, to twoje. To znaczy takie wiesz, punkt, jak lead do tekstu, to znaczy czy

0: prawda? I owocuje to pewnego rodzaju takim zachwianiem perspektywy, perspektywy takiej egoistycznej, darwinowskiej na politykę.
1: To szanowny panie Zbigniewie, to ja poproszę o takie final statement naszej długiej rozmowy, ale zupełnie poważnie, to twoje. To znaczy takie wiesz, punkt, jak lead do tekstu, to znaczy, czy

0: jeszcze na tym etapie, moim zdaniem, do rozważania dla polskiego świata politycznego, to jest wyjście z zależności i poczucia Nelsonów moralnych, które są zakładane przez władze w Kijowie. Takich na przykład jak to, że oni za nas walczą. No oni za nas nie walczą. Nie walczą też za Europę, walczą za siebie. A przy okazji realizują interesy Polski i Europy. Druga sprawa jest taka, tak, Ukraińcy kontynuując wojnę dają nam czas, który Polska powinna dobrze wykorzystać, a nie wykorzystuje go właściwie, choćby nie uwzględniając tego elementu dronowego w całej transformacji sił zbrojnych. Kolejna sprawa jest taka, że dobrze by było ustalić, jakie jest 10 strategicznych celów polskiej polityki wobec Ukrainy, a nie 10 kaganków oświaty, które my tam chcemy zająć do państwa, traktując je protekcjonalnie, trochę też myśląc o tym, że właśnie my jesteśmy w jakiejś tutaj pozycji nauczyciela. Czyli 10 powodów, dla których, które są dla nas kluczowe na Ukrainie. Kolejna sprawa to jest ponadpartyjna dyskusja w Magdalence bez kamer czy w jakimś innym miejscu obsługiwanym przez polskie służby specjalne, w którym można znaleźć brutalne metody realizacji tych 10 celów strategicznych państwa polskiego wobec Ukrainy. I piąty punkt tego ociosanego drzewa, o którym mówisz, to jest realizacja tego, czego Polska chce od Ukrainy.
1: Kropka.
0: Kropka.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Ja dziękuję.
1: Zbigniew Parafianowicz, to był trzeci raz.
0: Rekordista.
1: Kiedy czwarty.
0: Zresztą wyjdę z tej beczki.
1: Jest spokojnie. Bardzo ci dziękuję.
0: Miał ten kolejny program, no już się wyłaniał stąd.
1: Więc drodzy Państwo, kto nie czytał, serdecznie polecam Kłopot Załęskim. I też wcześniejszą książkę, czyli Polska na wojnie. No świetnie się to czyta. Ja to jeden wieczór. A potem robiłem notatki takie, jak się przygotowywałem do egzaminu z historii starożytnej u profesora Lengauera na historii. To ja tutaj też tak jak Stary Testament czytałem. Dobra.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
2: Melina SK Rock Warszawa.
3: Autopromocja.
2: Rusza festiwalowe lato z SK Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

Wyspa Drzewozomek, jedna ze spokojniejszych piosenek zespołu, który jednak był bardzo rockowym zespołem, bardzo gitarowym. To perfekt. Jarosław Bierajewicz mówi, dzień dobry, pozdrawiam z chłodnego, klimatyzowanego studia poznańskiego Ski Rock. Za oknem sami Państwo wiedzą, jak dziś jest. Upał taki, że nawet można powiedzieć, że Polska stała się ciepłym krajem. Zapraszam do 18:00. Suede teraz, a potem kultowe historie.

Don't Stop Believing, Journey w Este Rock. We wtorkowej audycji wieczornej, to był Dobry Rok, grałem Państwu oryginał pewnej piosenki, która teraz pojawi się w wykonaniu zespołu Faith No More. Zespołu, który kilka dni temu na Instagramie wrzucił taką grafikę, z której można wnioskować, że rok 2027 będzie rokiem ponownego, aktywnego działania zespołu. Czy to będzie oznaczać nową płytę? Tu raczej wątpię, ale spodziewamy się koncertów. Także tutaj u nas w Polsce. Trzymamy za to mocno kciuki. A ta piosenka, o której mówiłem, która w oryginale pojawiła się we wtorek, a teraz zagrają ją Faith No More, to piosenka Easy, którą przed laty nagrali The Commodores. W składzie tego bardzo popularnego amerykańskiego zespołu przed laty był Lionel Richie. Człowiek, który potem zrobił karierę solową, wiecie Państwo, takie rzeczy jak Hello, tam była nagroda Grammy, no i potem bardzo mu się dobrze wiodło bez kolegów z kapeli. Pan Lionel Richie miał wczoraj urodziny. 77. Turn the lights on, baby.

0: lubię najbardziej. Sad But True. Być może nawet to jest moja ulubiona piosenka zespołu, który nazywa się Metallica. W ST Rock za moment będziemy śpiewać wszyscy razem. Nawet jak Państwo niespecjalnie chcą się przyznać do tego, że lubią zespół Jam, to jak leci w radiu piosenka Jak malowany ptak, to z całą pewnością będą Państwo pod nosem nucić razem z nimi.
1: Autopromocja. Melina. ST Rock.
2: Abelard Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, zajęliśmy pierwsze miejsce. Ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan i Organek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
10: Hi, you're listening to Serge Tankian.
11: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Night Call, zespół Inhaler. Kiedy zwykle w czerwcu wracam do tej historii z francuskiej Riviery, to mówię o tym, że tam jest piękna pogoda. Akurat u nas też bardzo piękna, może nawet lepsza niż i cieplejsza niż tam w tej chwili. No w każdym razie cofniemy się do roku 1980, a więc to 46 lat temu wydarzyło się, gdy zespół The Stranglers spędzał uroczy tydzień na tejże właśnie francuskiej Rivierze. No i co ciekawe, mimo pięknej pogody członkowie grupy w zasadzie nie wrócili z tego wyjazdu opaleni. No ale w więzieniu trudno się opalić. Zaczęło się od zaplanowanego koncertu na terenie uniwersyteckiego kampusu. Koncertu, który w tejże Nicei zespół w sumie pojawił się na scenie, ale się nie rozpoczął. Wszystko z powodu niedostarczenia przez organizatora sprzętu na scenę, w tym bardzo ważnego generatora. No i zespół tłumaczył spokojnie ze sceny, że nie są w stanie zagrać. Nie ze swojej winy, a pod nią wzburzony tłum, niesłuchający ich, zaczął konkretną rozróbę. Perkusista Jet Black zeznawał potem w sądzie, że studenci rozbijali miejsce, a oni siedzieli w ich busie. A kiedy to się skończyło, było dość ciemno, bez oświetlenia, no i potem po prostu wyruszyli. Mogę tylko powiedzieć, wysoki sądzie, że wszędzie było dużo tłuczonego szkła, a niektóre palmy zdawały się tlić. Mimo że zespół zarzekał się, że nie zachęcał tłumu do zamieszek, sąd w Nicei miał nieco inne zdanie i skazał muzyków na tydzień odpoczynku.

0: Way Down We Go, zespół Kaleo. Kapeli pochodzącej z miejsca, które powinni odwiedzać o tej porze roku i w ogóle latem ci, którzy nie cierpią upałów. W Reykjaviku zdaje się 13 stopni w tej chwili, więc pogoda taka nawet bym powiedział jesienna. To jest normalne dla tej wyspy. 15 za moment. Pierwsza godzina kultowych niedzielnych historii za nami, drugą tworzy grupa Cedar ze swoją wersją Carl's Whisper.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana.

0: Albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Reklama.

0: zespół Boston z miasta, jak się łatwo domyślić, o tej samej nazwie. More Than a Feeling. A Boston to też jedno z miejsc, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W piątek mecz Szkocja-Maroko, a najbliższy we wtorek, gdy Anglicy podejmą w roli gospodarza zespół Gany. I tak to się będzie wszystko jeszcze przez jakiś czas toczyć. Jeszcze przez ponad 2 tygodnie będziemy mogli Państwu tu opowiadać o piłce nożnej, tej na najwyższym światowym poziomie. Jej fanami są także panowie z The Rolling Stones, którzy teraz spojrzą na gwiazdy. In the Stars.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

What I Am, Eddie Brickell. Piosenkarka, która jest żoną także piosenkarza wybitnego i bardzo znanego, który nazywa się Paul Simon. A teraz spoglądam jeszcze do kalendarza, no i wracam na chwilę do soboty, czyli do 20 czerwca. Wczoraj swoje 54. urodziny miał facet, którego całkiem niedawno miałem okazję oglądać na koncercie w Łodzi. Nie jest artysta solowy, był razem z kumplami z grupy Deftones. Chino Moreno miał wczoraj 54. urodziny. Change.

0: Guns N' Roses. Zespół, który daje bardzo długie koncerty. Mimo upływu lat wciąż potrafią grać 3 godziny, co świadczy o chyba dużym szacunku wobec swoich fanów. Co państwo myślą? No bo 2 razy teraz ostatnio grali, po te 3 godziny w Polsce. I pewnie jak przyjadą znów kolejny raz, to znowu ten wynik powtórzą. Ciekawe na ile, na jak długo starczy im sił. Czy kiedyś, kiedy będą muzykami 70-kilkuletnimi, też będą w stanie z siebie tyle wykrzesać energii i siły. Trzymam za nich mocno kciuki. Za moment The Trucks.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo

0: Router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Reklama.

thing think you move me.

Lubię się. Lux Torpeda w polskim radiu. Eszkarog. A teraz piosenka, której by nie było, gdyby nie kultowy film Kubricka 2001 Odyseja Kosmiczna. David Bowie był zafascynowany filmem, podobnie jak wielu innych ludzi do dziś. Podobno na pomysł napisania tej piosenki wpadł już w czasie napisów końcowych filmu, który oglądał w kinie. No i powstała niezwykła historia kosmonauty, czy też raczej astronauty majora Toma, który odlatuje w przestrzeń, by już nigdy nie wrócić na Ziemię. Doceniło piosenkę BBC, wykorzystując ją ledwie miesiąc od nagrania do ilustracji w telewizji na takich małych czarno-białych odbiornikach lądowania Apollo 11 na Księżycu. Ta piosenka powstała dokładnie 57 lat temu, 20 czerwca roku 69 podczas sesji w londyńskich Trident Studios.

0: Gdyby nasza audycja była takim rock'n'rollowym pociągiem z piosenki AC/DC, który pokursuje między Poznaniem i Warszawą, jak ja kiedyś przez parę ładnych lat codziennie do pracy, to mijalibyśmy właśnie mniej więcej stację Koło, czyli bylibyśmy na Półmecku, tak jak jesteśmy na Półmecku kultowych niedzielnych historii. 16, a więc mówię raz jeszcze dzień dobry tym, którzy włączyli właśnie radio. Jarosław Rajewicz, serdecznie zapraszam. Zostały nam 2 godziny, a pierwszą z tych dwóch rozpocznie za moment Nirvana z piosenką Rape Me.
1: Reklama.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak?

0: Już plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK?

0: 300 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Ordinary Love, zespołu YouTube, którego połowa, ponoć ta ważniejsza, czyli Bono i The Edge, występowali podczas oficjalnego otwarcia Centrum Prezydenckiego pana Obamy w Chicago. No i być może to właśnie opóźnia wydanie tego nowego singla, który miał się pojawić według pierwotnych planów 19 czerwca, a zdaje się nie pojawił, przynajmniej tak mi się wydawało, kiedy sprawdzałem. No, ale przecież już powinien się ukazywać, skoro jesienią panowie z YouTube tak przebąkują, tak ptaszki ćwierkają, mają dać światu swoją nową, pełnowymiarową, długogrającą płytę. Na co bardzo czekamy. Z nową płytą w tym roku także pojawi się Artur Rojek. Już znamy trzy piosenki i z tych trzech najładniejszą jest ta, W objęciach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

My Hero zespołu Foo Fighters. A teraz o Edycie Bartosiewicz słów kilka. To była dziewczyna, która w połowie lat 80. wyjechała do Londynu, tam poznała kapelę, bodaj o nazwie The Blue Airplanes, no i chodząc na jej koncerty uświadomiła sobie, że muzyka to jest jednak to. Gdy po 6 miesiącach wracała do Polski, założyła zespół Staff, czy też dołączyła do zespołu, który potem zmienił nazwę na Holy Polloy. No i razem z tym zespołem wygrała Mokotowską Jesień Muzyczną jeszcze w latach 80. No a potem przyszła kariera solowa pełna sukcesów. Pierwsza płyta była anglojęzyczną płytą, a druga miała tytuł Sen. I ta płyta ma dzisiaj urodziny 32.

0: dziś rocznica, bo 21 dzień czerwca, prawda? 3 lata temu dokładnie byliśmy, bo pewnie zakładam, że Państwo też byli na Stadionie Narodowym na koncercie tych właśnie panów Papryczek, Red Hot Chili Peppers. 3 lata, ależ to zleciało. Ale dużo więcej zleciało od nagrania piosenki London Calling, która pojawi się za moment w Jeszcze Rok. The Clash.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Jeszcze Rok.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: To jest 5. rok wojny, a nie 1. I że sytuacja jest odmienna, że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie i możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie

0: potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

Bones for the Crows, zespół Nickelback. A teraz legenda bluesa, John Lee Hooker. Kiedy zbliżał się do wieku nastoletniego, jego ojczym Will Moore, który w jego życie wkroczył w wieku 5 lat, no i zdaje się potem John mógł za to bardzo Bogu dziękować, zaczął uczyć go gry na gitarze i puszczać płyty bluesowe. Do tego momentu mały John interesował się muzyką, ale głównie taką, którą słuchał na mszach niedzielnych i muzyce gospel, których też tam się w kościele nasłuchiwał. A blues to była zupełnie inna muzyka. Nie opowiadała o Panu, nie opowiadała o rzeczach dobrych, opowiadała często o rzeczach złych, o cierpieniach na tym naszym ziemskim padole. Nie do końca jest znana data jego urodzin, bo wersji jest kilka. Próbowałem kiedyś to ustalić, ale jest to bardzo trudne. W odróżnieniu od daty śmierci, którą znamy doskonale, 21 czerwca 2001 roku, a więc dokładnie 25 lat temu odchodził z tego świata jeden z najbardziej wpływowych muzyków bluesowych XX wieku, John Lee Hooker.

0: gdyby stworzyć taką listę gości, którzy przez narkotyki zażywane w młodszym wieku już dawno powinni zejść z tego świata, to myślę, że Iggy Pop miałby szanse bardzo poważne znaleźć się w pierwszej dziesiątce, jak nie w pierwszej piątce. Ale jednak jest tu cały czas z nami. No i to jest naprawdę dla mnie bardzo zagadkowa sprawa. Kto wie, może podpisał jakiś pakt, wiadomo z kim. Iggy Pop na chwilę przed 17. Ostatnia godzina kultowych niedzielnych historii. Cóż się wydarzy po 17? Przypomnimy sobie grupę Rainbow. Będzie krótka opowieść o grupie Aerosmith, ale pierwszą piosenką, którą zaraz Państwu zagram, będzie Another Brick in the Wall, Part 2 Pink Floyd.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce.

0: z opowieści o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już

masz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już

0: Tylko mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytu

0: Z miasta Tilaw, czyli polskojęzyczny cover piosenki Out of Time Men francuskiego zespołu Mano Negra. A teraz będziemy sobie słuchać piosenki, która jest piosenką nową, którą bardzo pięknie zaprezentują Państwu sami autorzy. Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek to

Incubus i Drive. Ale przenosimy się w czasie do roku 1950, gdy 21 czerwca, 76 lat temu, urodził się Joe Kramer. Od samego początku związany z zespołem Aerosmith i to nawet w sumie on wymyślił nazwę kapeli. Ale człowiek, który rzadko kiedy pojawia się jako autor jakiejś piosenki, pierwszy raz zdarzyło się to na drugim albumie w utworze Pandora's Box i chyba ze wszystkich członków Aerosmith jako współtwórca Kramer pojawił się najrzadziej. Za to w kronikach różnego rodzaju policyjnych pojawił się często, udziały w bijatykach, ekscesach, różnego rodzaju też seksualnych, narkotyki też nie były mu obce. Człowiek wielu talentów, 76 lat. Piękna historia.

0: dla ciebie mógłbym zrobić wszystko. Tak śpiewał Artur Rojek w czasach, kiedy był jeszcze z zespołem Myślowy. Dzisiaj śpiewa Max i razem z Maxem panowie będą wydawać za moment nową płytę. Już drugą z tym wokalistą, już mam nadzieję docelowym w ich historii. Trzymam za panów mocno kciuki. We Will Rock You, grupy Queen za chwilę.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Utrudnia życie społeczne, obniża samopoczucie i może prowadzić do poważnych konsekwencji psychicznych. Jąkanie dotyka nawet kilkudziesięciu milionów ludzi na świecie. Ale aby pozbyć się problemu, praca nad samym sposobem mówienia może nie wystarczyć.
3: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicową, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań.
2: Mówi psychiatra Olga Łoza.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Hi, I'm Phil Collins.
9: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
10: Hi, this is Beto.
11: And this is Paavo from Apocalyptica.
10: On SK Rock.

Royal Republic. 14 czerwca swojej kolejnej urodziny miał Ritchie Blackmore, uznawany za jednego z najwspanialszych gitarzystów w historii rocka. Człowiek, który mówił tak: chciałem grać tak szybko i głośno, jak to było tylko możliwe. Tak przynajmniej mówił o początkowych latach w grupie Deep Purple, z którą zdobywał największą sławę. No i tam, wśród chłopaków, wyrósł na tego jednego z najzdolniejszych gitarzystów w historii. No ale przez wiele lat kariery słynął też z nieobliczalnych zachowań scenicznych, połączonych z niszczeniem sprzętu, no i kłócił się z kumplami, przez co musiał opuścić Deep Purple, co stało się dokładnie 51 lat temu. A gdy już grupę opuścił, założył nową, która nazywała się Rainbow.

0: I to jest ostatnia piosenka, którą gram Państwu tutaj w niedzielę, w Westy Rock. Joe Cocker w swojej interpretacji piosenki The Beatles with a little help from my friends. Za moment Ola Galant, jej gość w drogowskazach. Ja Państwu życzę, żeby dobrze jeszcze wykorzystać końcówkę weekendu. W końcu jeszcze trochę tej niedzieli zostało. No i dobrze przygotować się do jutrzejszego startu nowego tygodnia. Jutro też się spotkamy po 9:00. Jarosław Rejewicz, do usłyszenia.
1: Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co

0: i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Reklama.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy, no i że, jak mam nadzieję, kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie i będzie dzisiaj ze mną, no ale tak naprawdę z wami rozmawiać, pozwólcie, że zapytam, czy macie pomysł, jakie zaburzenie dotyka aż 40 milionów ludzi na świecie. W Polsce, no, znalazłam różne dane, mniej więcej od 400 do 600 tysięcy ludzi. To jest jąkanie. Jąkanie kojarzymy przede wszystkim z dziećmi, z okresem dziecięcym. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, powiem szczerze, że ja nie miałam wrażenia, że to jest problem czy temat, który jakoś bardzo funkcjonuje. Wydawało mi się, że nie znam osób,

dziećmi, z okresem dziecięcym. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, powiem szczerze, że ja nie miałam wrażenia, że to jest problem czy temat, który jakoś bardzo funkcjonuje. Wydawało mi się, że nie znam osób, które

0: bardzo wiele. To jest dr Olga Łoza, która jest psychiatrą i jest związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witaj w Drogowskazach.
1: Dzień dobry.
0: Znalazłam takie określenie na temat jąkania i nie wiem, czy się z tym zgodzisz i w sumie sama nie wiem, jak to interpretować, że jąkanie to jest choroba niewypowiedzianych myśli.
1: Powiedziałabym, że jąkanie to taka specyficzna dysfunkcja polegająca na tym, że jest brak płynności mowy. I ty mówisz,

0: tych samych wyrazów, tych samych sformułowań, czy zacinanie się wręcz, czy problemy z oddychaniem. Wszystko, co zniekształca mowę. I przez to zastanówmy się, jak to będzie wpływać na przykład na życie społeczne dziecka. Życie rodzinne dziecka. A raczej jak życie rodzinne dziecka wpływa na dziecko. Potem dziecko idzie do szkoły i tam jest życie społeczne w najwcześniejszych latach. Ale co jeżeli jąkanie się na przykład z różnych powodów będzie przetrwałe do okresu dorosłego? Jak to wpłynie na inne obszary funkcjonowania już dorosłej osoby?
1: To są tematy, które bardzo chciałabym rozwinąć w drugiej części naszej rozmowy, kiedy ja myślałam o jąkaniu wcześniej. Myślałam przede wszystkim o takich trudnościach tu i teraz, że może być trudniej się skomunikować, że może być trudniej wejść w jakąś interakcję, natomiast wszystkie te trudności dotyczące życia społecznego, różnych ograniczeń, jakie to narzuca, myślę, że też warto omówić i o tym porozmawiać. Kiedy czytałam o jąkaniu, to miałam wrażenie i mam też takie poczucie, że społecznie bardzo mocno tak to funkcjonuje, że o ile nie mówimy o dzieciach, u których jest to na pewnym etapie życia raczej normatywne, raczej naturalne, że zaczynają się jąkać, bo nie nadążają za tym wszystkim, co chciałyby powiedzieć, to, że jąkanie jest efektem przeżytej traumy, jakiegoś takiego bardzo dużego wydarzenia, które na człowieku tak bardzo się odciska, że pojawiają się problemy z mówieniem. Zdaje się, że są też takie sytuacje, w których ludzie przestają mówić w ogóle jako reakcja na mutyzm, tak, jako reakcja na to, co się wydarzyło, ale jąkanie też może być wynikiem takiego przeżycia. Ale czy to jest główna przyczyna?
0: Trauma może być etiologią jąkania się jak najbardziej, bo trauma generuje lęk. A lęk zniekształca mowę, ponieważ dziecko jest w takim stresie, dziecko na przykład, tak, w takim napięciu przez traumę, którą przeżyło i który nie rozumie, bo dzieci nie mają narzędzi, żeby przepracować traumę. Więc jest w tym stresie, w tym napięciu i w tym lęku, więc w jaki sposób mają się komunikować? Czy ta komunikacja nie będzie przypadkiem zaburzona w tym momencie? Ale trauma to nie jest jedyny powód, dla którego dzieci bądź dorośli się jąkają. Tych powodów jest dużo. Na przykład genetyka. 60% osób, które jąkają się, mają u dziadków, cioć, może mama, tata, kogoś w rodzinie, kto się również jąka. Czyli może być to genetyczne, ale może być to też środowiskowe. Wpływ środowiska na przykład dziecko.
1: To zacznę od tej genetyki, ale czy to by oznaczało, że nie wiem, jest jakiś gen jąkania się?
0: Może być gen, który odpowiada za na przykład nieprawidłowe wykształcenie się aparatu mowy. Może być to cokolwiek związane na przykład ze wzmożonym napięciem mięśniowym, mięśni krtani, mięśni ruchomych, mowy. Także dla przykładu podałam po prostu, że może być to gen odpowiedzialny za na przykład już takie fizyczne aspekty zniekształcenia mowy. Może być to grupa genów na przykład. Ja genetykiem nie jestem, ale genetyka ma tu swój udział.
1: Jeżeli dobrze to rozumiem, nie samo jąkanie może być zakodowane, a kwestia rozwoju, nie wiem, aparatu mowy.
0: Cokolwiek, co przyczyni się do zaburzenia płynności mowy. Bo jąkanie się jest zaburzeniem płynności mowy i może wynikać z różnych aspektów. Na przykład fizycznych, anatomicznych. Anatomia mózgu też tutaj ma duże znaczenie, czyli mózg skonstruowany inaczej. Tutaj mówimy trochę o neuroatypowości. To jest takie słowo, które teraz jest bardzo często powtarzane, ale przyczyny są też na przykład w leczeniu. Czyli leki mogą generować jąkanie się. I tutaj jest kontekst czasu, czyli patrzymy, jaki jest związek czasowy pomiędzy przyjęciem leku a wygenerowaniem się jąkania. Mogą być to zmiany neurologiczne na przykład. Wtedy już myślimy bardziej o jąkaniu się, które pojawia się w okresie dorosłym. I wtedy szukamy przyczyn, tak? Robimy tomografię głowy przede wszystkim.
1: Czyli jąkanie może być objawem.
0: Jak najbardziej.
1: Powiedziałaś chwilę temu o tym, że mogą to być też czynniki środowiskowe i jestem ciekawa, w jaki sposób to środowisko wpływa na dziecko. Nie wiem, czy to też dotyczy osób dorosłych. Podejrzewam, że w taki sposób niezbyt korzystny, skoro organizm reaguje jąkaniem, bo sama powiedziałaś, że u podłoża leży lęk.
0: Lęk ma tutaj ogromną rolę. Przede wszystkim jakie jest najbliższe środowisko, takie najważniejsze środowisko dorastania dla dziecka?
1: Dom i rodzina.
0: Dom i rodzina, tak. Jeżeli coś jest nie tak w domu, są jakieś błędy wychowawcze, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, czyli różne odchylenia od normy, od tego, co powinno być normą tak naprawdę, to generuje to tyle napięcia i tyle lęku, że dziecko może wykazywać przede wszystkim objawy psychosomatyczne. Dziecko nie powie, że jest w lęku, tylko boli mnie brzuszek. Ale może też się zająkać. i to jąkanie się, jeżeli stres jest przedłużony, bo dalej jesteś

0: w tym samym domu, w tej samej rodzinie, rok za rokiem, rok za rokiem, to jąkanie się przedłuża poza okres 5 roku życia. Dalej i dalej. Czyli już zaczynamy myśleć o tym, że jest to coś, co idzie w stronę jąkania przetrwałego, w stronę patologii płynności mowy. Patologia związana jest tutaj stricte ze stresem, lękiem, napięciem.
1: To, o czym mówisz, nie wiem, czy to jest różnica, bo zaczęłam od pytania o traumę. Trauma swoją drogą też jest takim słowem, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki w różnych mediach, przez osoby publiczne i nie tylko, ale rozumiem, że nie musi to być punktowe zdarzenie, tylko jakieś takie stałe, trwające oddziaływanie.
0: To może być nagła trauma, ale to musi być coś naprawdę dużego, tak, co wstrząśnie życiem psychicznym, ale może być to też coś powtarzającego się. Trauma może trwać lata. Psychiczna, fizyczna, znęcanie się. Znęcanie się jest też wśród rówieśników. W dzisiejszych czasach nowych pokoleń jest to coraz częstsze, że dzieci nawzajem znęcają się nad sobą. Robią to grupowo. Czasami uczestniczy w tym wręcz cała klasa, a nawet cała szkoła. Różnica polega na tym, że taka trauma związana ze środowiskiem społecznym dziecka, czyli szkołą, może być odwrócona, ponieważ dziecko wraca do domu. Jeżeli dom jest środowiskiem bezpiecznym, to jest szansa na to, żeby tą traumę znieść troszeczkę, żeby jakoś dziecko wyłowić z tego lęku. Natomiast jeżeli wraca do domu, w którym również jest jakaś forma generowania dużej ilości lęku i napięcia, stresu, strachu, braku poczucia bezpieczeństwa, braku zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, to mamy stres w szkole, stres w domu, czyli to dziecko nie ma możliwości zaczerpnięcia oddechu. I zniekształca się mowa, płynność mowy.
1: Tłumaczysz mechanizm. Mam wrażenie, że są różne płaszczyzny, na jakich możemy o tym rozmawiać, dlatego że na początku tego spotkania opowiedziałaś o tym, jak podświadomość wpływa na...
0: Ja to tak zrozumiałam intuicyjnie po prostu.
1: Mogę poprosić cię o to, żebyś o tym mechanizmie też więcej opowiedziała. Co prawda, wiesz, nie chcę ulegać temu, że kwestie związane z podświadomością, to jest to wszystko, co kojarzy się z tajemnicami, mrokami, zakamarkami naszego umysłu. Nie chciałabym, żeby to poszło w tę stronę.
0: Nie idźmy w stronę Freuda. To potrwa lata.
1: Zaczęłaś naszą rozmowę od podświadomości, co sugerowałoby, że praca, o której będziemy mówiły w kolejnych częściach naszej rozmowy, dotyczy nie tylko aparatu mowy, ale przede wszystkim pracy wewnętrznej, chociażby z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą.
0: Na początku najważniejsze jest identyfikowanie przyczyny jąkania się. Czyli jeżeli w ogóle jest jąkanie się, które wykracza poza trzeci, piąty rok życia, jest troszeczkę przedłużone, rodzice na przykład zaczynają się niepokoić, no to warto zrobić jakieś kompleksowe badania. Oczywiście nie wszystkie możliwe badania, które oferuje medycyna, tylko bardziej skonkretyzowane. Tutaj potrzebny jest mądry lekarz, który powie, jakie badania należy wykonać, do jakiego specjalisty udać się najpierw. Najpierw wykluczamy badania anatomiczne, czyli kierujemy do na przykład logopedy, który zbada aparat mowy, który zobaczy, czy język na przykład wykształcił się prawidłowo, czy nie ma wady podniebienia, czyli rozszczepu podniebienia, bo to też może zniekształcić mowę. A jak zostaną wykluczone przyczyny takie anatomiczne, potem zajmujemy się anatomią mózgu, czyli robimy na pewno tomografię i rezonans. A nawet powiedziałabym od razu przejść do rezonansu. Tomografia jest trochę szybsza, dlatego ją warto zrobić najpierw, ale oba te badania muszą się odbyć, żeby wykluczyć nieprawidłowości w półkulach na przykład, w lewej półkuli, co istotniejsze. Natomiast jak już

0: środowiskiem takim na zasadzie nawet nie cichych, ale po prostu dobrych obserwatorów, którzy potrafią wyłapać wiele rzeczy, bo obserwują, co się dzieje z dzieckiem, znają dobrze rodzica, środowisko domowe. Ja znam osobę, która jest pedagogiem szkolnym, która ma bardzo dużą wiedzę na temat każdego dziecka, ale co więcej, ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w domu. Jak ona to robi, nie wiem. Ale ona wie, co się dzieje w domu każdego z tych dzieci. Także szkoła wyłapuje najwcześniej takie rzeczy.
1: Rozmawiałyśmy o tym jeszcze zanim włączyłam nagrywanie, że to nie jest intuicyjne, żeby kiedy pojawia się problem jąkania, w pierwszym odruchu pomyśleć o psychiatrze. Też na początku byłam zaskoczona tym, że będę rozmawiała z psychiatrą, dlatego że w pierwszym odruchu pomyślałam o logopedach, neurologopedach, o tych osobach, które zajmują się stricte aparatem mowy.
0: I oni idą na pierwszy ogień, bo to jest tak zwana diagnostyka różnicowa, czyli robimy diagnozę kompleksową, zróżnicowaną, po to, żeby wykryć, co jest przyczyną. Ale najpierw najprostsze rzeczy. To, co można najszybciej, najwcześniej zrobić.
1: Ta analogia z górą lodową, którą przytoczyłam na początku naszej rozmowy...
0: Była najlepsza.
1: Nie chciałam tego mówić, natomiast znajduję tutaj to jakieś zastosowanie, dlatego że jeżeli temu wierzyć, to próba rozwiązania problemu jąkania po stronie aparatu mowy bez pracy nad tym, co to jąkanie wywołało, wydaje się być z góry skazane na porażkę. Ale czy tak jest naprawdę? O tym będziemy rozmawiać w dwóch kolejnych częściach drogowskazów, które są jeszcze szczęśliwie przed nami. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie dr Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, z którą rozmawiam dzisiaj o jąkaniu. Chociaż wydaje mi się, że to już padło dzisiaj kilkukrotnie. To jest temat o wiele, wiele szerszy. Myślę, że wątek psychiatrii, także psychiatrii dziecięcej będzie się w trakcie tego spotkania pojawiał. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, zostali z drogowskazami. No i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, dlatego że druga część drogowskazów rozpoczyna się na antenie SK Rock. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Jąkanie to jest powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy, konkretnie rozmowa na ten temat, bo tak jak mówiłam, nawet 600 tysięcy osób w Polsce może się z tym zaburzeniem borykać. Zaburzenie mowy polegające na braku płynności podczas mówienia. W pierwszej części rozmowy skupiłyśmy się na tym, skąd to jąkanie się bierze. Oczywiście odpowiedź nie jest prosta, nie jest jednoznaczna. Natomiast mnie bardzo zaskoczyło, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, jak silnie jąkanie może wpływać na życie. Tutaj trochę rozmawiamy dwoiście, bo rozmawiamy o dzieciach i rozmawiamy o osobach dorosłych, które mogą to jąkanie nabyć, a może po prostu przejść na nich to z dzieciństwa, jeżeli to nie zostało opracowane i wyleczone. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przy dzieciach, chciałam cię zapytać, czy jąkanie wpływa w jakiś sposób na rozwój intelektualny, na przykład na to, co się dzieje w szkole. Nie pytam jeszcze o relacje rówieśnicze, bo niestety ten temat już nam się pojawił i wychodzi na to, że nic dobrego tutaj nie ma do powiedzenia. No, ale jest jeszcze ta kwestia intelektualna.
2: Znowu efekt śnieżnej kuli, czyli mamy jąkanie się. Jak jąkanie się wpłynie na relacje rówieśnicze w szkole dla danego dziecka? Będzie wyśmiane. Będzie wykluczone, odrzucone, bo to jest pierwsza rzecz, o której się myśli, jak myśli się o jąkaniu się. Że jest to coś śmiesznego, zabawnego. Tak na początku może być zabawnie, ale niekiedy trwa to rok, drugi, trzeci i nazywają cię jąkała przez x lat. Także mamy coś, co generuje lęk. Lęk ma to do siebie, że lubi się kumulować i przeobrażać w coraz to inne zaburzenia psychiczne. Może dojść do wyodrębnienia się procesów depresyjnych. Depresja i lęk działają rozpraszająco. Zaburzają koncentrację, uwagę i pogarszają pamięć. Czy są to zaburzenia poznawcze związane z zaburzeniami psychicznymi, natury emocjonalnej?
1: Jak o tym opowiadasz, mam wrażenie, że to jest zbiór naczyń połączonych, że jedno wynika z drugiego. Myślisz, że to może się dalej łączyć? Myślę cały czas o życiu społecznym, o tym jąkaniu, że to też chyba zarówno i u dzieci, i u dorosłych może wpływać na przykład na ograniczenia różnych aktywności, że w pewne rzeczy nie chcemy się angażować, dlatego że no...
2: Następuje proces wycofania społecznego, ponieważ przez jąkanie się społeczeństwo mnie odrzuca, wyśmiewa, tak wyklucza mnie, jestem inny. W związku z tym cierpię. Jest cierpienie. I dana osoba sama siebie ostatecznie wyklucza z życia społecznego, żeby zredukować poziom cierpienia. Lęk to cierpienie niestety. Dlatego wycofanie się iluzorycznie wydaje się, że pomoże. Ale to tylko pogłębi

0: wyizolowanie się i pogłębi objawy depresyjne, które mogą doprowadzić już do katastrofalnych skutków. Takim na końcu tej drogi, którą idziemy, jest na przykład samobójstwo.
1: Wzdrygnęłam się, wiesz, bo wydawało mi się, że owszem, temat jąkania, po który sięgnęłam i który postanowiłam w drogowskazach omówić, owszem, jest tematem poważnym, ale jednak, wiesz, od jąkania do tego, o czym mówisz, stany lękowe, depresyjne, samobójstwo, droga wydaje się bardzo daleka.
0: Małe dziecko, jeżeli jest wykluczone przez całą szkołę, przez klasę, jeżeli jest wytykane palcami, w pewnym momencie może powiedzieć sobie, nie zasługuję na to, żeby żyć, bo jestem inny, bo jestem gorszy. Dlaczego jestem gorszy? Mama, dlaczego jestem gorszy? Ciężko wytłumaczyć to dziecku.
1: To jest w ogóle ciężko zrozumieć. To są takie tematy, które chyba nikogo...
0: Ale dorośli jeszcze mają szansę na to, żeby wyjść z tego, bo dorośli są, mam nadzieję, że oczywiście mówimy o odpowiednio dojrzałych emocjonalnie osobnikach, ale oni są zdolni do przepracowania problemu i do rozwiązania, do wyszukania rozwiązania. Na przykład pójdę do psychiatry, zdiagnozuję się. Może to jest coś więcej niż moje jąkanie się. Natomiast dziecko nie ma takich mechanizmów, nie ma takich narzędzi, nie ma zasobów, kompletnie nie rozumie tego, co się dzieje. Także wgląd w życie emocjonalne u dzieci z reguły jest zaburzony. Nie dlatego, że są na przykład, że nie mają wystarczająco wykształconej inteligencji emocjonalnej. Można mieć inteligencję emocjonalną, a mieć zero wglądu na przykład w swoje emocje. Dzieci są po prostu niedojrzałe. I anatomicznie, jeśli mówimy o budowie mózgu, i emocjonalnie. Mózgi wykształcają się tak naprawdę, te procesy neuroplastyczne trwają do około 20-21 roku życia. Czyli jak ktoś kończy 18 lat, on dalej jest dzieckiem. Niby pełnoletnim, ale mózg jeszcze ma szansę na to, jest w procesie.
1: No to jest chyba taki wniosek, który i wielu z nas miało i wiele z nas słyszało, że ta osiemnastka jest tylko na papierze osiągnięciem dorosłości. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje z ciałem, z człowiekiem, to droga jest jeszcze daleka. Powiedziałaś o tym, że dorosły może pójść po pomoc, może coś u siebie zauważyć, coś go może zaniepokoić. Natomiast w tym obszarze dziecko jest niemal zupełnie zdane na rodziców i wracamy trochę do tego, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej części spotkania. Mianowicie, no na ile to środowisko domowe jest wspierające?
0: No i to jest temat rzeka tak naprawdę, bo jeżeli są nieprawidłowości wychowawcze, ja nie mówię tu, że to musi być ekstremalna przemoc psychiczna i ekstremalna przemoc fizyczna, nie. Może być to zaniedbanie emocjonalne. Może być to też nadopiekuńczość. Wydaje się, że opiekuńcze matki, opiekuńcze ojcowie, zazwyczaj mówimy o opiekuńczych matkach, a raczej nadopiekuńczych, że to nie zaszkodzi. Że to jest po prostu uchronić się przed złem tego świata. Właśnie, złem tego świata. To jest taki przekaz. Świat jest zły. Trzeba się go bać. Ja cię uchronię. Na tym polega nadopiekuńczość, a zaniedbanie emocjonalne jest to wykluczenie w relacji rodzic-dziecko. Czyli dziecko ma poczucie samotności, osamotnienia, braku akceptacji, braku zrozumienia. Bo rodzic nie jest obecny. I fizycznie bardzo często, ale też psychicznie nie jest dostępny.
1: Przyszło mi do głowy, nie wiem na ile to jest tu trafne. Grzech zaniechania, o tym też mam wrażenie, że się sporo mówi, że dzieci są nakarmione, dzieci są ładnie ubrane, dzieci mają czyste zeszyty, nie wiem, super zabawki, natomiast...
0: Masz co jeść, masz co się ubrać, daj mi święty spokój. Bo ja wracam po 12 godzinach pracy do domu i już nie mam czasu na to, żeby przeczytać ci bajeczkę na dobranoc. A powinno się czytać bajki na dobranoc, bo to wspiera rozwój mowy. A rodzice bardzo często tak bardzo są zaangażowani w życie zawodowe, że już nie mają siły na to, żeby przeprowadzić taką prostą aktywność wieczorem tak naprawdę. A co gorsza, czytanie bajek dziecku jest miłe. Ogólnie dla rodzica i dla dziecka. Natomiast jeżeli rodzic identyfikuje czytanie wieczorne bajki z czymś przykrym, z obowiązkiem, który musi wykonać, przykrym obowiązkiem, to już jest problem. Bo okazuje się, że dziecko staje się przykrym problemem. No, ja to tak widzę przynajmniej.
1: Wiesz, z tego tematu jąkania przechodzimy na dużo szerszy i też szerzej omawiany temat, mianowicie tego, jak te relacje w domach się kształtują. Jesteś psychiatrą, pracujesz z, no nie wiem, czy mogę powiedzieć dziećmi, no pewnie to już jest trochę jednak bardziej młodzież, ale obserwujesz to, jak te rodziny funkcjonują. Czy rodzice są na dzieci uważni, czy dostrzegają ich problemy, czy w ogóle dają sobie przestrzeń.
0: System rodzinny. System rodziny tutaj ma kluczowe znaczenie dla... Jeśli mówimy o jąkaniu się dla przeobrażenia się jąkania, na przykład w mucyzm,

0: Jurczy, czyli taka forma zaburzeń psychiatrycznych, których mowa jest płynna, wartka i dostępna dla wszystkich tylko w określonych sytuacjach i przy określonych osobach. Najczęściej przy określonych osobach. Przy mamie i tacie na przykład. Albo przy innych bliskich. Natomiast w szkole dziecko potrafi zaniechać całkowicie mówienia. I wtedy mamy to, co się zapytałaś, czyli mamy trudności pod postacią, a raczej czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój intelektualny. Bo dziecko, które jest w szkole, której na przykład nie jest w stanie przeczytać wiersza na zaliczenie, i nauczyciel musi ocenić mowę, to w jaki sposób artykułuje, to w jaki sposób ta płynność jest zachowana. Jeżeli dziecko nie jest w stanie tego zrobić, to jest pogorszenie ocen, pogorszenie takiego performance'u edukacyjnego. I wtedy zapada się trochę takie życie poznawcze dziecka. Edukacyjnie będzie gorsze. Jeżeli będzie edukacyjnie gorsze, to będzie się porównywało do rówieśników. Zauważy, że inni radzą sobie lepiej. A porównywanie się na takiej zasadzie u dzieci jest bardzo częste. Zauważy, że jest gorszy, inny. I tu znowu efekt kuli śnieżnej.
1: System ocen chyba też wspiera to porównywanie się jeden do drugiego. Kiedy powiedziałaś o mutyzmie wybiórczym, przypomniałam się jeszcze jedno pytanie, które chciałam ci zadać. Ono nie dotyczy dzieci, a przynajmniej nie bezpośrednio, inaczej. Przykład osoby, której to dotyczy, to jest osoba dorosła. Mam koleżankę, która także jest dziennikarką, tylko dziennikarką telewizyjną. I ona jąka się w rozmowach prywatnych, kiedy sobie, nie wiem, siedzimy, rozmawiam. Natomiast kiedy staje przed kamerą, mówi płynnie. I zastanawiam się, czy to też są, że tak powiem, te meandry naszego mózgu, że to tak działa, czy to też jest coś do wytrenowania.
0: Ona się mobilizuje w pracy. To znaczy, że praca jest to jakieś takie dla niej przestrzeń, środowisko, w którym czuje się najlepiej, gdzie lęk spada paradoksalnie. Dla niej przynajmniej. Bo są osoby, które w pracy nie dają rady, bo lęk z kolei jest i napięcie są za wysokie. Ale tu okazuje się, że jest to coś, nad czym ona ma kontrolę. Tak w pracy. I jest to mobilizacja. A po pracy jest spadek mobilizacji. Pojawia się napięcie. Ja to odczytuję w ten sposób właśnie, że w pracy ona ma jakąś formę kontroli. Może jest to wytrenowane. Praca redukuje jej napięcie. Nie mówię, że jest pracoholiczką, ale w pracy ona się odnajduje. W życiu prywatnym już trochę gorzej.
1: To jest naprawdę niezwykłe, jak cię słucham, jak lekarze, specjaliści potrafią interpretować i rozszyfrowywać funkcjonowanie nas, naszych ciał, naszych umysłów na podstawie objawów. Z dużym podziwem cię słucham.
0: Dajmy jąkanie się. Dla prostego przykładu. Jąkanie się to jest jedynie objaw w życiu psychicznym. Jeżeli mówimy o zaburzeniach psychiatrycznych, jest to objaw, a nie przyczyna. Natomiast przetrwałe jąkanie się prowadzi do na przykład mutyzmu w życiu dorosłym, ale dajmy na to, jaki jest inny objaw, na przykład zwiększonego napięcia, lęku dziecka. Najczęstszy objaw, o jakim słyszymy. Mamusiu, boli mnie brzuszek. Przed szkołą. Dzień w dzień dziecko zgłasza, że boli brzuszek. Przed szkołą. Właśnie przed szkołą. Czy jest to związek czasowy? Jeżeli będzie to niezaryczone, jeżeli nie będzie to połączone ze stresem, z lękiem, napięciem, nie pójdzie do specjalisty, bo na przykład w szkole jest stres szkolny, coś się dzieje w szkole, na przykład jest znęcanie się rówieśnicze, czy inne formy przemocy, to może się wykształcić, a raczej wykształcą, zaburzenia psychiatryczne, psychosomatyczne, hipochondria. Czyli osoba dorosła będzie przejawiać zaburzenia, które charakteryzują się nieustannym chodzeniem od specjalisty do specjalisty, szukaniem przyczyn złego samopoczucia, szukaniem najgorszych możliwych przyczyn złego samopoczucia. Wszystko w oparciu o ból brzuszka, który zadział się kiedyś dawno, dawno temu, kiedy było się dzieckiem. A w hipochondrii już mówimy o dosyć zaawansowanych zaburzeniach, bardzo złożonych tak naprawdę.
1: To, co mówisz, to też jest dla mnie takim dowodem czy potwierdzeniem tego, że nie można bagatelizować, że łatwo jest coś przegapić u siebie czy u swojego dziecka. Taki ból brzuszka, na który pewnie każdy z nas kiedyś usłyszał, nie wymyślaj, nie kombinuj. Również dlatego, że kombinowanie też się zdarzało, a jakżeby inaczej, natomiast znów linia jest cienka.
0: Od razu do psychiatry się nie pójdzie, ja to rozumiem, ale zaznaczam po prostu tutaj przed słuchającymi nas rodzicami, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać się specjalistów oraz nauczycieli, ponieważ oni widzą dziecko z troszeczkę innej perspektywy. Jeżeli dziecko sygnalizuje, że boli go brzuszek przed szkołą, jest to notoryczne, pojawia się dzień w dzień, to prawidłowym modelu rodziny rodzic angażuje się i pójdzie z dzieckiem do internisty na przykład, czy do gastrologa, do pediatry chociażby. Natomiast pediatra, zrobiwszy wszystkie badania, powie, nie ma tu źródeł takich i takich. Pozostaje jeszcze zbadanie obszaru psychicznego u dziecka. I wtedy dany lekarz zaleca wizytę u psychiatry. Ja bardzo często to słyszę w gabinecie, że skierował mnie tutaj inny specjalista. Właśnie do psychiatry, bo wykluczono wszystkie inne możliwości. Dziecko było przez 7 dni w szpitalu, gdzie robiono mu test za testem, pełną diagnostykę i nic nie wykazano. I na samym końcu mówi się, a jeszcze konsultacja psychiatryczna by się przydała.
1: Czyli jesteś na samym końcu tego łańcucha?
0: Zazwyczaj tak, zazwyczaj tak.
1: To jest już pytanie wprost o twoją praktykę. Mam nadzieję, że ono tutaj nic nie narusza. Jaki jest zazwyczaj taki moment już ostateczny, który sprawia, że rodzice się do ciebie udają? Czy to jest zalecenie od właśnie pediatry, od innego lekarza, który mówi, że nie zostało już nic poza konsultacją psychiatryczną? Czy też jest coś, co oni sami obserwują i są tym zaalarmowani?
0: Same dzieci proszą o wizytę u psychiatry, bo w tym momencie mamy nowe pokolenie, pokolenie social mediów i dziecko jest nawet w bardzo młodym wieku dość dobrze doinformowane, czym jest psychiatria i że można się tam udać na przykład. I na początku byłam zdziwiona, że dzieci w wieku 15-16 lat potrafią same poprosić. Znaczy może nie, 15-16 lat to jeszcze bym uwierzyła, że są w stanie sami zaalarmować, że jest taka prośba. Natomiast dużo młodsze dzieci potrafią alarmować rodziców, że chcieliby się udać do specjalisty. Takiego, konkretnego. Tylko bardzo często rodzice to bagatelizują. Nie chcą słyszeć słowa psychiatria. Pediatra jeszcze okej, internista też przejdzie, ale psychiatra nie. Bo się dramatycznie boją tego, co mogą usłyszeć albo wręcz nie usłyszeć w gabinecie psychiatrycznym.
1: Czyli nie usłyszeć, że jest w porządku?
0: Zazwyczaj pragną usłyszeć, że jest wszystko w porządku, ale czegoś innego jeszcze się boją. Tego, że zostaną zdradzone tajemnice rodziny. Że dziecko na przykład powie coś, czego nie, według rodzica nie powinno powiedzieć na przykład. Ujawni, co się dzieje w domu, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, że one zostaną ujawnione. Bo badanie psychiatryczne jest złożone. Ocena stanu psychicznego, którą ja na przykład przeprowadzam podczas wizyt z dziećmi. Bardzo często odbywa się ono sam na sam. Na prośbę dziecka. I w takiej rozmowie sam na sam ja słyszę wiele rzeczy. A rodzic jedyne, co może zrobić w tej sytuacji, to siedzieć w poczekalni i cierpliwie czekać, aż skończy się ta tajemnicza rozmowa. Generuje to ogromne napięcie i rodzice nie chcą po prostu przez to przechodzić. To jest takie zamiatanie troszeczkę problemów pod dywan, bo tak jest łatwiej.
1: Jakiś taki status quo jest zachowane.
0: Wszystko zostaje w domu. I o to chodzi, żeby nic nie wydostało się na przykład do szkoły, czy właśnie nie zostało wypowiedziane w gabinecie lekarskim, bo wtedy już społeczeństwo się dowiaduje, co się dzieje i jesteśmy konfrontowani z naszymi błędami.
1: Nie chcę tutaj naprawdę namawiać cię na rozmowy o twojej pracy w gabinecie, ale myślę o tym momencie, o którym powiedziałaś. Rodzic zostaje wyproszony na korytarz, obgryza tam pewnie palce, paznokcie.
0: Wyproszony, no grzecznie. No,
1: oczywiście, że tak. Jest zaproszony na korytarz, zostajesz sama z dzieckiem i to jest naprawdę taki moment. Też przecież jesteś dla tego dziecka obcą osobą. Darzy cię pewnie zaufaniem takim, jakim darzy się lekarza, natomiast nie jesteś osobą bliską. I czy to jest taki moment, kiedy naprawdę z tych dzieci wypływają?
0: Bardzo często tak. Ja wręcz obserwuję i obserwowałam podczas ostatniego mojego spotkania z 15-latką, która przez całą wizytę, podczas kiedy matka była obok, bardzo opiekuńcza mama. A raczej powiedziałabym nadopiekuńcza mama, jeżeli mogłabym już tutaj uchylić rąbkę tajemnicy, ale dziewczynka przez całą praktycznie, że wizytę odgrywała pewną rolę. Taką perfekcyjną uczennicę, dobrą uczennicę, która przyszła do mnie i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy zapytałam się o myśli samobójcze, poprosiła, żeby mama wyszła na chwilę. Mama wyszła i momentalnie zeszło z niej powietrze. Ona zaczęła oddychać. Wręcz fizycznie widziałam, jak stara się zaczerpnąć powietrza. W pewnym momencie był kryzys i rozpadła się na kawałki, bo to już było za dużo. Tego akurat nie mogło odegrać. Przynajmniej nie przy mamie.
1: To, co mi się ciśnie na usta, to jest pytanie i co dalej?
0: Co dalej? Psychoedukacja jest bardzo ważnym aspektem mojej pracy z dzieckiem, ale też z rodzicem. Pewne

0: rzeczy, pewne procesy, nie tylko leczenie, ale też procesy, które zachodzą na przykład w danym dziecku, pacjencie, ja muszę tłumaczyć, ja muszę objaśniać, żeby chociaż przez chwilę, przez te kilkadziesiąt minut wizyty zabezpieczyć ich przed różnymi ewentualnościami i poszerzyć wgląd w to, co się dzieje. Zaalarmować, ale też zaoferować pomoc, bo chodzi o to, żeby nie pozostawiać samemu. Ani rodzica, ani dziecka, żeby dać jakąś formę opieki.
1: Mam jakieś takie podskórne poczucie, że to nie do końca jest to, po co osoby przychodzą do psychiatry, bo pewnie najłatwiej by było w ogóle, kiedy się myśli o leczeniu, dostać receptę na magiczną tabletkę. To trochę jak z bólem głowy. Przecież bierzemy tabletkę po 20 minutach, najczęściej głowa przestaje boleć. Natomiast myślę, że te problemy, z którymi przychodzimy do psychiatry, to nie są problemy, na które możemy oczekiwać tak radykalnego i błyskawicznego rozwiązania.
0: Praca psychiatryczna jest to praca powolna. Są interwencje w świecie psychiatry, kryzysowe interwencje, ale to jest leczenie bardzo intensywne, bardzo dynamicznie, w krótkim okresie czasu. A jak mówimy o takim podstawowym leczeniu psychiatrycznym, to jest to proces czasowo powolny i dawkowo powolny. Jeżeli mamy do czynienia z lekami, to wspinamy się z lekami bardzo powoli w górę. Tak, bo nie chcemy wywoływać objawów niepożądanych. Szukamy najmniejszej skutecznej dawki. Jest to proces i tak samo jak proces psychoterapeutyczny. On też jest rozciągnięty w czasie. Trzeba mieć na to siłę, ale i cierpliwość. A rodzice, młodzi pacjenci, dzieci są zazwyczaj niecierpliwi. Zresztą powiedziałam, że wszyscy pacjenci
1: są
0: niecierpliwi. Chcą odpowiedzi teraz, zaraz.
1: Myślę, że to, co powiedziałaś w ogóle ostatnie minuty naszej rozmowy są świetnym wstępem do jej kolejnej części. Części, w której chciałabym zastanowić się nad formami leczenia terapii jąkania. No ale chyba już nie mamy wątpliwości, że rozmowa o jąkaniu to jest rozmowa szerzej dotycząca naszego zdrowia psychicznego, psychiatrycznego. Też oczekiwań, z jakimi przychodzimy do lekarza lub lekarki psychiatry, tego, z czym możemy się tam spotkać. Bo tak jak Olga Łoza, z którą dzisiaj rozmawiam, lekarz psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic powiedziała, czasami możemy tam usłyszeć rzeczy, których nie chcemy lub możemy nie usłyszeć rzeczy, które są nam w danej chwili potrzebne, więc taką gotowość na to, że ta wizyta nie przebiegnie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, też należy w sobie mieć, ale warto ją mieć, żeby pomóc sobie lub osobom w swoim otoczeniu. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo wracamy z trzecią częścią drogowskazów już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: I kiedy nikt nie patrzy, to ja idę z dzieckiem moim potrenować na egzamin poprawkowy na kartę rowerową. A ja mówię, to ty sobie jeździ, a ja będę jeździł jak ci inni użytkownicy ruchu drogowego.
4: Jadę sobie, no, spotykamy się na pierwszym skrzyżowaniu i słyszę ten dziecięcy głosik. Jak jedziesz, ty głupia pało?
5: Czyli jednak czegoś dziecko nauczyłeś.
4: No właśnie, gdzie się tego nauczyła, tego nie wiem.
6: Był kiedyś taki niemiecki selekcjoner reprezentacji Niemiec. Na imię miał Joachim i on robił naprawdę mroczne rzeczy.
3: Go powiedz państwu, bo może nie wszyscy Joachima Lewa pamiętają.
7: Ojejku, no czasami mu się zdarzyło na przykład najpierw zupełnie przypadkiem wsadzić palec do nosa, a potem ten sam palec do buzi, a czasami za głęboko do kieszeni, a potem pod nos. No.
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni

0: Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Witam się z wami po raz trzeci, niestety dzisiaj ostatni, no ale takie prawa finałowej części. Ja się nazywam Aleksandra Galant, naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Nie mam ochoty już mówić, że rozmawiamy o jąkaniu, dlatego że to jąkanie stało się dla nas przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym, o tym, co nas w życiu spotyka, o tym, jak też myślimy o specjalistach, których pomoc będzie nam niezbędna, żeby poczuć się lepiej. Mam tu na myśli nie tylko logopedów, neurologopedów, ale przede wszystkim psychologów, psychoterapeutów, no i psychiatrów. Tak jak powiedziałam, Olga jest psychiatrą, która pracuje również z osobami młodymi. Tak trochę ad vocem tej rozmowy o jąkaniu, no bo jest ona tutaj jakimś takim punktem startowym. Czy z jąkania można wyrosnąć? Czy z twojego doświadczenia, z tego co obserwujesz, też zapewne z wiedzy, którą posiadasz, czy to jest taki proces, o którym mówimy, że no, z tego się wyrasta, jak z różnych zachowań tego wieku dziecięcego?
2: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw

0: pewne badania zrobić i to w takim czasie bardziej dostępnym niż odwleczonym, no to to się wiąże z jakimiś prywatnymi badaniami. Chyba w jakąś taką gotowość na to, co usłyszymy.
1: Wszyscy są gotowi na to, co powie pediatra, na to, co powie internista, logopeda, ale nie są gotowi na to, co powie psychiatra. Dlatego psychiatra jest na samym końcu tej drogi, tej diagnostyki różnicowej, ale jak myślę o tej diagnostyce, która uważam jest dużo ważniejsza nawet od samej terapii, bo w jąkaniu się tak naprawdę w leczeniu jąkania ważna jest nie tylko przyczynowo-skutkowość i właściwa diagnoza, tylko o ile też ważne jest samo leczenie, sam proces leczniczy. I tutaj możemy stosować różne formy terapii, czy interwencji, takich szybkich interwencji, na przykład logopedycznych, nazwijmy to, są takie rzeczy na tym świecie. I polega to na tym, że mówimy o bardzo intensywnej formie terapii, kompleksowej, intensywnej, krótkoterminowej. Tak, żeby zaleczyć jak najwcześniej, bo mówi się, że im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej tak naprawdę. Zresztą w każdej formie jakiejkolwiek choroby na świecie, im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej, tak się mówi. Natomiast ogólnie trzeba być nastawionym na pewien proces, czyli będzie to nie tylko krótka interwencja, ale zazwyczaj jednak są to formy pomocy, czy logopedycznej, czy psychiatrycznej, a nawet psychoterapeutycznej, które są rozciągnięte w czasie. A to trzeba mieć faktycznie finanse, bo niestety kolejki w NFZ-cie 2 lata na psychoterapię obecnie.
0: Przypomnę, że parę minut temu obie przede wszystkim ty potwierdziłaś, że im szybciej zaczniemy leczyć, w przypadku każdej choroby, tym większe szanse mamy. 2 lata czekania. Pewnie 2 lata to czasami jest maks, czasami środek tych możliwości, jeżeli chodzi o czekanie.
1: To jest dokładnie to, co ja sobie myślę o pewnych lekach psychiatrycznych, doskonałych lekach, w formie iniekcji domięśniowych, o których się rzadko kiedy mówi w społeczeństwie, ponieważ one są zarezerwowane tylko na najbardziej złożone, zaawansowane formy choroby. A to nieprawda. One powinny być podawane już na samym początku choroby, ponieważ wtedy nie doszłoby do pogorszenia tak dramatycznego, żeby dostać w końcu tą refundację. A refundacje są zarezerwowane dla najbardziej dramatycznych form, na przykład schizofrenii. Gdyby i nie chciał dać na początku, w 20 roku życia, kiedy wybuchł pierwszy epizod choroby, to wtedy dana osoba miałaby szansę na naprawdę normalne życie. Możliwe, że byłby to pierwszy i ostatni epizod choroby. Jeżeli leczenie byłoby właściwie pokierowane, nie istniałoby coś takiego jak refundacja. Narzekamy na to, co jest w Polsce, ale co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie medycyna i służba zdrowia są prawie że całkowicie sprywatyzowane.
0: Tam temat służby zdrowia i też ubezpieczeń, które wiążą się z możliwościami, jakie ludzie mają, jest dosyć szeroko poruszany. Powiedziałaś o lekach. Kilka minut temu powiedziałam o tym, że czasami mamy takie oczekiwanie, że dostaniemy jakąś magiczną tabletkę i wszystko będzie dobrze. Oczywiście potwierdziłyśmy już to, że rzadko jest to możliwe. Natomiast w ogóle pomyślałam, że zapytam cię o to, jakie jest nasze podejście, takie społeczne, do leczenia psychiatrycznego, farmakologicznego. Czy to też nie ma trochę negatywnej konotacji? Czy to się nie wiąże z jakimś lękiem?
1: To się wiąże z lękiem, to prawda. Ale nie u wszystkich. Bo na przykład, jeżeli mam przed sobą młodego pacjenta, tak przykładowo, bardzo często jest tak, że dzieci i młodzież są bardzo gotowi na to, żeby podjąć leczenie farmakologiczne, natomiast rodzice są przerażeni, że leczenie będzie włączone u ich dzieci. Mają tysiące pytań. Są niepewni, są w silnym napięciu, nie potrafią sobie z tym poradzić, a dzieci są gotowe, żeby podjąć leczenie, ponieważ zaznaczam, że podjęcie leczenia farmakologicznego i połączenie tego z psychoterapią, również uważam, że w przypadku jąkania się, jest najskuteczniejszą formą terapii. Czyli 2 w 1 tak naprawdę, jeżeli się to połączy.
0: Odnośnie leków, które przepisują psychiatrzy, mam wrażenie, że są takie 2 główne skojarzenia. Pierwszy dotyczy czasu, o którym już mówiłaś, że potrzeba kilku miesięcy, żeby one zaczęły działać, żeby widzieć efekty tego leczenia.
1: Nawet nie kilka miesięcy. Mówimy o tygodniach tak naprawdę.
0: Okej, to ja to przyjmuję. Może rzeczywiście się pomyliłam. Potrzeba kilku tygodni, żeby zobaczyć efekty. A druga rzecz to są te słynne skutki uboczne.
1: Tak. Znaczy powiem tak, w ulotkach jest opisane wszystko, co się może zdarzyć, ponieważ w ten sposób firmy farmaceutyczne się dodatkowo zabezpieczają. Ja to rozumiem, dlaczego to robią, tylko ja zawsze uczulam pacjentów, nie czytajcie ulotek. Ja wam powiem, co się może naprawdę wydarzyć przy tej dawce leku. Bo w ulotkach bardzo często zapomina się, żeby dodać, że objawy uboczne są zależne od dawki. Czyli jeżeli ja zaczynam leczyć

0: leczenie i dam pacjentowi od razu maksymalną dawkę, to co się wydarzy? Nie będzie żadnych efektów na życie psychiczne, żadnych efektów prozdrowotnych na życie psychiczne, a będą same efekty uboczne. Wygenerowałam je właśnie maksymalną dawką leku. Dlatego zaczynamy od malutkich dawek. Ja zawsze to postaram się wytłumaczyć. Zapytajcie się mnie o to, co się może wydarzyć. Ja wam powiem, naprawdę. Tylko wyrzućcie te ulotki.
1: To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele leków można dostać wyłącznie na receptę pod kontrolą lekarza. Jeżeli rozmawiamy o leczeniu, o terapii jąkania, no właśnie o te różne terapie chciałam cię zapytać, dlatego że byłam sama zaskoczona, jak wiele różnych sposobów czy specjalistów od leczenia jąkania jest. Widziałam takie radykalne terapie, które zakładają, że po prostu w pewnym momencie człowiek musi przestać mówić i nauczyć się mówić na nowo, bez tego tematu jąkania. Ja nie wiem, jak to się ma do tego, o czym właściwie przez cały czas naszej rozmowy wspominałaś, mianowicie, że najczęściej to nie jest kwestia samego mówienia, tylko tego, co jest pod spodem. No ale takich terapii jest mnóstwo i teraz jak sięgać po to z głową i kogo słuchać? To jest kolejna sytuacja, w której jesteśmy atakowani, jesteśmy otoczeni bardzo różnymi możliwościami, ale bądź tu człowieku mądry, pisz wiersze, co wybrać?
0: Nie, forma terapii się liczy najbardziej, bo powiem tak, jeżeli jest jąkanie się, które na przykład jest, zaniepokoiło rodziców, że ono trwa zbyt długo, że już nie powinien, to jakąkolwiek formę terapii podejmą, będzie dobrze, bo zaczęli to wcześniej, wyłapali to wcześniej. Cokolwiek zrobią, będzie dobrze, naprawdę. Natomiast nie tyle forma terapii ma znaczenie, co postać lekarza bądź terapeuty. Ja to zawsze mówię pacjentom, którzy kierują się na psychoterapię, że najważniejsza jest więź z psychoterapeutą i również współpraca lekarz-pacjent, czyli na jakiego lekarza trafimy. Czy to będzie dobry specjalista, czy to będzie człowiek, który leczy na przykład holistycznie, tak? Czyli który nie ogranicza się wyłącznie do swojej specjalizacji, ale który potrafi popatrzeć na pacjenta całościowo i który odpowiednio pokieruje w odpowiednie formy terapii.
1: Na zakończenie zapytam cię o to, ale mam wrażenie, że to także już na naszej antenie się pojawiło. Nie ma tu chyba innej metody niż szukać do skutku. Nie da się oczekiwać, że pierwszy specjalista, na przykład terapeuta, do którego trafimy, że to kliknie, że ta więź się pojawi.
0: Oczywiście najlepiej jest dostać kogoś z polecenia, bo wtedy są większe szanse na to, że będzie to ktoś, z kim współpraca będzie nawiązana. Natomiast w przypadku w ogóle psychoterapii indywidualnej, prywatnej, czyli gdzie pacjent musi płacić za każdą wizytę, pacjent ma trochę szerszą możliwość wyboru, żeby sobie skakać po terapeutach i szukać tego jedynego. Ale to może być faktycznie proces, który bardzo zniechęca do terapii, bo pacjenci po prostu już tego nie chcą dłużej znosić, bo oni tak to interpretują. Kolejna nieudana relacja. Natomiast pozytywne będzie to, jeżeli świat przestanie bać się psychiatrii i zrozumie, że połączenie pomocy wielospecjalistycznej jest dobre, naprawdę. Bo psychiatria to też specjalizacja, nie szarlataneria. Także połączenie na przykład interwencji logopedycznych, pediatrycznych i psychiatrycznych, współpraca wielu specjalistów, szczególnie jeżeli ci specjaliści mogą się komunikować między sobą, czyli powstaje taki zespół, taka drużyna. I to ma sens dla mnie przynajmniej, jeżeli mówimy o takiej prawdziwej pomocy, prawdziwej diagnostyce przyczyny, na przykład jąkania się.
1: Myślę, że to jest bardzo konkretna wskazówka i też rada dotycząca sposobu myślenia. Zmiana sposobu myślenia nigdy nie jest prostym procesem, ale kiedyś warto go zacząć. Może to jest dobry moment. Dzisiaj waszym i moim gościem była Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, która przyszła tutaj, żeby porozmawiać o jąkaniu, a tak naprawdę okazało się, że temat jest dużo szerszy. Wyszło to co zwykle, czyli mam nadzieję, że wyszła ciekawa rozmowa, w której pokazałyśmy, że mało jest takich zjawisk, które nie są wielowątkowe i na które nie warto patrzeć z szerszej perspektywy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Jak słyszeliście przed momentem, pożegnałam Olgę, ale gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, a sądzę, że można sobie z niej wyciągnąć bardzo wiele wartościowych fragmentów, nawet jeżeli nie chodzi wam o samo jąkanie, to nic prostszego. Możecie szukać tej rozmowy na Spotify, na YouTubie. Ona jest tam już dla was dostępna. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, jakie tematy będziemy podejmować w drogowskazach już w najbliższej przyszłości, no to również nic prostszego. Wystarczy wejść na naszego drogowskazowego Facebooka. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streaming.

0: you.
1: Autopromocja. Melina Estrok.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan

0: innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak! Wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
9: Reklama.

0: poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
1: Reklama.

0: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Przedsiębiorcom w naszym kraju prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi, żeby zapewnić ciągłość operacyjną firmy, niż szukać nowego pracownika.
2: Ja już to widzę swoją drogą. To jest wersja w stylu, jak nie podwyżka, to odchodzę. No to cześć.
3: A macie też tak, że jak się nażrzecie czegoś nieciekawego, to potem, jak nikt nie patrzy, sprawdzacie sobie, dmuchając w rękę, jak wam pachnie złusi?
2: Niestety czasami druga strona też to czuję i wtedy robi się głupio.
4: Przepraszam, Najmocki, to była papryka dzisiaj rano na śniadanie. To ja myślę, że to Aśka.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.